siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz mu

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na drogach na szczęście nie ma żadnej rewolucji. Delikatnie przytyka się już o tej porze w lot do Warszawy z kierunku Łomianek, ale to na razie świeci się na żółto, więc nie ma się czym przejmować. Raczej powinniście jeszcze przejechać tamtędy w miarę sprawnie. 7 stopni teraz na termometrach, dziś maksymalnie tylko 12, ale za to nie będzie brakować słońca, które co jakiś czas będzie wychylać się zza chmur. Po południu możliwe, że przelotnie na szczęście popada i ten deszcz zostanie z nami aż do wieczora. Podobnie będzie jutro, słońca nie będzie brakować i na termometrach nawet do 13 stopni, no ale niestety zachmurzenie cały czas duże.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Punktualnie 6, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Z dużą przewagą wygrał Łukasz Gibała przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Zdobył nieco ponad 62% głosów, Monika Piątkowska zdobyła niecałe 38%, mówi sędzia Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
3: Podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
2: Dla Gibały, miejskiego radnego, był to czwarty start w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski.
4: Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
2: Łukasz Gibała zastąpił na stanowisku odwołanego wcześniej w referendum Aleksandra Miszalskiego. Prezydentem będzie przez nieco ponad 2 lata. Frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła nieco ponad 44%. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Nowe informacje w sprawie zatrzymanego, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Służby trafiły na jego ślad przez dokładną analizę treści w internecie, zdradził TVP Info szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wczoraj w tej sprawie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się pilne spotkanie przedstawicieli policji, Służby Ochrony Państwa oraz ABW. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury na Mazurach. Wykluły się w inkubatorach, mówi Justyna Januszkiewicz z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
5: 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
2: A 23 żółwiki zamieszkały w mazurskiej stoi żółwia Baranowo.
0: SK Warszawa News.
2: Twierdza Modlin z supercertyfikatem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 2026.
6: Niedawno powstało Muzeum Prochownia, w której można poznać historię samej twierdzy.
2: Mówi Izabela Stelmańska, prezes zarządu Mazowieckiej Organizacji Turystycznej. Teraz twierdza powalczy o ogólnopolski złoty certyfikat organizacji. Wyjątkowa wystawa w Zamku Królewskim w Warszawie, Sekretne Komnaty Władzy Ludowej. To historia luksusowych apartamentów, które planowano stworzyć w PRL. Komnaty nigdy wcześniej nie były udostępnione zwiedzającym.
0: Jankes,
7: Kama i Wiktor
0: w Radiu SK.
8: Dzień dobry. Jak mawiają starzy Indianie, świzdu, gwizdu, weekend minął.
9: No właśnie, a ja miałam wyjątkowo wolny weekend, chyba pierwszy raz od dawna.
8: No to gratulacje. Pani powie, jak odpoczywała?
9: Z dziećmi byłam, chora.
8: A to pani nie odpoczywała.
9: Czekamy na was na SK Messengerze albo pod numerem 664-402-302 i powiedzcie, jak tam wasz weekend.
8: Może ktoś na przykład spacerował sobie po szklarni?
10: Chodźcie, pokażę wam, co mam w folii z pomidorami.

0: Robin Schulz o tym, że będzie dobrze, a my pytamy, czy było dobrze, bo dwa dni wolnego za nami.
1: Przedłużmy sobie ten weekend, powspominajmy, jak było dobrze.
2: Dzień dobry, kawa się leje, dzień dobry wszystkim, poniedziałek 12 października, pytamy was o to z samego rana oczywiście. Ja muszę wam powiedzieć, że zrobiłem znowu jakieś tam 500 plus 500, to jest 1000 plus 100.
1: Czekaj, teraz już jest 800 plus nie 500, więc gratulujemy, Janki!
2: 1100 plus tyle kilometrów pokonałem rzeczywiście.
1: Moja wersja była lepsza.
0: Ile ci stuknęło przy dystrybutorze?
2: To jest pytanie. Zabolało naprawdę, ale z żoną się zwróciliśmy, wzięliśmy sobie kredyt, tak, no, będziemy, no jakoś sobie poradziliśmy, no.
1: A dzieci były na pokładzie? Bo jakby co, znowu przypominam, 800 plus.
2: Były, czyli że dzieci się zrzucają, ja trochę pokręciłem się, ale byłem w pięknych miejscach, między innymi w Gorzowie Wielkopolskiej byłem, bardzo mocno wszystkim polecam.
0: Ale mówię, że w pięknych miejscach.
2: Dokładnie, więc jak kiedyś będziesz miał ochotę być w pięknym miejscu, to przyjedź z Zielonej Góry do pięknego miejsca. Byłem na zakończeniu sezonu Bartka z Marzlika, bardzo kazał was pozdrowić, naprawdę. Mm-hmm. Były tańce.
0: Nie wierzę
2: ci. I byłem na mini żużlu, były derby, młodzi adepci żużla, chłopcy i dziewczyny jeździli sobie znowu w kółko, były derby, Gorzów wygrał. Dziękuję bardzo. No,
0: to teraz wy, a propos weekendu...
3: Żona mówi do męża: kochanie, zróbmy, żeby ten weekend był wyjątkowy, żebyśmy się nie kłócili, żeby wszystko było cudowne. Mąż do żony: dobra, nie ma sprawy, to do poniedziałku, pa.
2: Kama się zaśmiała najgłośniej.

0: Czy wy też tam słyszycie, chłopaki niech płacą częściej?
1: Nie,
2: a co?
1: Nie.
0: Porannej?
1: Nie, a co?
2: Nie.
0: Poranne brasowanie.

0: że mają rolę dla ciebie.
1: Wojtek, tam, Wojtek w formie jest, bardzo
0: tak
1: dobrze.
0: Zawsze.
2: Tam jeszcze Robert Lewandowski mu odpisał potem, że rolę statysty to ty masz zaklepaną, jak będę grał w następnej reklamie. Miło.
1: Czyli uprzejmości cały czas są wymieniane, to jest wspaniałe.
0: Gdyby ktoś zadzwonił do nas z prośbą o to, żebyśmy coś zareklamowali, to ja bym mogła zostać ambasadorką polskiego masła. Naprawdę. Nawet prawie za darmo.
1: Prawie za darmo to jest bardzo ważna kwestia, więc jednak nie zadzwonią. O, jesteś, ale
2: Jadzia.
1: Jadzia, jesteś, siadaj.
2: Ważne zadanie dla ciebie.
1: No.
2: Powiedz, gdyby Jankes miał zagrać w jakiejś reklamie, tak jak ostatnio zrobił to Robert Lewandowski, to co mógłby Jankes reklamować? Jaki produkt?
3: Jankes?
0: No.
3: To ja jestem. Sprajna skrzypiące kolano.
0: A Wiktor? Wiktor, co mógłby?
1: Oła, aż mnie zabolało.
3: To może lepiej niczego już nie reklamuj.
1: Tak, nie, Wiktor już wystarczy.
4: Tylko w Radiu SK.
1: Kama jest fanką masła, więc mówiliśmy o tym, że Kama mogą...
3: Ambasador polskiego masła.
1: No, ambasador.
0: No, nadawałabym się.
3: Pewnie,
0: taka tłuściutka po prostu.
3: No. Siódmy numer nici.
2: Poproszę o ciszę.

0: Sabrina Carpenter o napoju bogów, o napoju Jankesów, czyli espresso.
1: Ja dzisiaj muszę iść oddać krew, ale wstałem i strzeliłem malutkie espresso. Ale to się wypłucze?
2: Ale nie, ale twoje czerwone krwinki będą szybciej biegać w próbówce.
1: Proszę pana, jest wszystko okej. Okay. Jankes,
3: Kama i Wiktor. W Radiu SK.
2: To za momencik u nas w newsach o tych, co też biegają, ale po boisku.

0: Reklama.
1: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvia z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nim inni zaczną, ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Warszawa Wilanów, Klimczaka 1, Royal Wilanów oraz Piaseczno-Żeromskiego 36. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Ile można szukać tej roboty?
3: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
2: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
4: I mogę zacząć od razu?
2: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
3: Avalon-logistics.pl.
2: Nie czekaj, zgłoś się!
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
13: Na Jagiellońskiej będą utrudnienia. Od godziny 7, czyli za pół godziny, na tą drogę wejdą drogowcy, no i będą asfaltować. To między Marcinkowskiego a Okrzei. Tam pojedziecie tylko w jednym kierunku na Jagiellońskiej. Jeśli chodzi o aktualne utrudnienia, to S8 przetkała się w kierunku Bemowa, a tak poza tym jeździ się jeszcze całkiem przyjemnie. 7 stopni teraz na termometrach, dziś maksymalnie 13 i dużo słońca.
12: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: 6.30, SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczne zdarzenie w Bydgoszczy. Wieczorem na osiedlu Błonie został śmiertelnie postrzelony agresywny mężczyzna z nożem. Miał zaatakować funkcjonariuszy w trakcie interwencji przy ulicy Stawowej. Wcześniej w mieszkaniu miał dokonywać samookaleczeń. Mimo udzielonej pomocy 44-latek zmarł na miejscu. Sprawą zajmuje się prokuratura. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Jeszcze dziś 95 kosztuje 6,97, diesel 8,06. Po południu poznamy maksymalne ceny paliw na jutro.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
13: Hit ekstraklasy dla Legii Warszawa. W 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0, a to po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń wygrała z Koroną 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Dziś czeka nas jeszcze zaległe starcie GKS Katowice z Wieczystą i mecz Radomiaka z Motorem Lublin. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. To 17. runda Mistrzostw Świata. Dla czterokrotnego mistrza globu to już 73. wygrana w karierze.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
15: Jankes i Wiktor w Radiu SK.
16: No i pięknie, 6.31. Dzień dobry.
17: Jest już ciemno za oknem, gdzie jest
16: ty
17: pięknie?
16: Widzisz? Jak ty to...
17: No,
16: chodzisz, to jest teatr wyobraźni. Patrzysz, ciemno, będzie pięknie, no.
18: To dawajcie wy swój teatrzyk telefoniczno-messengerowy. Co tam słychać, jak było na weekend?
19: Dzień dobry, ja tak na szybko. A kiedy będzie weekend?
18: A, to ten ostatni spóźniony na imprezę.

0: Tutaj Jeska, 23 minutki do godziny 7.
1: Całkiem niedawno przypomniałam sobie, że jak to ponad 20 lat temu zaczynałam pracę w radiu, moja pierwsza pensja wynosiła 1350 zł i pamiętam moją myśl, że ojej, mogę sobie za to kupić pół metra kwadratowego mieszkania w Warszawie, bo wtedy takie ceny były.
2: Teraz to się za tyle tankuje samochód. No.
0: Ale jest takie wyliczenie, ostatnio gdzieś tam znalazłem. Ile metrów mieszkania możesz kupić za miesięczną pensję?
2: Teraz, tak średnio. W 26 roku.
0: Tak, w Warszawie za rok zasuwania w robocie, tak średnio, tak? Można kupić niespełna 5,5 metra.
1: Ojej.
0: Za rok.
2: Taki bardzo mały kibelek.
0: No, niech będzie. Po drugiej stronie jest Bytom. W Bytomiu trochę więcej, bo uwaga, tam można średnio kupić nawet 15 metrów. Po roku pracy.
2: Z Bytomia do Warszawy jest 3,5 godziny jazdy samochodem. Jakbyśmy wstawali tak o 1:30 w nocy, to byśmy normalnie z Bytomia dojeżdżali na poranek. Radio
3: SK. Reklama. No to proszę pana, tylko gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
4: Ale że już?
3: No już.
4: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
3: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
4: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
3: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
6: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
5: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motiv. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
7: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motiv. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
5: Szczegóły na sprawia.pl.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
9: Już, pokazuj, co tam masz. O matko, to ten stolik, krzesła, ale jak?
10: Nowodom ma urodziny.
9: Czyli promocje?
10: I to jakie? Od 10 do 18 października rabaty na 1000 mebli i dodatków do domu i kuchni. Zobacz, nawet duka z rabatem 20%. I to wszystko dostępne na nowodom.pl i w salonie w fabryce Norblina.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
13: I po reklamie.

0: Czyli Sopol, jeszcze ona, wyjątkowa Dua Lipa w Radiu SK, 12 minut do godziny 7.
1: Ja też tu jestem. I będę śpiewać.
0: Proszę pani, pani nie trzeba przedstawiać.
2: Eska budzi w urodziny.
0: Oho.
3: Dzień dobry, witamy serdecznie urodzinową Darusię.
4: Cześć.
1: No dzień dobry, dzień dobry. Słuchaj, my widzieliśmy te zdjęcia z tej imprezy, która miała miejsce u ciebie na działce. Widzieliśmy.
5: Widzieliśmy.
1: Co tam się działo?
5: Sąsiedzi z działki są pod wielkim wrażeniem. Naprawdę nie omieszkają się jeszcze do ciebie w tej sprawie odezwać.
0: Chodzi o to, żeby było za cicho.
4: Za cicho.
3: Opowiadaj w takim razie, jak było, bo podobno byłaś na RODOS właśnie w swoje urodziny.
4: Nie byliśmy na RODOS, ale było bardzo fajnie.
0: Mhm, ale nie wiem, czy musimy to wytłumaczyć. RODOS, czyli rodzinne ogródki działkowe otoczone fosą.
3: Tak, działką.
4: Tak, można tak powiedzieć.
0: Okej, tam właśnie byłaś, tam się działo, tam było pięknie, tam nie było sałatki greckiej.
4: Wszystko było dobrze na pewno.
1: Impreza zaliczona, sąsiedzi też o tym będą mówić jeszcze przez najbliższy prawdopodobnie rok i będą się wpraszać na następne. Daria kochana, no bo ty dzisiaj masz faktycznie urodziny, napisałaś nam, że twoje konto bankowe ma wystarczająco dużo powodów do płaczu, więc sprawmy, żebyś ty chociaż miała powód do radości, bo mamy dla ciebie stówkę urodzinową.
4: Super, bardzo wam dziękuję.
1: I czy w związku z tym w planach dzisiaj jakiś shopping?
4: Mam w planach, tak.
1: Bardzo dobrze.
3: Wiemy
1: bardzo
3: też, dobrze. Że jesteś miłośniczką paznokci. Wykonujesz je sama, czy lubisz po prostu chodzić do kogoś, kto tobie robi paznokcie?
4: Nie, ja sama. Sama robię.
3: I są
1: Daria,
3: w tej chwili
1: czyli
3: zrobione?
1: Zosia Samosia.
3: Czy ty masz teraz zrobione długie, fajne, ładne paznokcie?
4: Nie, teraz akurat nie, bo ostatnio zdjęłam, ale mam w planach dzisiaj na wieczór zrobić.
3: Bo już się chciałem wystawić do drapania.
0: Wszystkiego cudownego raz jeszcze dla ciebie. Hej!
4: Bardzo dziękuję.

0: Uwaga, przeprowadzamy badanie, takie studyjne. Kto lubi... A, bardzo dobrze. Tak, dodajemy morsem do państwa. Kto lubi morsować? Proszę bardzo, wejście do zimnej wody. Ręka w górę.
1: Ja mam aparat, będę wam robił zdjęcia, wy się zanurzajcie.
0: Ja lubię, no, tylko ja?
2: Ja byłam raz w życiu tylko. A, no i przepraszam, raz jak zabrakło u mnie ciepłej wody, to też musiałam morsować.
0: Okay, ja lubię. Ja
1: zaczęło
0: lubię
1: się bardzo. Morsowanie w Polsce i to szaleństwo i o tym za chwilę w newsach.
3: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor. Wiktor.
4: Radio SK.
3: Radio SK.
5: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge.
6: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Jest stłuczka na węźle Konotopa i przez to A2, S8 i S2 się korkują właśnie w tamtym miejscu. To wszystko w kierunku Łodzi, w kierunku Poznania w tamtym właśnie. A jeśli chodzi o utrudnienia w stolicy pozostałe, to jeszcze na Wisłostradzie jest korek pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem Gdańskim. Do tego S8 przykorkowana na moście Grota w kierunku Bemowa, no i powoli przytyka się też Prymasa Tysiąclecia. W pogodzie 7 stopni teraz na termometrach. Podobno jest jakieś słońce, ale ja go za oknem jeszcze nie widzę. Może przez to, że wschód dopiero przed nami.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Jest siódma, to jest SK News. Jakub Krzyżak 62-38%. Łukasz Gibała ze zdecydowaną przewagą wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Prezydent elekt zapowiedział już swoje pierwsze decyzje.
14: Pierwszą decyzją, którą podejmę, będzie przywrócenie biletu 20-minutowego, który został skrócony do 15 minut, oraz przywrócenie generalnie poprzedniej taryfy biletowej, a jednocześnie będę też zabiegał o to, i to będzie druga decyzja, żeby ochronić tereny w Dolinie Prądnika, żeby tam powstał park XXL.
13: Zaprzysiężenie zaplanowano na 21 października, a jego kadencja trwa 2 lata. Zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Trafi do tymczasowego aresztu. Jest decyzja sądu w sprawie 21-letniej Kamili D. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa. Z tymi najnowszymi doniesieniami nasz reporter Michał Rawa.
15: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
13: Miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania w Olsztynie. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób.
16: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
17: Co daje morsowanie tobie?
16: Dobre samopoczucie. Paweł, przyjemnie. Woda to prawda jeszcze cieplutka.
13: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
3: SK Warszawa. News.
13: Utrudnienia na Pradze Północ. Od dziś kierowcy nie przejadą częścią Jagiellońskiej między Marcinkowskiego a Kępną.
11: Wschodnia część jezdni będzie zamknięta po to, żeby można było wymienić te prowizoryczne płyty już na docelowy asfalt.
13: Mówi Paweł Zbiegniewski, rzecznik Veolia Warszawa. Prace mają potrwać do 26 października. Czas na finał ulubionej księgarni Warszawy. W tegorocznej edycji nadesłano prawie 1000 propozycji. Z finałowej dwudziestki jury wybierze zwycięzców już 18 października. A więcej newsów na sk.pl.
17: Hej, dzień dobry, wypływamy na wierzch, bo to już poniedziałek.
16: Ojej, a nie można byłoby tak jeszcze sobotę, niedzielę,
17: Płyniemy, proszę pani.
16: Słuchajcie,
17: sobota, niedziela to był weekend. To był czas na odpoczywanie, prawda? Halo?
18: Witajcie, ja żałuję, że skończył się weekend, bo nie zdążyłem odpocząć.
16: Ja myślę, że to jest dobra wymówka. Panie dyrektorze, ja dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo nie zdążyłam odpocząć. No to szef, wstawiliśmy wam kanapę do studia, no to odpoczywaj.

0: 7:08 na jaskowych zegarach. Ja cały czas czekam, aż ktoś skradnie mi serduszko, ale jak na razie kradną tylko zimną wódkę.
1: Dobra, już wszystko wyjaśnione. Uwaga, nie wszystko wyjaśnione. Teraz wyjaśniamy. Chodzi o nazwę miejscowości. Kama, jak możesz o tej porze?
2: I chodzi o znak drogowy, który stał się tak popularny, że ludzie zatrzymują się i wpadają za każdym razem co parę tygodni na ten sam głupi pomysł. Zabierzmy sobie ten znak z napisem zimna wódka do domu.
1: To się na pewno przyda w końcu. Ktoś będzie miał urodziny, będzie mieć ewentualnie taką ładną, oryginalną tacę. Będę ci, kochanie, przynosił śniadanie w niedzielę.
3: Ale śniadanie by ci przyniósł Kama na taki tacy?
0: Wiesz co, lepiej nie rób tego, dlatego że tam się kamery już pojawiły, bo już po prostu władze powiedziały: mamy dosyć, nie będziecie kraść naszego znaku z hasłem zimna wódka, no bo jak się okazuje, postawienie kamery może być tańsze niż non-stop robienie tego nowego znaku.
2: Ale rzeczywiście są takie miejscowości, przez które przejeżdżamy przez Polskę i z jakiegoś powodu potem one zostają nam w pamięci. Albo się, wiadomo, kojarzą z różnymi nieprzyzwoitymi rzeczami, albo po prostu śmiesznie się same z siebie nazywają.
0: Jak się wyjeżdża z Warszawy, jest taka rzeka, przez którą się, rzeczka właściwie, przez którą się przejeżdża, która zawsze budzi uśmiech na mojej twarzy. Pisia Gongolina.
1: Ale słuchajcie, to ładne, ładne, bardzo ładne. Ale jeśli chodzi o zimną wódkę, tę miejscowość powinni zmienić na ciepła wódka.
2: Jak to?
1: Nikt nie lubi ciepłej wódki.
3: Nie wolno.
1: Nie przestaną zabierać.
0: Dajcie znać w takim razie, jakie śmieszne nazwy wy znacie. Eskowy Messenger się kłania.

0: Nazwy miejscowości, które z jakiegoś powodu zapadły wam w pamięć, zaczęliśmy zbierać, już się skrzynka messengerowa wypełniła. Ciekawe, czy jest taka miejscowość Siódemkowo.
1: Siódemkowo? Siódemkowo. To też ładne, za chwilę się tym zajmiemy. Odezwał się między innymi Marcin. U nas na Lubelszczyźnie jest Nielisz albo Cyców, no jest. I jeszcze Niemce.
0: Jest, to jest tak zwany sławny trójkąt bermudzki na mapie.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No to zapraszamy w takim razie po nasz trójkąt bermudzki, czyli Eskowa butelka, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story, a tam wywiad z Andziax, więc zapraszamy 664-402-302.
1: Zapraszamy, zabierajcie, najpierw trzeba się dodzwonić. Kto pierwszy dzisiaj? Halo?
4: Cześć, Robert.
1: Witamy Roberta.
2: Pierwsze.
1: Pilnuj zasięgu, Robert, bo to jest pomoże słychać. Dobra, lećmy.
3: Robert, na początku powiedz coś brzydkiego.
0: Niestety.
1: No ale to był dźwięk, rzeczywiście.
5: Niestety,
1: to było bardzo ładne. Miałbyś coś powiedzieć.
3: Potwór,
1: co to
3: kłamstwo,
1: było?
3: Kłamstwo, śmierdzące skarpetki.
1: Bałagan.
0: Robaki.
1: Poniedziałek.
3: O, dokładnie.
5: Przepraszam.
3: Wybieramy dalej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
0: Jak masz na imię?
6: Sandra.
2: Drugie.
3: Sandra, czy rondo to skrzyżowanie?
6: Tak.
3: Skrzyżowanie o ruchu okrężnym.
2: Trzecie.
1: Uważaj, podaj przykład gry, w którą można grać samemu.
6: Gra, kto pierwszy posprząta dom.
0: Dobre.
3: Cudowne, zawsze jesteś zwycięzcą.
0: Właśnie ja zawsze przegrywam, bo nigdy nie sprzątam.
2: Czwarte.
0: Słuchaj, a czy można mieć dywan na klacie?
6: Można, mężczyźni mogą.
3: Można, czemu
0: też?
3: Nie.
0: Jak na przykład taki zwinięty ci położę na klacie, to będziesz miała.
2: Piąte.
3: Commodore, Atari, ZX Spectrum to nazwy jakich sprzętów?
6: Komputer, Commodore.
0: Dobrze, znasz się.
3: Ostatnie dwa pytania.
1: Uwaga, szóste. Do jakiego kraju należy Polinezja Francuska?
0: Ha!
6: Oby do Francji.
3: To jest dobra odpowiedź.
2: Siódme.
0: Słuchaj, ponarzekaj troszkę na to, że dzisiaj jest poniedziałek.
3: Czyli powiedz coś po poniedziałkowemu.
6: Dzieci, w końcu wstawajcie, weekend się skończył. Błagam was, nie denerwujcie mnie.
3: Nie denerwuj się. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z Andziax na okładce. To już do ciebie należy.
1: Głos rodziców się odezwał. Co się podpisuje pod tym? Wszyscy?
2: Siódme wygrywa w radiu.

0: Skoro lato było w kolorach bikini mango, to ciekawe, w jakich kolorach jest ta jesień. Tak patrzę przez okno.
1: Nie, no ładnie, ja pojeździłem trochę po kraju, teraz naprawdę jest przyjemnie. No wszystkie kolory są.
2: A, na zewnątrz, w sensie, że nie mam światełka, tak?
0: Proszę Państwa, to jest jesień. Chciałbym Cię widzieć w bikini w kolorach naszego podwórka.
2: Ciemność, widzę ciemność.
3: Słuchajcie, ale dzisiaj zastanawiamy się nad tymi fajnymi, śmiesznymi nazwami różnych miejscowości, ponieważ znak Zimna Wódka najczęściej znika i jest kradziony. No i tak jakoś od tego nam wyszło pytanie, jakie dziwne, śmieszne miejscowości znacie.
4: Siemano, siemano. Na przykład Sforne Gacie.
0: Jak nazywa się mieszkaniec miejscowości Sforne Gacie? Sfornogaciani?
1: Ale ja mam pytanie takie dodatkowe. Czy to jest miejscowość, która się pisze razem, czy łącznie, czy osobno? To
0: zależy, czy masz slipy, czy bokserki.
5: A. Jankes.
3: A myślicie, że na weekend zmieniają nazwę na nie Sforne Gacie?

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
11: Gastorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Panie Pascalu.
15: Tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
21: Coraz większe utrudnienia na węźle Konotopa. Na A2 korek zaczyna ciągnąć się już mniej więcej do wysokości węzła Pruszków. Wszystko przez stłuczkę na S8. No i to przekłada się też na sytuację na S2. Oprócz tego korkuje się też w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasa Tysiąclecia, na Wale Międzyrzeńskim przed Mostem Łazienkowskim i na tuż przed Mostem Siekierkowskim. Wszystko to w kierunku centrum. Jeśli chodzi o pogodę, to dziś maksymalnie 13 stopni będzie padać po południu.
20: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Jest 7.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Tragiczny wypadek w Gdyni. Bus czołowo zderzył się z osobówką. Zginęło dwóch mężczyzn. Do wypadku doszło wieczorem. Okoliczności wyjaśnia policja. Na 10 lotniskach na Kubie co najmniej do końca listopada będzie brakować paliwa lotniczego. W związku z tym loty na Kubę wstrzymało w tym roku już co najmniej 11 linii lotniczych, w tym m.in. Air France i Iberia. Polska będzie ubiegać się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Jak przekazał Marian Kmita, szef PKOL, Polskę interesują igrzyska w latach 2040 lub 2044.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
22: SK Sport News.
21: Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodów Chińczyka i Zhu. Polak awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, we wcześniejszej pokonał Nowaka Djokovicza. Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. Manchester City wygrał z Liverpoolem 3-0 w szóstej kolejce Premier League. Z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. Liverpool odniósł pierwszą porażkę w sezonie.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
0: Jankes.
1: Jankes.
0: Kama. I Wiktor.
1: W Radiu RTSK.
7: Liverpool. Mówiliśmy o tym przez sekundkę w newsach. Liverpool kojarzy się z czym?
23: Z wątrobą.
24: Beatlesami.
7: Z poniedziałkowym. Liverpool Bull.
24: A, Bull Bull. Liverpool.
7: No właśnie, nazwy miejscowości, które zapadły wam w pamięć z jakichś dziwnych powodów. Dzień dobry.
25: Siema Radio SK. Ja znam miejscowość o nazwie Piwodaj.
7: To tam już od nowego roku będzie zakaz wjazdu po 22, bo nocna prohibicja.
23: Messenger się kłania.

0: 7:37 eskowe zegary nie kłamią, tak samo zresztą jak mapa Polski i wy na eskowym Messengerze, podając nam różne dziwne, śmieszne, zaskakujące nazwy miejscowości.
1: Miejscowość Zimnica, mieszkam w Zimnicy, pozdrowienia z Zimnicy, brr, zimno, brr, daj mi.
0: Czyli tam kaloryfery nie działają cały rok.
2: Nie bardzo, no co pani ma takie zimne dłonie? No proszę pana, ja mieszkam w Zimnicy, no co pan się dziwi?
3: Ciekawe, jaka była najwyższa zanotowana temperatura w Zimnicy w historii rekordów pomiarów.
2: Nie ma, takiego pomiaru nie ma i nie będzie.
0: Ale
2: nigdy.
0: Przed chwilą Kuba, zresztą o nazwisku Krzyżak, który czyta newsy, powiedział, że on kiedyś przejeżdżał przez miejscowość Brzysko-Rzystewko w powiecie żnińskim. Żeby było łatwiej.
3: Proszę, jak to zapisać?
2: Dwa razy RZ, czy jak to tam się
0: dwa razy RZ, a Żnin przez rzec z kropką.
2: To tak, to wiadomo.
3: To jeszcze linia numer 2. Dzień dobry.
4: Tych miejscowości. Ostatnio odkryłam na TikToku, że miejscowość moich dziadków wzbudza ogromne emocje wśród późnych milenialsów. I jak tylko widzą manieczki, to nie są ojej.
5: Kochani, chodzi legenda. Mama wysłała Hejzera do sklepu. Po serbiały.
6: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esse po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
7: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozkość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Oni już tu są, a ty?
18: Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
19: Czekamy właśnie na ciebie.
18: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestiwal.pl.
20: I po reklamie.

0: naszym radiu specjalista od dziwnych nazw jest tylko jeden i nazywa się Nosel.
1: Zgadza się, rzeczywiście. Machajło, machamy oczywiście, machamy wam z Radia SK. Machajło Mieczysław, dzisiaj tak się nazywa Kamil Nosel.
0: I będzie dzwonił w sprawie bip-bip auta.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Nosel wkręca
2: w Radio SK.
4: Halo.
5: Czy do pana Dawida się dotelefonował?
4: Tak.
5: Dashboard, młodszy naleśnik, machajmy cię, to proszę pana, w sprawie zajścia kolizyjnego, bo ubezpieczyciel wysłał do nas zapytanie odnośnie, proszę pana, kolizji ze sarną.
4: Tak.
5: Proszę mi powiedzieć, kiedy auto będzie dostępne, bo ja muszę zlokalizować, proszę pana, teraz stworzenie typu sarna, ewentualnie jakieś inne, bo wie pan.
4: Pan do mnie dzwoni i mówi mi, że musi zobaczyć mój samochód, bo musi stwierdzić, która to jest sarna.
5: Proszę pana, ja zobaczyć nie muszę, ja tylko muszę sarnę dopasować, proszę pana, bo ubezpieczyciel ma żądania wobec nadleśnictwa, bo pan twierdzi, że to sarna była. A ja, proszę pana, jeśli powiem, że to nie sarna, bo pan nie da samochodu, to jak mogę, proszę pana, teraz twierdzić i pan mówi prawdę?
4: Samochód będzie dostępny czwartek koło godziny 15-16, myślę, będzie dostępny do piątku do godziny 14, bo później znowu wjeżdżam w pracę.
5: Jeden dzień? Nie, proszę pana, ja się nie wyrobię. Jakim cudem ja 287 starym, proszę pana, na jedno miejsce, proszę pana, zgarnę i dopasuję do samochodu. Pan sobie, jak sobie pan wyobrażasz? Bo ja tego nie wyobrażam. Ja minimum, proszę pana, potrzebuję 2 tygodnie.
4: Ale 2 tygodnie na co? Na dostępności samochodu czy czego?
5: Tak, pan zostawia auto, proszę pana, w nadleśnictwie. Ja, jak będę miał dostępne zwierzęta, czyli sarny, dopasowuję, proszę pana, do tego auta.
4: Panie, weź pan się puknij w głowę, ja nie zostawię panu na 2 tygodnie samochodu, bo pan se musi zwierzę dopasować, że ty nie jesteś normalny.
5: Proszę pana, co jeśli, proszę pana, ktoś inny panu to zrobił, a nie zwierzę, proszę pana, z nadleśnictwa mojego?
4: Czy ty jesteś normalny, żebym ci na 2 tygodnie samochód dostał, bo ty se musisz sarę dopasować, czy z kosmosu spadłeś, kosmosu nie ma, bo ziemia jest płaska, no ale
5: Proszę pana, to może Daria by to zrobiła szybciej.
6: Przecież z nami zostałeś właśnie skręcony.
4: Ja już zacząłem przeklinać z nerwów. Ja ją zabiję, normalnie ją zabiję chyba.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Zaliczyliście w weekend jakiś odlot?
1: Panie, wow. To jeden. Raz na miotle latałam, potem na odkurzaczu latałam, a potem na szmacie latałam.
2: Mogłaś nie rozwijać tematu, wszyscy już mieli te pomysły, to co się działa u kamy. Ja sam, dobra, okej. Okay. 4 minutki do godziny 8. Odloty.
3: Tak jest, przypominamy, że można odlecieć razem z nami w nieznane, bo nie wiemy z kim, ale, znaczy nie wiemy gdzie, ale powoli dowiadujemy się z kim. O, tak miało być.
1: Właśnie, po godzinie 8 dzwonimy do kolejnej osoby, która ma szansę na to, żeby polecieć z nami na odlot ściśle tajne. Zapraszamy serdecznie. Zgłoszenia w naszej apce eskowej.
4: Zaczynamy tą przygodę.
2: Tak.
4: Już jesteśmy na lotnisku.
5: Jankes.
6: Jankes.
5: I Wiktor.
6: W Radiu SK.
5: Radio SK.
7: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
15: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
16: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
15: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
16: Magnifique!
15: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
16: No, Hisense Media Expert to ma sens.
17: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
19: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
19: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama.
0: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: A dwójka przetkała nam się już konkretnie, wszystko przez stłuczkę na węźle Konotopa, widać to też na S2. Na S2 w kierunku Poznania jest spory korek, a na dwójce w kierunku Warszawy. Korek rozlał się już gdzieś do wysokości miejscowości Parzniew lub Brwinów. Jeśli chodzi o sytuację na innych drogach, na to w Alejach Jerozolimskich i w Alei Prymasa Tysiąclecia też bardzo ciasno, stłuczka też przed Mostem Łazienkowskim na Wale Miedzeszyńskim. W pogodzie dziś maksymalnie 12 stopni. Po południu pojawi się deszcz, ale nie zabraknie też słońca, które co jakiś czas będzie wychylać się zza chmur. Przelotne opady deszczu pozostaną z nami przez całą noc.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Minęła ósma, to jest SK News. Jakub Krzyżak groził zamachem na premiera i wicepremiera. Służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To mężczyzna w wieku około 60 lat, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb. Ze szczegółami reporter SK Michał Rawa.
20: Na ten moment wiadomo, że zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
10: Policja wraca do szkół. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania.
21: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
10: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Funkcjonariusze będą rozmawiać z uczniami, przypominając, że groźby w internecie to przestępstwo, a nie żart. Możliwe są też kontrole plecaków.
21: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną.
10: To efekt piątkowej akcji, przyznaje komendant główny policji generał Marek Boroń. Takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. Setki motocyklistów wzięło udział w widowiskowej paradzie ulicami Bełchatowa. To z okazji oficjalnego zakończenia sezonu.
22: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami, pomachać mieszkańcom.
10: Były też integracja przy grillu i konkursy z nagrodami.
23: SK Warszawa News.
10: Nowa wystawa na Zamku Królewskim pokazuje niezrealizowany projekt luksusowych apartamentów dla władz PRL. Pomieszczenia nigdy wcześniej nie były otwarte dla zwiedzających.
24: Można zobaczyć, jak miały wyglądać apartamenty przyszykowane dla najznamienitszych gości, którzy mieli odwiedzać PRL.
10: Mówi kurator wystawy Mikołaj Baliszewski. Będą zmiany w autobusach po otwarciu ostatnich stacji M2. Z rozkładów mają zniknąć linie 129, 171, 249 i 349. Uruchomione zostaną za to dwie nowe linie.
25: Jankę i Wiktor w Radiu SK.
2: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek. 3 minutki po godzinie 8.
3: I to jest jedyna zła informacja, jaką mamy, bo same inne później, które następują, są dobre. Na przykład od ściśle tajny.
1: Faktycznie, za chwilę dzwonimy i zabieramy kolejne osoby do nas na pokład. Nadal nie wiemy dokąd, ale będziemy próbowali odgadnąć, dokąd lecimy.
2: No i co?
1: Nadal nie wiemy.
2: Ona też nie leci. On też nie leci. To jest zapowiedź tego utworu. Nicki Minaj, Justin Bieber, oni nie lecą, ale wy za to możecie polecieć. Dajcie sobie szansę, czekamy na wasze zgłoszenia.

0: Ona cicho sza i patrzy wśród gwiazd.
1: Tak jest, to 10 minut po godzinie 8. Słuchajcie, mam newsa, który może zmienić nasze życie w gniazdkach z energią elektryczną.
2: To dawaj szybko, no już notujemy i lecę po wiaderko, będę prąd zbierał.
1: Uwaga, już wkrótce prąd będzie spadał z kosmosu za pośrednictwem lasera.
2: Wow! Niemożliwe.
3: Serio? Tak, podobno to wymyślił?
1: Pierwszy prądowy laserowy satelita już jest wysłany na orbitę.
0: I... prądowy laserowy satelita.
2: To ładne, no.
1: Jaka to jest technologia? No. Słuchajcie, satelita będzie zbierał energię słoneczną, czyli normalnie fotowoltaika.
3: Gdzieś tam na górze, okay. Tak.
1: Tak, no. Tylko że w kosmosie i podobno da się laserem wysłać ten prąd do odbiornika, który znajduje się na Ziemi, a potem już normalnie do gniazdek, do nas.
0: Wow.
2: Przepraszam bardzo, to ja teraz w imieniu wszystkich Polaków, do których dzwonią w sprawie fotowoltaiki. Kto teraz będzie dzwonił w sprawie fotowoltaiki? No kto będzie?
0: Boty z orbity. Radio SK.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Gosia i Dawid, Margaret, Dawid Kwiatkowski w Radiu SK, 18 po 8.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
0: Ach,
2: już
0: kochamy tak.
2: 6 miejsc w naszym samolocie jest zajętych.
3: Są też miejsca przeznaczone dla nas oraz dla pana kapitana, który zresztą dzisiaj też będzie miał kolejną podpowiedź.
0: Pamiętajcie, w akcji, bo akcja polega na tym, że no, zabieramy was w miejsce, my też siebie zabieramy w miejsce, no do końca nie wiemy gdzie. Znaczy nie wiemy gdzie, dopiero dowiemy się wszyscy będąc na lotnisku.
3: Czasami jest tak fajnie, że nawet po akcji niektórzy nie wiedzą gdzie byli i co robili.
2: Z nami jest Tosia, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Ty generalnie jesteś osobą, która urodziła się z walizką w ręku. W ilu krajach już byłaś?
4: Dokładnie, byłam w 17 krajach już i cały czas to więcej.
0: Pytanie brzmi następująco, czy byłaś tam, gdzie teraz lecimy?
4: Tego niestety nie wiem, ale...

0: Wszystko takie, no bardzo fajne.
1: A kogo byś zabrała ze sobą?
2: Zabrałabym z moją przyjaciółkę od urodzenia. Znamy się tak naprawdę od zawsze i zaczęłyśmy podróżować razem również i byłby to super okazja, żebyśmy następny raz znowu razem poleciały.
3: Słuchaj, no to my możemy wam zaoferować taki wyjazd, ale co wy możecie nam dać w zamian?
2: Dużo energii, pozytywnej energii i oczywiście dużo zdjęć. Nie, radości po prostu naszej.
3: Energia jest droga. To jest bardzo ważne stwierdzenie, które powiedziałaś. No, to my też mamy coś ci do powiedzenia.
4: Lecisz z nami na odlot ściśle tajny!
2: Jezu, dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję, że do tej twojej długiej listy 17 krajów, w których już byłaś, będziesz mogła dopisać nowy. No i właśnie w kontekście tego nowego, posłuchajmy kolejnej podpowiedzi, bo może razem uda nam się wykombinować jednak, dokąd lecimy.
5: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
0: Co ma na myśli ten kapitan? Jakiś zmęczony przyszedł do roboty i wygadał
1: jakiś. To pewnie będzie jakiś kraj na grubasie.
3: Jak ktoś Eska ma aplikację Eski, to może odbierać ją na całym świecie.
0: Właśnie.
1: No ja myślę, że to chodzi o samo...
3: rozmiar?
1: Nie, chodzi o samo słowo Eska.
3: Antonina, a ty jak?
1: Na przykład to nie będzie Escobar.
3: Ani Barcelona. Jakie ty masz propozycje po tej podpowiedzi? W ogóle jakie miasto byś obstawiała?
2: Ta podpowiedź mało mi daje akurat. Ja obstawiam Dubrownik.
0: Chorwacja.
1: O tym kierunku nie pomyśleliśmy.
0: No właśnie.
1: Fajnie.
2: Ja pomyślałam o tym przy legendzie ostatniej.
1: A, że tam zakończyła się królewska legenda.
2: Tak.
3: Słuchajcie, wszystko okaże się w przyszłym tygodniu, w piątek z rana, kiedy spotkamy się na lotnisku, a wy też macie szansę. Wystarczy ściągnąć apkę Eski, no i tam naklikać i się zgłaszać.
6: Odlot ściśle tajny.

0: środek deli supreme jak Martin.
1: Dzień dobry wszystkim raz jeszcze. Tutaj SK, 8:26.
2: A ja taki nieuczesany jak zwykle.
1: Nie przejmuj się.
3: No co, wpadł do studia, lubimy jak wpadasz. Pytanie, gdzie są twoje pomidory, ogórki i fasolka?
2: Jezu, nie uwierzysz, zamówiłem kompost oraz obornika trochę.
4: Chyba musimy kończyć tę rozmowę w takim razie.
1: Pozdrowienia dla oborników.
4: Jak to dobrze, że w radiu nie czuć.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
11: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
10: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motiv. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
12: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motiv. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
10: Szczegóły na sprawia.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Oho, kiszki marsza grają?
13: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej 2 pizze i wypowie magiczne hasło Radio SK. Jedna pizza za pół ceny.
14: Zapowiada się pyszna zabawa.
13: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum 2 pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
19: Trasa siekierkowska mocno się przytkała przed samym mostem, do tego wał Miedzeszyński przed mostem Łazienkowskim, a jeżeli chcecie wjechać właśnie na most Łazienkowski, no to tam jest stłuczka na wjeździe i do tego jeszcze w Alei Armii Ludowej też się przytkało, do tego Wawelska przed pomnikiem lotnika, Aleja Niepodległości przed tym samym skrzyżowaniem, Jerozolimskie Prymasa Tysiąclecia, no i oczywiście S8 niezawodna na moście Grota, do tego jeszcze na węźle Konotopa też spore utrudnienia.
18: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Minęła 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Tragiczny nocny pożar w Kujawsko-Pomorskim w miejscowości Nowe. W kamienicy strażacy znaleźli ciała 2 osób. Z ogniem walczyło 11 zastępów straży pożarnej. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności tej tragedii. CBŚP oraz CBZC zatrzymało 12 osób podejrzanych o dokonywanie oszustw za pomocą szybkich płatności mobilnych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia przekracza 850 tysięcy złotych. Magdalena Fręch gra z Manchają Sawan Kyo w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Jeśli wygra, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana.

0: mogła być szczęśliwa przegrana i dostać się do finału.
1: No, każdy jest tak poniedziałek trochę.
2: Sprawdzamy, przez jakie laki miejscowości przejeżdżacie w Polsce i które zapamiętaliście, bo mają dziwną nazwę.
3: Cześć Radio SK. U mnie na Mazurach mamy miejscowość Zgon oraz Pokrzywy.
2: I to w takiej kolejności, czy w drugiej? Nie, najpierw się wjeżdża w Pokrzywy, a potem jest Zgon.
1: I na końcu jeszcze policja cię łapie za nazwą miejscowości. Przekroczy pan prędkość.
2: Oj.
1: Dziękujemy.
2: To jest...
1: To już jest kaplica.
2: Nieszczęśliwy przegrany.
1: Kaplica. Dziękujemy.

0: 22 minuty i 9 się pojawi w poniedziałek, który pojawił się w Polsce.
1: Musiałeś powiedzieć to słowo na P, musiałeś.
0: Niestety.
1: Aj.
2: Aj, to dobrze.
0: Ciekawe, czy jest taka miejscowość, poniedziałek. Mieszkam w poniedziałku.
1: Ale jest, jest miejscowość Piątek.
2: Chyba
1: na pewno. Mam nadzieję, że w miejscowości Piątek impreza jest i weekend przez cały czas.
3: Siemka, siemka, Tomek z tej strony. Odnośnie nazw miejscowości, to u nas w okolicy jest Małachowo Złych Miejsc.
0: Małachowo Złych Miejsc.
4: Ładny pomysł, bardzo dobrze.
0: Ciekawe. Ciekawe, kto to w ogóle kiedyś wykombinował. A nazwijmy, dobra, ktoś to zaakceptował. Nazywamy.
4: Ten temat wracamy do tego, oczywiście wykombinowaliśmy przez to, że miejscowość o nazwie Zimna Wódka, ta tablica jest o chwilę kradziona. No i po prostu to jest najbardziej popularna miejscowość, można by rzec.
5: Radio SK, nie wiem, czy ktoś mnie pobije, ale niedaleko Rypina w Kujawsko-Pomorskim jest miejscowość Łapinuszki, czyli ktoś tam lubił łapać za nóżki. Zapraszam do pobijania.
0: Kama, jak twoje nóżki?
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ile można szukać tej roboty?
11: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
10: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
11: Avalon-logistics.pl.
12: Nie czekaj, zgłoś się!
13: Castorama!
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
14: Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
16: Już, już, pokazuj, co tam masz. O matko, to ten stolik, krzesła, ale jak?
17: Nowodom ma urodziny.
16: Czyli promocje?
17: I to jakie? Od 10 do 18 października rabaty na tysiące mebli i dodatków do domu i kuchni. Zobacz, nawet duka z rabatem 20%. I to wszystko dostępne na nowodom.pl i w salonie w fabryce Norblina.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Halo Bemowo. Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo. Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
2: I po reklamie.

0: Każdy słyszy, co chce. Ja słyszę tu bałuty, łódzkie babałuty, babałuty, babałuty.
1: Ja słyszę paputy, paputy, a, czyli te kapcie takie.
2: Pozdrowienia dla wszystkich. Dla bałut między innymi w Radio SK 11 minut do godziny 9.
1: Ja miałam okazję w weekend rozmawiać z Grzegorzem Krychowiakiem.
2: Z tym Grzegorzem Krychowiakiem?
1: Jak ładnie pachniał.
2: Dałaś mu jaką kartkę? Żółtą czy czerwoną?
1: Ja mu dałam czerwoną kartkę, dlatego że moje śpiewanie ocenił na 3.
2: Okay.
1: Ale całe szczęście, że ta ocena była przed tym, jak on zaczął śpiewać, bo ja też bym oceniła jego śpiewanie.
0: Słuchajcie, bo Grzegorz Krychowiak wrócił na Stadion Narodowy, ale nie jako piłkarz, tylko jako piosenkarz. Była impreza Roztańczony Narodowy i w ramach właśnie tego spędu różnych artystów zaprosili Grześka Krychowiaka, który, uwaga, rapował kawałek, który podobno sam napisał mu Kłebo na Fideł.
3: Pytanie z sali mam, dzień dobry.
0: Hip-hop i rap, no.
3: Jak poszło? Jak to było? Bo nie wiem, nie widziałem.
0: Mogę ci powiedzieć tak, Grzegorz śpiewa tak samo dobrze, jak gra. I resztę sobie sam dopowiedz.
1: Ale nadal pachnie dobrze, no.
2: Może on tutaj chodzi, no.
1: No dobrze, to jakby co, to teraz ja widzę taką karierę. Taniec z gwiazdami, a na końcu Fame MMA.
2: No, gratulujemy oczywiście, czekamy na dużą płytę, no i na premierę w Radiu SK, to wiesz.
1: Duża płyta to taka chodnikowa, nie? To duże płyty są.
2: No, no tak, no czekamy na rozwój sytuacji i kariery Grzesia.

0: Wiecie, patrzę za okno, potem uszami w głośnik, potem znowu za okno i tylko muzyka trzyma nas przy życiu dzisiaj. Chyba jest tak szaro, tak jakoś tak średniawo, no tak troszkę jest, no.
1: Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ja dzisiaj świętuję.
2: Dzisiaj
1: jest dzień.
2: Co z kolei? Jaki?
1: Dzień reumatyzmu.
0: Wszystkiego najlepszego,
3: dziękuję. Jest również dzień bezpiecznego komputera, że Janki działa na 3 monitory naraz, to...
1: Słuchajcie, mi się... tak, kolano mi się popsuło, komputer mi się popsuł. Ale długo byś mi działa. To
3: jest... Zobaczymy, jak długo.
0: No to co?
1: No co?
0: No to do usłyszenia. Kończmy. W takim razie.
1: Dziękujemy.
0: No, słuchajcie. Jankes. Kama i Wiktor. Można bezpiecznie wyłączyć komputer.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
12: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: O, pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Cały czas spore utrudnienia na węźle Konotopa, a tam, przypomnijmy, jest stłuczka na S8C i przez to korek rozlewa się na A2, ten ciągnie się już mniej więcej na wysokości miejscowości Brwinów, a na S2 stoicie między węzłami Konotopa i Opacz. Do tego jeszcze S8 przed węzłem Opacz właśnie na wjeździe do Warszawy, S2 na wysokości lotniska, no i jeszcze w centrum Jerozolimskiej Prymasa Tysiąclecia.
28: Ciepło nie jest, ładnie nie jest, słonecznie nie jest, jest poniedziałek, 8 stopni na termometrze.
0: kilometrach, dziś maksymalnie 12 i jak wchodziłam tutaj do radia, to zaczynała właśnie siąpić taka mrzawka. I to się chyba utrzyma, taki stan, do końca dnia niestety dziś.
26: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
27: Jest 9:00, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Do późnego wieczora śledczy pracowali na miejscu strzelaniny, do której doszło w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej. Policjanci postrzelili mężczyznę, który chciał zaatakować ich nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala.
1: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
27: Relacjonowała Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory w tym mieście, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską. Jak mówił SC, nowy gospodarz miasta, w kampanii złożył mieszkańcom konkretne obietnice i zamierza ich dotrzymać.
2: Przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut.
27: Łukasz Gibała ślubowanie złoży 21 września. Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza.
3: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
4: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
27: W trakcie imprezy można było oglądać niebo przez teleskop.
26: SK Warszawa News.
27: Ulica Krucza w centrum Warszawy przejdzie metamorfozę, zostanie zwężona do dwóch pasów, a w środku powstanie park. Przy okazji przeprowadzony zostanie remont instalacji podziemnych.
5: Tam są i sieci energetyczne, i sieci światłowodowe, i sieci kanalizacyjne, i wodociągi.
27: Mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich. Zakończenie remontu urzędnicy planują na 2028. Sezon na grzyby trwa, w Warszawie też można ich szukać. Grzyby znajdziemy w lasach, a nawet w parkach miejskich. Nie można ich zbierać jedynie w Lesie Bielańskim i Kabackim, bo to rezerwaty.
0: Prawdziwy oklaski szacunek dla wszystkich tych, którzy dziś wstali z pierwszym dzwonkiem budzika. I do tego, jeżeli jeszcze mieliście dobry humor, to w ogóle jesteście mistrzami świata w ten poniedziałek. 2 po 9, Kasia Węsierska.

0: znam takich, którzy na parkiecie w weekend poczuli się jak Jamalia, czyli jak superstar w Radiu SK. 17 minut po godzinie 9. Żeby dobrze rozpocząć ten poniedziałek, potrzebujemy dawki dobrych informacji. To teraz 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zostali wicemistrzami Europy w paraszermierce. Marta Fidrych, Karolina Stawińska, Norbert Całka i Rafał Pikoluk zdobyli srebro w mikstach w szpadzie. Trzepiot, Czempion, Diaz, Grubson, Warko, Chimamba, dzień wcześniej także Kocyk, Jaśminka i Fiołek. To one znalazły nowy dom w miniony weekend, bo zostały adoptowane ze schronisk w Polsce. Już 10 minut ruchu dziennie może wiązać się z głębszym snem. Badacze z Teksasu stwierdzili, że istnieje związek między snem, a nawet krótkim spacerem i ruchem w ciągu dnia. Jeżeli ktoś chce, to według mnie można wstać teraz od biurka, wyjść z pracy i potem potwierdzić tę teorię o śnie w praktyce. Jutro wracamy z kolejną porcją dobrych informacji w SC.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
3: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Leszczykiem już dziś po 18.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Już, już, pokazuj, co tam masz. O matko, to ten stolik, krzesła, ale jak?
10: Nowodom ma urodziny.
9: Czyli promocje?
10: I to jakie? Od 10 do 18 października rabaty na tysiące mebli i dodatków do domu i kuchni. Zobacz, nawet duka z rabatem 20%. I to wszystko dostępne na nowodom.pl i w salonie w fabryce Norblina.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Cen Outlet. 15 października. Od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Halo Bemowo. Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo. Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
3: I po reklamie.

0: Tak, brzmi kawałek Hard to be around. Od Tiesto, nowość na antenie Radia SK, 24 minuty do godziny 10. Ale się impreza odbyła w weekend. Uwaga, Puchar Świata Twórców Tiramisu odbył się w Wenecji Euganeńskiej w miniony weekend. 320 zawodników stanęło w szranki, żeby uzyskać tytuł najlepszego twórcy tiramisu. Mieli 40 minut na przygotowanie deseru według tradycyjnej receptury, czyli z jajek, cukru, serka, mascarpone, biszkoptów, kawy i kakao lub we własnej wersji. Można było dodać do 3 nowych składników i zastąpić biszkopty innym produktem. Zwycięzcami okazali się Włoch, a jakżeby inaczej, i Brazylijczyk, a wszystkie te prace, czyli te ciasto de facto, oceniało 130 jurorów. Czytam, że już rozpoczęto przyjmowanie zapisów na zawody w przyszłym roku. Czy do jurorów też rozpoczęto przyjmowanie zapisów? Bo jakby co, to ja każdy CV świata mam już przygotowane.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
7: Ktoś powiedział pyszne.pl.
8: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
9: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
10: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Oho, kiszki marsza grają?
3: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej dwie pizze i wypowie magiczne hasło Radio SK. Jedna pizza za pół ceny.
2: Zapowiada się pyszna zabawa.
3: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum dwie pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
6: I po reklamie.

0: RMFFM Radio SK, 5 minut do godziny 10. Dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Bezpiecznego Komputera i od dziś mówi się w związku z tym, co dzieje się na świecie, że bezpieczny komputer to jest ten komputer, który jest wyłączony. Nie namawiam, pokazuję tylko możliwości. Po 10 w Radio SK kolejne hity, w tym między innymi jedna z naszych nowości, którą wam zagram.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Hej Ania, dokąd jedziesz?
3: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
2: Opowiadaj!
3: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
4: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
7: Najgorsza sytuacja jest w tej chwili w Alei Prymasa Tysiąclecia, bo stoicie tam od Alei Jerozolimskich niemalże do samej S8-ki, to oczywiście w kierunku Alei, no i do tego na Wisłostradzie przed Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Cały czas utrudnienia też na A2, S2 i S8-ce po wypadku na węźle Konotopa.
8: Nie jest wciąż cieplej. 9 stopni w tej chwili na termometrach i dziś odczuwalna jest naprawdę w granicach od 6 do 9.
7: Przed chwilą
8: 9.
7: Padało, jak byłem na dworze.
8: No i właśnie, ten deszcz będzie się przewijał właściwie przez cały dzień, żeby nie powiedzieć przez cały tydzień.
6: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: Wybiła 10, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych, dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. Premier Donald Tusk mówi o, tu cytat, zbrodni stanu.
9: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
7: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiS-u, głównie z Funduszu Sprawiedliwości. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Na miejscu przez całą noc pracowali biegli, sprawę przejęła prokuratura. Chodzi o wczorajszą interwencję policjantów w Bydgoszczy. Mężczyzna zaatakował mundurowych w czasie domowej interwencji. Nie przestawał być agresywny, w pewnym momencie ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiastowej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu. Można wziąć z niego dowolną liczbę owoców, a zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa jabłkomat.
10: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
11: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas.
7: Tłumaczy Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Znajdziemy go przy drodze wojewódzkiej w pobliżu rynku w Łącku.
5: SK Warszawa. Sport.
7: Hit ekstraklasy dla Legii Warszawa. W meczu z Wisłą Kraków nie brakowało kontrowersji. Sędzia nie podyktował rzutu karnego dla ekipy Białej Gwiazdy, mimo że, jak wskazują komentatorzy, jedenastka była ewidentna. Ostatecznie w 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0. To po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. PGE Projekt Warszawa pokonał Bogdankę Luk Lublin 3-1 i sięgnął po triumf Bogdanka Volley Cup. Ligowy sezon wraca już w piątek. Warszawiacy zmierzą się wtedy z AZS-em Olsztyn. Pierwszy gwizdek na torwarze o 20:30.
8: To ma być 30 sekund, które może zmienić, no nie wiem, czy wasze życie, ale wasze kontakty międzyludzkie. O co chodzi? Powiem o tym więcej za chwilę. 9:50. W tej godzinie też dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, czyli jedna z naszych premier. Andra Bocelli na początek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 30 sekund, które może zmienić każdą waszą rozmowę. Neptunika, What If, za nami w Radiu SK bardzo dobry hit, który gramy wam właśnie na 17 minut po godzinie 10. Eksperci do spraw komunikacji mówią, w ciągu pierwszych 30 sekund każdej rozmowy warto, uwaga, powiedzieć coś pozytywnego i budującego drugiej stronie. To może być pochwała, to może być komplement, to może być po prostu pozytywne nastawienie. Co to zmienia? No ustawia naszą rozmowę już w zupełnie innym świetle i nastawienie naszego rozmówcy też się zmienia na to lepsze. To jest polecane zwłaszcza tym osobom, które nie za bardzo lubią tak zwany small talk i źle się w nim czują, nigdy nie wiedzą, co mają zrobić. To właśnie wtedy jakaś miła informacja, pozytywne skojarzenie, komplement albo pochwała naprawdę sprawi, że rozmowa prawdopodobnie nie popłynie sama. Jeszcze raz powiem, w ciągu pierwszych 30 sekund należałoby powiedzieć pochwałę albo coś pozytywnego w trakcie każdej rozmowy, drogi szefie. Każdy, który to teraz słyszał i ten, który nie słyszał też.
1: Radio SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.
4: Reklama. Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pan zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

Ten też się zaczął, dlatego o nim mówimy. Warto zwrócić uwagę na nią. Adela, tak się nazywa, wydała kawałek Age in LA. Przynajmniej nie wydarza się w Los Angeles? Mniej więcej tak to można przetłumaczyć, ale więcej zrozumiecie, kiedy posłuchacie, bo to jest dosyć ważna piosenka dla tej pani, która opowiada o też osobistych dla niej wydarzeniach. Adela, Age in LA, już teraz w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: ATV Ekstaz i Radioska 22 minuty do 11. Dzisiaj poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Mniej więcej po godzinie 12 stanie się jasne, kto właśnie taką nagrodę otrzyma. Bardzo chętnie bym się z taką osobą spotkała, porozmawiała chwilę, bo wciąż czekam na Nagrodę Ekonomii przyznaną temu, kto będzie w stanie nam wyjaśnić, jak przez cały miesiąc przetrwać, wiązać koniec z końcem, próbować wszystko opłacić i jeszcze do tego odłożyć.
1: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
8: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
9: Bo teraz w Auchanie na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Oho, kiszki marsza grają?
11: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej dwie pizze i wypowie magiczne hasło Radio SK. Jedna pizza za pół ceny.
10: Zapowiada się pyszna zabawa.
11: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum dwie pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Halo Bemowo. Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo. Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
14: I po reklamie.
15: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So

0: Temper City, Reverse Psychology. 11 za chwilę, nie wiem, która kawa u was na liczniku. Jeżeli jeszcze przed pierwszą kawą, to oznacza, że mieliście bardzo, bardzo pracowite przedpołudnie i czas to nadrobić. Po 11 będziemy nadrabiać też dobre hity. Oskar Cym się między innymi pojawi w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
4: Już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
5: Czekamy właśnie na ciebie.
4: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestiwal.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozkość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
2: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
3: Ktoś powiedział pyszne.pl.
4: Już, już, pokazuj, co tam masz. O matko, to ten stolik, krzesła, ale jak?
5: Nowodom ma urodziny.
4: Czyli promocje?
5: I to jakie? Od 10 do 18 października rabaty na 1000 mebli i dodatków do domu i kuchni. Zobacz, nawet duka z rabatem 20%. I to wszystko dostępne na nowodom.pl i w salonie w fabryce Norblina.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

0: tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ile można szukać tej roboty?
4: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
5: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
6: I mogę zacząć od razu?
5: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
4: Avalon-logistics.pl.
7: Nie czekaj, zgłoś się!
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
10: Sytuacja, można powiedzieć, że już się ustabilizowała. No, cały czas ciasno w Alei Prymasa Tysiąclecia między Jerozolimskimi a S8-ką. Jak mogłem zapomnieć o S8-ce, która oczywiście też stoi.
11: Ja znam dużo kierowców, którzy chcieliby o niej zapomnieć, byleby tylko tamtędy nie jeździć.
10: To prawda. Kierunek tego korka to oczywiście Aleje Jerozolimskie, a oprócz tego cały czas trwają utrudnienia na węźle Konotopa. Utrudnienia na A2, S2 i S8-ce to po porannym wypadku.
11: O pogodzie albo o pracy dziś można byłoby zapomnieć, bo pogoda taka, żeby siedzieć pod kocem z herbatą, to jest jedna opcja, a druga opcja jest taka, że pogoda się mogłaby poprawić, ale chyba tego nie zrobi. 10 stopni w tej chwili. Dziś niestety sporo deszczu nad Warszawą.
9: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
10: Jest 11, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Prezydent Ukrainy ostrzega państwo europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal latają nad ukraińskimi miastami. Nie ustają też ataki na ukraińską infrastrukturę. Rosyjskie ataki to odpowiedź Putina Trumpowi. Czekamy jednak na szczegóły rozmowy pomiędzy Amerykanami a Rosjanami oraz na to, jakie konkretne kroki Amerykanie będą gotowi podjąć. Głos na Warsaw Security Forum zabrał też premier Donald Tusk. Zapowiedział, że na najbliższym szczycie unijnym w Brukseli zaproponuje zwiększenie sankcji na Rosję. CBŚP, CBZC i ABW rozbili międzynarodową grupę przestępczą specjalizującą się w oszustwach bankowych. Za pomocą fałszywych linków do szybkich płatności przejmowali konta kontrahentów. Padło 12 osób, w tym m.in. Ukrainiec i dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem, mówi nam Krzysztof Wrześniewski z CBŚP.
12: Były takie przesłanki, że mogły mieć te osoby związek z organizacjami wspierającymi terroryzm.
10: Zatrzymanym grozi 12 lat więzienia, planowane są kolejne zatrzymania. Magdalena Fręch wygrała z Mananchają Sauan Kyo w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Pojedynek był zacięty, w pierwszym secie było 6-3 dla Polki, w drugim po tiebreaku Magda wygrała 7-6. Jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek.
9: SK Warszawa na czasie.
10: Gips z ostatnim tegorocznym koncertem. Zrobiłem to dla nurtu już w tę sobotę w hali Torwar. Na koncercie premierowo usłyszycie kawałki z albumów Nurt oraz Zrobiłem to dla siebie. Otwarcie bramek o 18:00. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla was bilety. Jeszcze dziś kolejna okazja na kino bez biletów w Cybermachinie o 19:00 na wielkim ekranie South Park. I jeszcze coś dla fanów PubQuizu. PubQuiz w Detaps przy Sienkiewicza. Start o 20:00 do wygrania atrakcyjne nagrody. PubQuiz dziś też w Hopi to przy Chmielnej. Start o tej samej porze.
11: Weźcie od razu urlop na żądanie na ten mecz Iga Świątek versus Magda Fręk, bo nie wiadomo będzie, którą ręką trzymać kciuki. Jedna za jedną i druga dłoń za drugą, więc nie będzie czym pracować. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: Oddałabym dzisiaj wszystko za. Dokończcie takie zdanie, poza tobą nic. Liwka zagrała w Radiu SK, 18 minut po 11. I nagrajcie głosówkę na eskowy Messenger. Oddałabym dzisiaj wszystko za. Dwie dodatkowe godziny w ciągu tego całego dnia, żebym zdążyła ogarnąć wszystko to, co sobie zaplanowała i wszystko za wielki dzbanek, który najchętniej podróżowałby ze mną. Gorącej herbaty z cytryną i z cukrem, bo to jest jedyna, którą uznaję jesienią. Dajcie znać, za co wy byście oddali wszystko. Oddałabym dzisiaj wszystko za. Kończymy to zdanie, nagrywamy głosówkę na eskowy Messenger. Antwoord, talk to you, za chwilę Westę.
1: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy. A podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Nothing is over na antenie Radio SK. Oddałabym dzisiaj wszystko za... Macie dużo swoich pomysłów, zresztą bardzo trawnych. Ewa?
1: Oddałabym dzisiaj wszystko za temperaturę 35 stopni i słoneczko.
0: Ewa, ale to nie trzeba wszystko, to trochę pieniędzy wystarczy. Nawet nie trochę, jak worek taki masz, to bardzo chętnie. Niewykluczone też, że nasz odlot ściśle tajny zawita do miejsca, w którym będzie słońce i 30 parę stopni. Jeżeli chcecie się przekonać, to pobierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. Choć nie mam pewności co do miejsca, więc mogę tylko rzucać tak słowa na wiatr. Jest też Wiktoria?
2: Oddałabym naprawdę dzisiaj wszystko za to, abym nie musiała dzisiaj jechać do pracy.
0: Wiktoria, moim zdaniem nie musisz, tylko nie wiem, jakie będą później konsekwencje tego braku przyjazdu dziś.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
4: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
5: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
6: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
7: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
8: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
13: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
12: Ciężka?
13: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
12: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
13: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
12: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie w zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
17: I po reklamie.

0: Wiro Miło i Fly High w Radiu SK 6 minut do godziny 12. Rafał, i dzisiaj pytałam słuchaczy o to, za co oddaliby absolutnie wszystko dziś. Ja za kubek gorącej herbaty.
1: Ja za to, żeby jeszcze dłużej pospać trochę.
2: Jaki dzisiaj miałem problem z tym, matko, jedyna, żeby się obudzić. Wszystko mnie drażniło, jak się obudziłem potem.
0: Ale już jesteś, wstałeś.
1: Już przyszło.
0: Prośba została zdezaktualizowana.
1: No dobra, ale czekaj, bo mamy taką sofę tutaj. Mam parę pomysłów, jakby tutaj tak, na tak między piosenkami, ale dobra, dobra, rozważymy.
0: Dobrze, że w radiu nie widać. Rafał Adamczak zostaje z wami i gra najlepsze hity w ten poniedziałek.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
6: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Hej Ania, dokąd jedziesz?
8: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
9: Opowiadaj!
8: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
10: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
11: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
12: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
13: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
14: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
13: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
17: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
16: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
18: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
0: Na razie najgorzej jeździ się po stolicy. Miejsca zatkane to Prymasa Tysiąclecia od Wolskiej do Jerozolimskich. Przytkała się też Dźwigowa. No i stoją Jerozolimskie od Kleszczowej do Parku Pięciu Sióstr. Tam macie stłuczkę na wysokości centrum handlowego.
1: Takie ciężkie chmury wiszą na tym warszawskim niebie. Jak jechałem do pracy, myślałem, że już za chwilę, że będzie padać. A okazuje się, że będzie padać oczywiście, ale w okolicach godziny 14, a w okolicach 16 i 17 to nawet słońce jeszcze na moment wyjrzy. Teraz 11 stopni, maksymalnie 12 dzisiaj.
18: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl.
20: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
0: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Wstępne ustalenia nie wskazują, by doszło do nieprawidłowości, a chodzi o policyjną interwencję w Bydgoszczy, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Prokuratura analizuje materiał dowodowy, przesłuchano świadków, a do zdarzenia doszło wczoraj na osiedlu Błonie. 44-latek z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjantka zastrzeliła mężczyznę, który zmarł w szpitalu. 135 osób zatrzymanych, a blisko 80 tysięcy placówek skontrolowanych. To po tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach. Na terenie całej Polski trwają działania policji. Mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom. W szkołach obowiązują zaostrzone procedury bezpieczeństwa. W Radomiu do budynków wchodzić mogą wyłącznie uczniowie i pracownicy.
21: Jeżeli rodzic bądź jakaś inna osoba chce wejść na teren szkoły, ten wstęp jest mocno ograniczony. Obowiązuje nas rejestr wejść. Od piątku także w szkole są funkcjonariusze policji.
0: Mówi Maria Skurkiewicz, dyrektor publicznej szkoły podstawowej numer 29 w Radomiu. Władze szkoły podkreślają, że ograniczenia wstępu dla osób z zewnątrz zostanie utrzymane na stałe. Nobel ekonomiczny przyznany. Nobla z ekonomii otrzymali Robert E. Hall oraz Michael Woodford za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia.
22: SK Warszawa News.
0: Zmiany w ruchu na Pradze Północ. Od rana na Jagiellońskiej zaczęły się utrudnienia. Drogowcy układają nową nawierzchnię. Przejazd ulicą jest ograniczony między Marcinkowskiego a Kępną.
23: 2 tygodnie będzie trwało to odtworzenie. To ma być już docelowe, ostatnie, już po to, żeby mieszkańcy mieli pełen komfort.
0: Mówi Paweł Zbigniewski, rzecznik Veolia Warszawa, a prace mają potrwać do 26 października. Ponad 112 tysięcy tylu pasażerów wybrało się w tym roku w podróż zabytkowymi tramwajami czy autobusami, a to wszystko w ramach warszawskich linii turystycznych.
1: Poniedziałek, dzień specyficzny, ale co tam, popołudnie już mamy, bo to 2 po 12, więc już chyba tak nie boli, a trochę my sobie o uśmiechu porozmawiamy. Będą też hity na czasie, na początek David Guetta i Run, Run River, więc gdybyście chcieli się poruszać, można, śmiało. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Lata mijają, a cały czas niektórzy mają tak, że jak słyszą Enrique Iglesias, od razu myślą o Bailando. No nie, nie Bailando, El Perdón tym razem. Enrique też nie sam, bo Nicky Jam tutaj mu pięknie towarzyszy, a właściwie to zupełnie odwrotnie. Enrique towarzyszy temu drugiemu. A, czy to ważne? 15 minut po godzinie 12. Słuchajcie, jadąc dzisiaj do pracy, wyprzedzałem taką wielką ciężarówkę, która ciągnęła wielką naczepę. Nie wiem, jak to się dokładnie fachowo nazywa. Taką platformę do przewożenia jakiegoś ogromnego sprzętu budowlanego, rolniczego, koparek wielkich. No wiecie, co mam na myśli. Tyle, że na tej naczepie nie było nic konkretnego. Nic konkretnego, tak by się wydawało. Jak podjechałem bliżej, zobaczyłem, że na samym środku pan kierowca przewoził małą zabawkową ciężarówkę przypiętą wielkim pasem transportowym. No brawa dla tego pana, bo udało mu się uśmiechnąć mnie, a podejrzewam też nie tylko mnie, ale innych kierowców, a na pewno też dzieciaków w innych samochodach. Moi drodzy, czy wam się w poniedziałek udało spowodować uśmiech u kogoś innego i z jakiego powodu? Z czym to miało związek? Dajcie znać, czekam na głosówki. Po 6 głosówki oczywiście na Messengerze, a SMS-y 664-402-302. Tutaj możecie wysyłać małe prezentowe, eskowe, na pewno co nieco się znajdzie, a jeżeli chodzi o wasze ulubione hity na czasie, to za chwileczkę Teddy Swims, Mr. Know It All i już 16 po 12.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ile można szukać tej roboty?
7: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
6: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
7: Avalon-logistics.pl.
6: Nie czekaj, zgłoś się!
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
14: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Oho, kiszki marsza grają?
15: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej 2 pizze i wypowie magiczne hasło Radio SK. Jedna pizza za pół ceny.
16: Zapowiada się pyszna zabawa.
15: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum 2 pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
17: I po reklamie.

0: Też jak sobie tak social odpaliliście po weekendzie, to macie wrażenie, że cały świat był na jesiennym Rydyku w Sztawnicy i okolicach. No bo oczywiście można było jeszcze chociażby w Zakopanem trafić nam bardzo przyjemne owieczki. Jak nie byliście w tym roku, spokojnie nadrobicie w przyszłym, ale nie o tym, nie o tym. U nas w Radiu SK hity na czasie, Rosie and Nutrik już za nami. 23 minuty do godziny 13, a dzisiaj o tym, z jakiego powodu być może ktoś za waszą sprawą się uśmiechnął. Czy wy macie taką świadomość, że ktoś się uradował? A to wszystko dlatego, że zainspirował mnie do tego pewien kierowca ciężarówki mijany po drodze, który na wielkiej naczepie ciągnął małą zabaweczkę, ciężaróweczkę przyczepioną i to ładunek poważny przewożony z pełną powagą. Być może gdzieś tam jakiś mały człowiek z tego powodu miał wielki uśmiech na twarzy, a na pewno wszyscy ci, którzy widzieli to po drodze, w tym ja. No i bardzo proszę, wpadła głosówka na naszego messengera od Kasi.
1: Halo, cześć Eska. Mnie dzisiaj udało się wywołać uśmiech na twarzy mieszkańców pewnego osiedla, ponieważ sadzimy piękne, czerwone róże, różowe jeżówki purpurowe i żółte rudbekie. Panie mieszkające przy samej Rabacie były zachwycone. No pozdrawiam, Katarzyna.
0: Pozdrawiamy Kasiu gorąco, podejrzewam, że panowie też, bo jak facet ma do czynienia z Rabatem, to jest uśmiechnięty. Radio SK. A to nie o to chodzi.
2: Reklama. 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: I po reklamie.

0: Mam nadzieję, że grając teraz numer Mango Sylwii Grzeszczak też was trochę uśmiechnąłem, co? Bo jednak to, wiecie, w kalendarzu jesień, a w sercu cały czas lato, prawda? To jest Eska, to są hity na czasie. Matko jedyna, aż głos tracę. Dlaczego? Możecie się tylko domyślić, wszak jesteśmy po weekendzie. 5 minut i będzie godzina 13. Patrzę sobie na zdjęcia Pauliny i Kamili, dziewczyn, które dołączyły do ekipy Lotu Ściśletajnego, naszej zabawy, która czeka na was w poranku. Tak naprawdę chodzi o to, żebyście spakowali walizkę, zgłosili gotowość do tego, żeby z nami eskową ekipą polecieć. Gdzie? A, to jest właśnie pytanie otwarte. Nikt nie wie gdzie i do ostatniej chwili wiedzieć nie będziecie, a wylot od 23 do 25 października, czyli taki bardzo przyjemny weekend w jakichś pewnie bardzo miłych okolicznościach przyrody, albo zupełnie odwrotnie. No, przecież tego nikt nie wie, więc to pozostaje, jak sama nazwa mówi, tajne. Do odlotu ściśle tajnego możecie zgłaszać się w naszej eskowej apce, ale nasz eskowy kapitan co jakiś czas podrzuca podpowiedzi, dzisiaj też podrzucił.
1: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
2: Radio SK. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
7: Castorama!
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
8: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Już, już, pokazuj, co tam masz. O matko, to ten stolik, krzesła, ale jak?
11: Nowodom ma urodziny.
10: Czyli promocje?
11: I to jakie? Od 10 do 18 października rabaty na tysiące mebli i dodatków do domu i kuchni. Zobacz, nawet duka z rabatem 20%. I to wszystko dostępne na nowodom.pl i w salonie w fabryce Norblina.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Na stołecznych ulicach nadal dość duży ruch. S8 korkuje się teraz na wysokości Marymontu. Na 7 stoicie na Pułkowej, to na wysokości Lasu Młocińskiego. No i momentami przytyka się też Czerniakowska, to przy Moście Łazienkowskim.
7: Za moich czasów, jak się bawiliśmy w chowanego, jak ktoś oszukiwał, to się krzyczało pobite gary. Z tą pogodą trochę też tak jest. Miało padać o 14, wyjrzałem przez okno, widzę, że na Jubilerskiej jest godzina 13 i proszę bardzo, mokre chodniki, więc już padało. Jeszcze ten deszcz może się pojawić, ale uwaga, bo w okolicach godziny 16-17 to wyjrzy jeszcze na chwileczkę, ale jednak słońce.
6: Czekamy.
7: No zdecydowanie. 12 stopni tyle w tym momencie pokazują termometry. Więcej już dzisiaj nie będzie. Jutro będzie więcej. Jutro 13 bez deszczu.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
6: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Użyto go do inwigilacji polityków, kupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb i policji. To główne zarzuty wobec systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu Komisji Śledczej, a ta skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiS-u.
8: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
6: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Prokuratura przekazała, że dane pozyskiwane z użyciem systemu mogły trafiać do producenta, czyli izraelskiej firmy. Ceny paliw w górę. Minister energii podał maksymalne stawki na jutro i tak 95 będzie kosztować nie więcej niż 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. 150 milionów złotych kary dla 4 banków. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste BP oraz Plusbank miały stosować w swoich umowach niedozwolone klauzule. Tak uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat.
6: Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrust. Jedna z klauzul umożliwiała podwyższanie opłat i prowizji nawet o 200%.
5: SK Warszawa News.
6: Kolejne wyróżnienie dla Twierdzy Modlin. Obiekt został wyróżniony super certyfikatem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Ostatnio zostało udostępnione nowe muzeum Prochownia.
10: Nie stoi w miejscu, można na nowo odkrywać tajniki Twierdzy Modlin.
6: Mówi Izabela Stelmańska, prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Teraz twierdza powalczy o ogólnopolski złoty certyfikat POT. ZTM przygotowuje się do Wszystkich Świętych. Już w najbliższą sobotę i niedzielę niektóre linie będą skrócone, a przystanki z tych na żądanie zamienią się w stałe.
7: Czy są to fani Formuły 1? Oglądaliście wczorajszy wyścig w Singapurze? Jesteście gotowi na kolejny? A jeżeli chcecie dobrych muzycznych klimatów połączonych z Formułą 1, to bardzo proszę. Tate McRae, Just Keep Watching, to prosto z filmu F1. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: wczoraj miałem okazję przetestować ten numer w trasie i powiem wam, że w samochodzie to on się sprawdza bardzo mocno, więc szczęśliwi ci, którzy już usiedli za kierownicę albo za kierownicą pracują, bo właśnie do waszych samochodów wrzuciłem numer, który nazywa się Wasted. To jest Natalie i Major League DJs w Radiu SK, bo u nas hity na czasie 17 minut po godzinie 13. A propos tego, czy udało wam się dzisiaj sprawić u kogoś uśmiech na twarzy, uśmiechnął to na pewno, ale odezwał się do nas na naszym Messengerze też Bartek.
1: Dzień dobry, Bartek z Wrocławia. Ja tradycyjnie do pracy jeżdżę rowerem i dzisiaj zza samochodu na schodnika wtargnął mi na drogę pan z psem, z pięknym labradorem. Zahamowałem, wymieniliśmy uprzejmości, przepuściłem pana na drugą stronę jezdni. Pan się uśmiechnął, powiedział: o, zdarzają się normalni rowerzyści. Uśmiechnął się, ja też się uśmiechnąłem, życzyłem dobrego dnia, więc dzięki mnie ktoś się dzisiaj jednak uśmiechnął. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się. Ahoj, przygodo.
0: No, a ja cały czas jestem w przypadku Bartka pełen podziwu, jeżeli chodzi o dojeżdżanie do pracy na rowerze. Ja wiem, że październik mamy wyjątkowo przyjemny, wyjątkowo ciepły, ale biorąc pod uwagę moje lenistwo, bilans tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, wiecie, co by wygrało.
2: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Hej Ania, dokąd jedziesz?
15: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
16: Opowiadaj!
15: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
17: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Na boku czy na plecach?
17: Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
4: I po reklamie.

0: proszę teraz nie myśleć o przytulankach, chociaż może numer taki, że trochę inspiruje, ale to dopiero 23 minuty do godziny 14, pewnie teraz jesteśmy gdzie indziej, robimy co innego, a nie tam jakieś przytulanki, chociaż jak ktoś chce, jak ktoś może o tej porze. A może taki spontan, to czemu by nie? Ellie Goulding za nami, to jest Eska, to są hity na czasie. 23 minuty, będzie godzina 14. Co drugi pracujący Polak przyznaje, że zdarza mu się spóźnić do pracy. Chociaż też przyznajemy, że są to sporadyczne sytuacje. To co dziesiąty zatrudniony pojawia się jednak po czasie przynajmniej raz w tygodniu. O, mam takiego kolegę, mam. Najczęściej przegrywamy, jak się okazuje, z korkami w dojazdach do pracy. Z budzikiem również, ale lista porannych przeszkód jest dłuższa. Do powodów spóźnienia Polacy zaliczają też opóźnienia w komunikacji miejskiej, zbyt długie ogarnianie się rano, to dzieciaki, wiadomo, szkoła, przedszkole, ale też pojawia się bardzo przyjemny powód. Poranny seks też okazuje się, że może być przyczyną spóźnienia do pracy. Ten powód mężczyźni wskazują niemal dwukrotnie częściej niż kobiety. Jak się okazuje, zaraz, coś mi tu nie halo. Panowie, to przepraszam, z kim wy, skoro wasze kobiety mówią co innego?
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
9: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
11: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
13: I po reklamie.

Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Dla tych, którzy uwielbiają pewne rzeczy robić w tak zwanych podskokach, można było, to jest nowość na naszej playliście eskowej, wśród hitów na czasie, Mrozu i Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. 5 minut pozostało do godziny 14, 12 października, poniedziałek w kalendarzu, to dzisiaj dzień bezpiecznego komputera. A jaki jest ten najbezpieczniejszy komputer? Wiadomo, że ten wyłączony i odstawiony w kąt. I teraz możecie pójść do szefa i powiedzieć, że tak w radiu mówili, wy właśnie wasz komputer w pracy musicie koniecznie wyłączyć, żeby było bezpiecznie, a potem to już wolny poniedziałek.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
12: Doradczyni klienta.
11: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
13: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. -50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
22: Na S2 macie już duży korek od węzła Konotopa do Regulskiej, a potem trasa korkuje się też od Palucha do węzła Lotnisko. Nie zawodzi też S8, bo tu stoicie od wjazdu na most Grota do Chłaski. Ciasno zrobiło się też na Sikorskiego, no i zderzak w zderzak, jak zwykle na Wawelskiej, w stronę pomnika lotnika.
0: Teraz 12 stopni na termometrach tutaj na Pradze Południe. Do tego jest deszczowo. Ciekaw jestem, jak tam w waszej dzielnicy, ewentualnie waszej miejscowości. Podobno jeszcze dzisiaj na moment wyjrzy słońce, chociaż ja to blado widzę. Jutro będzie 13 stopni.
21: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
22: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marywilska. Sąd zdecydował o utajnieniu procesu. O czym więcej Mateusz Chłystun.
1: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linii obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
22: Premier zwołuje kolejną naradę w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Za pół godziny Donald Tusk będzie o tym rozmawiał z szefami resortów m.in. edukacji, zdrowia czy cyfryzacji. To reakcja na ataki w szkołach na Mazowszu. Akcja uczniowska apeluje o pilne działania.
12: Otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją. Boją się iść następnego dnia do szkoły.
22: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. A uczniowie chcą, by w każdej szkole przez cały dzień obecny był policjant w cywilu. Rosja mówi nie i odrzuca ukraińską propozycję 60-dniowego rozejmu. Chodziło o umożliwienie przeprowadzenia w tym czasie wyborów prezydenckich. Rzecznik Kremla przyznał, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego.
20: SK Warszawa. Na czasie.
22: Trwa tydzień zajęć otwartych. Czekają na Was bezpłatne lekcje wokalu i nauki gry na instrumentach. Przyjść mogą dzieci, dorośli i seniorzy, a to do soboty przy Brackiej 22. A na Białołęce gotowy jest już dyniowy lunapark w ogrodzie. To na dachu Centrum Handlowego przy Światowida. Będzie mnóstwo kolorów świateł jesiennego klimatu. Wstęp jest bezpłatny. A kto chce dobrze zacząć nowy tydzień, może wpaść na poniedziałkowe granie. Planszówki czekają na Was w Wolskiej Mozaice już od 16.45 aż do późnego wieczora. Na miejscu sporo tytułów, ale możecie też przynieść swoje.
0: Gdybyście mieli ochotę teraz na dobry numer od Calvina Harrisa i Disciples, to bardzo proszę, How Deep Is Your Love, tak właśnie będzie, bo to są hity na czasie, bo to jest Radio SK, ale będzie też nówka sztuka, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Tylko spokojnie, chwilkę poczekajcie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jeżeli ten poniedziałek was jakoś tak zmęczył porządnie i już w waszej głowie kiełkuje myśl, a może by tak gdzieś na weekend, a z drugiej strony od razu sami tłumaczycie, no ale paliwo takie drogie, bo faktycznie będzie drożej jutro. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,06, za litr 98 7,95, minimalnie potanieje olej napędowy, 8,02 za litr będzie. No właśnie, tak to wygląda z paliwem, tak to wyglądać będzie jutro. Ale słuchajcie, no wszystko jest lekarstwo, takim świetnym lekarstwem może być nasz odlot ściśle tajny, czyli wy nie robicie nic poza tym, że się zgłaszacie do zabawy w naszej apce eskowej, a potem musicie mieć przygotowaną walizkę, spakowaną najlepiej, bo jak przyjdzie wam się stawić na lotnisku 23 i być gotowym, żeby polecieć z naszą ekipą eskową nie wiadomo gdzie, no to musicie się stawić, po prostu. Zadanie jest konkretne, a potem to już tylko zabawa, a potem to już tylko, no, sami wiecie. Kto obserwował nasze wyczyny w ramach poprzednich odlotów ściśle tajnych na Cyprze czy też Maladze, ten wie, o czym mówię, reszta pewnie się domyśla, ale możecie to sprawdzić chociażby w naszych socialach. Dobra, słuchajcie, to co było, to jedno, a kolejna sprawa to to, że ten kolejny odlot ściśle tajny się zbliża. Przypominam, zgłoszenia tylko i wyłącznie w naszej eskowej apce. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
3: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
2: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
3: Magnifique!
2: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
3: No, Hisense, Media Expert, to ma sens.
4: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
8: Oho, kiszki marsza grają?
9: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej dwie pizze i wypowie magiczne hasło
8: Radio SK.
9: Jedna pizza za pół ceny.
8: Zapowiada się pyszna zabawa.
9: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum dwie pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Oni już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
14: Czekamy właśnie na ciebie.
13: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Życie uczuciowe u Shawna Mendesa kwitnie bardzo ładnie. W ubiegłym miesiącu na pokazie mody zaprezentował się ze swoją nową dziewczyną. No, trzymamy kciuki oczywiście. Niech kwitnie dalej! Shawn Mendes i Stygis za nami w Radiu SK. 28 minut do godziny... Nie, wróć! 27 minut do godziny 15.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To jest taki dobry moment dla tych, którzy lubią polską muzę. Jeżeli chcecie zrobić głośniej w swoim samochodzie albo w pracy, w radiu, to bardzo proszę, można teraz, bo to jest kawałek, który przy okazji jest w propozycjach do Rap 20 Radia SK. Rap 20 dzisiaj po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Czy nadal będzie w tych propozycjach, czy zadebiutuje na jakimś konkretnym miejscu, to tylko i wyłącznie od was zależy, bo to wy głosujecie, wy decydujecie na sk.pl. A co to za numer? To jest numer od panów, z których jeden kryje się pod pseudonimem 730 Hancho, drugi to Malik Montana, a kawałek nazywa się Mami.

0: czy to na koniec pracy, jeszcze w pracy, czy może potem w domu. Nie dajcie się prowokować. Niech to będzie fajne poniedziałkowe popołudnie. Trzymajcie poker face do samego końca, aż wam będzie naprawdę tak błogo, fajnie i dobrze. Może późnym popołudniem, może już wieczorem, ale jednak. Lady Gaga, Poker Face, w Radiu SK. To są hity na czasie. Za chwileczkę u nas Something My Body Isn't Ready.
1: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozkość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
8: Psst, cześć, to Influencer. Ten od Sen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Ach, remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: I takie dobre tempo przybiera poniedziałkowe popołudnie. I tak, trzymajcie, Back to Yours, tak nazywa się ten kawałek. To jest SK, to są hity na czasie. A jak dobre tempo i popołudnie, bo to już za 4,5 minuty godzina 15, to po 15 z wami Sońta i Korosiel w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
7: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
6: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
14: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
15: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
7: Na Susemce coraz większy ruch i tak stłuczkę na trasie macie teraz w Armii Krajowej przed Słowackiego w stronę mostu. Stoicie więc od dywizjonu 303 aż do Mickiewicza. Duży ruch też na Siódemce, a konkretnie od Brukowej w Łomiankach do Hutnika. No i postać swoje trzeba też na Wisłostradzie i Wybrzeżu Kościuszkowskim.
8: Potwierdzam, jechałem Wisłostradą nie tak dawno i rzeczywiście musiałem troszeczkę postać. Pogoda, proszę Państwa, taka, jakiej należało się w końcu spodziewać. Jest jesień, więc musi być jesiennie. Dzisiaj w Warszawie 12 stopni i deszcz. Jutro będzie ciut cieplej, bo będzie 14 i słoneczko, no ale generalnie przez najbliższe pół roku to co ja was będę czarował? Może będą białe święta z takich optymistycznych rzeczy.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
7: 15. Agata Chruściak, zapraszam. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. Działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
9: To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
7: A z kolei z danych resortu edukacji wynika, że dziś lekcje odwołało 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Są zarzuty i areszt dla kobiety po niebezpiecznym rajdzie na Podhalu. 58-latka zniszczyła kilka samochodów i uszkodziła budynki stacji benzynowych. Jedna osoba została ranna. Kobieta miała też wjechać autem na Krupówki. Są wątpliwości co do jej stanu psychicznego.
10: Prokurator powoła biegłych psychiatrów, których zadaniem będzie wypowiedzieć się odnośnie jej stanu psychicznego.
7: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Najbliższe 3 miesiące kobieta spędzi w areszcie. Wniesienie i użycie na stadionie środków pirotechnicznych oraz posiadanie narkotyków. Za to odpowie 6 pseudokibiców. Ci przyjechali na mecz między GKS-em a Odrą Wodzisław w Jastrzębiu-Zdroju. Część z nich zatrzymano przed spotkaniem, a część podczas. Mają od 16 do 27 lat.
11: SK Warszawa News.
7: Nowa sala koncertowa Symfonii Varsovii coraz bliżej. Podpisano umowę, która pozwala na rozpoczęcie budowy.
12: Jeżeli chodzi o metry kwadratowe, jest dokładnie 2 razy większy niż Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc to jest naprawdę olbrzymia przestrzeń.
7: Mówi dyrektor Symfonii Varsovii Janusz Marynowski. Sala pomieści blisko 2000 słuchaczy. Pociągi pojadą krótszą trasą. Ruszyły testy systemów po połączeniu nowo wybudowanego odcinka linii M2. Od soboty pociągi metra będą kursowały na skróconej trasie od Brudno do Księcia Janusza.
13: Sońta i Korościel.
14: Sońta i Korościel, czyli ESK w Radiu ESK.
8: Pani lektor mogła jeszcze nie wiedzieć, że Sońty na razie nie ma, zatrzasnął się w windzie, robimy wszystko, żeby go stamtąd wyciągnąć, ale nie mamy pewności, kiedy do tego dojdzie. W każdym razie ja jestem i zamierzam trochę grać, a trochę gadać. Na początku będę grał Zalia, tylko kochaj mnie w SC.

0: Save My Love w Radiu SK. To jest audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Jak mówiłem, Sońta zaciął się w windzie i trwa akcja wyciągania go z tej windy. Kierownik przyjechał widlakiem i być może uda się go wydobyć, tylko nie mogę obiecać na kiedy. Dlatego tymczasem postanowiłem zająć was pewną ciekawostką, o której przeczytałem, że młodzi chłopcy, tacy 16-17-letni, podobno wydają teraz 200 zł miesięcznie na fryzjera. To znaczy za uszami i z tyłu krótko, a na środku trwała. I to się nazywa broku i kosztuje 200 zł. 200 zł! To dziewczyny nawet nie wydają na fryzjera, a teraz ci młodzi chłopcy wydają. Za 200 zł, gdybym miał pójść do fryzjera, to bym wolał sobie głowę odciąć, a 200 zł zaoszczędzić. Zapytałbym, co Cinek myśli o tym, no ale jak mówiłem, jest w windzie. Całe szczęście, na razie podpięliśmy mu tam już takie łącze, żeby mógł od czasu do czasu coś skomentować. Co myślisz, Cinek, o tym, żebym ja sobie głowę odciął?
1: Graj już lepiej hity na czasie, bo gadasz głupoty.

0: Jak w piosence jest hej, hej i je, je, to ma dużo większe szanse, żeby zostać sukcesem. I tak właśnie było w piosence Davida Guetty, Memories w Radiu SK. Mówiłem przed chwilą o tym, że rodzice młodych chłopaków muszą wydawać nawet 200 zł na fryzjera miesięcznie, no bo oni robią tę fryzurę na broku, a co wiąże się z tym, że na czubku głowy trzeba zrobić trwałą. Trwałą! A tu pani nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze i mówi: panie, 200 zł, co pan oszalałeś, to znacznie grubsze kwoty są.
1: A propos fryzjera, 200 zł to jest nic. Mój syn ma niespełna 12 lat i my wydajemy na trwałą, razem z pielęgnacją i ścięciem, 350 zł. Ale nie co miesiąc, tylko co 5 miesięcy.
0: I tak co 5 miesięcy za często. No, ale już pani się podoba, to niech już będzie. Jak się mamusi, syn mu się podoba, to warto zainwestować w tę czuprynę, co nie? Damiano David, The First Time, za moment w SC.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. Teraz
1: wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: All right, będziemy to teraz udowadniać tym hitem, który się właśnie zaczyna. Jest hit Tiesto, Hard to be around. Ale zanim ten hit, to parę spraw dla uaktualnienia sytuacji. Cinek jest cały czas zatrzaśnięty w windzie. Kierownik z widlakiem krąży. Być może potrzebny będzie cięższy sprzęt, zobaczymy. Ale niezależnie od tego, czy go wydłubią z tej windy, czy nie, to będziemy grali w Państwa Miasta. To jest taka zabawa, że kategorie są nie do końca poważne. A dzisiaj odpowiedzi na literę P i potrzebuję dwojga słuchaczy, panią, pana, obie panie, obojętnie. Proszę się zgłaszać na eskowym messengerze, proszę tam zostawiać swój numer telefonu, żebym wiedział, gdzie oddzwonić. Cinek w tej windzie, ale cały czas mamy z nim połączenie, takie to może być taki efekt studni, no bo jest w windzie. Cinek, czy ja dobrze zapowiedziałem konkurs Państwa Miasta?
2: Ładnie powiedziane.
0: Dziękuję, pozdrawiam. Czekam na wasze numery na eskowym messengerze i zaraz gramy.

0: Timbaland, Nelly Furtado. To jest Radio SK. To jest moment, żeby zagrać w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, dzisiaj gramy ze słuchaczką Elą Elżbietą. Cześć Elżuniu.
2: Dzień dobry.
0: Ustaliliśmy już, że Ela jest teraz na pazurach. Jakie pazury robisz na jesień? Jaki kolor się na jesień robi, Elżbieta?
2: Zależy jak kto lubi, ja mam czerwień.
0: Czerwień, taką krwistą, romantyczną czerwień, czy taką bardziej
2: tak,
0: przygaszoną?
2: Tak, tak. Nie, taką bardziej romantyczną.
0: Okej, okay. Twoim rywalem jest dzisiaj Marek. Cześć Marek.
3: Cześć.
0: Marek, robisz pazury, czy nie?
3: Nie, staram się mieć czyste po prostu.
0: Marek, ja nie oceniam. Jak robisz, możesz się przyznać. Ja tu nie jestem od oceniania. Ale nie robisz, rozumiem.
3: Nie.
0: Okej, okay, w porządku. Twoje życie, twoja sprawa, twoje pazury. Słuchajcie, kochani, gra polega na tym, że dzisiaj wszystkie odpowiedzi na literę P jak Polska. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Ela, a później Marek. Czy wszystko jest jasne, kochani?
2: Wszystko jasne.
0: Wszystko jest tak. Jasne. W związku z tym, Elżbieto, pierwsza kategoria dla ciebie. Znajdziemy to w piórniku.
2: Pióro.
0: Pióro znajdziemy w piórniku. Pierwszy punkt dla Elżbiety. Teraz przechodzimy do Marka. Marku, znajdziemy to pod łóżkiem.
3: Poduszka.
0: Poduszkę. Lepiej na łóżku, ale jak spadnie pod łóżko, to też zaliczamy. 1-1. Elu, wracamy do ciebie. Robimy to w samotności.
2: Płaczemy.
0: Nie życzymy tego nikomu, ale rzeczywiście się zdarza. Płaczemy. 2 punkty dla Elżbiety. Możesz teraz wyrównać, Marku. Robimy to na weselu.
3: Podskakujemy.
0: Tak, podskakujemy na weselu, zdecydowanie. Ale idziecie łeb w łeb. No dobry nam się duet trafił na antenie dzisiaj w SC w poniedziałek. Słuchajcie, w związku z tym, że jest remis, to musimy jakoś to rozstrzygnąć. Jest dogrywka. Dogrywka polega na tym, że już nie odpowiadacie i nie krzyczycie odpowiedzi, tylko krzyczycie swoje imię. Ja podaję kategorię. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i dopiero później, jak powiem, że odpowiada Ela albo Marek, to ta osoba odpowiada. Zgadnie, to ma punkt. Nie zgadnie, to wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
2: Tak, tak.
0: Uwaga, uwaga, kategoria dogrywkowa dla Eli i Marka. Zespół muzyczny.
2: Ela.
0: Ela pierwsza. Aj, po czasie, Elu, Elżbieto, mógł być Perfect na przykład, albo Pearl Jam. W związku z tym Marek wygrywa i dla niego wielkie brawa. Uhu. No dobrze, Marku, możesz sobie wybrać nagrodę w związku z tym. Gadżety eskowe, torba eskowa albo taka butelka specjalna na różne napoje eskowa. Co wybierasz?
3: Torba.
0: Torba dla ciebie, dla Eli, butelka. Wszystkiego dobrego, kochani, miłego tygodnia. Dawajcie sobie dużo przyjemności, okej?
2: Okay? Dziękuję.
0: Trzymajcie się, miłego, pa.
1: Państwa Miasta w Radiu SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
8: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotu w centrum. Moment i jesteś.
7: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
9: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
7: Szczegóły na sprawia.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
12: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie!
20: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
22: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
23: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
24: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
23: O, pieskie życie ma smak!
24: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
27: I po reklamie.

0: What If w Radiu SK. Za chwilę newsy, zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Ile można szukać tej roboty?
8: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
7: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
8: Avalon-logistics.pl.
9: Nie czekaj, zgłoś się!
10: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
11: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
19: Za mnie!
20: Oho, kiszki marsza grają?
21: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej dwie pizze i wypowie magiczne hasło Radio SK. Jedna pizza za pół ceny.
20: Zapowiada się pyszna zabawa.
21: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum dwie pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
26: Trymasa tysiąclecia stoi już teraz na całej długości od Jerozolimskich aż do wjazdu na S8. Stłuczka na Wawelskiej, to w kierunku Ochoty, stoicie do pomnika lotnika. Ciasno w obu kierunkach na Chynka, przytyka się też Łopuszańska. No i kto może, niech o tej porze omija też Rzymowskiego i Banacha. Nie czuję, jak rymuje, naprawdę.
0: Świetnie ci to wyszło, naprawdę. Wygląda jak zaplanowane. Ja nie będę rymował, tylko powiem, że jutro będzie ładniejsza pogoda niż dzisiaj, bo będzie 14 stopni w Warszawie i nie będzie deszczu, a dzisiaj jest deszcz i jest chłodniej trochę.
25: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
26: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Planował zabójstwo. Do akcji weszli policjanci w Lublinie. Zatrzymano 21-letniego Ukraińca. Mundurowi dostali sygnał, że student jednej z uczelni zapowiada atak z użyciem noża.
1: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
26: Informuje Anna Kamola z komendy w Lublinie. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu, a grozi mu 15 lat więzienia. Zginęły 2 osoby, a 3 rodziny zostały bez dachu nad głową. To po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza. Gmina zapewnia, że poszkodowani dostaną pomoc. A o szczegółach Dawid Olszewski.
2: Wsparcie potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
3: Lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale to lokale wycofamy ze sprzedaży.
2: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
26: A gmina czeka teraz na ustalenie nadzoru budowlanego. Będzie polski pojedynek w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała w 2 setach Tajkę i awansowała do 2. rundy turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Polki będzie Iga Świątek. Ten mecz w środę, a stawką będzie awans do 1/8 finału turnieju.
4: SK Warszawa News.
26: Podczas remontu kamienicy odkryli wojenną pamiątkę. Pod warstwą starego tynku znaleziono znak Polski Walczącej. Niestety ktoś próbował poprawić ten symbol.
5: Należy tę wtórną warstwę tej czarnej, takiej rzadkiej farby zdjąć, uczytelnić prawdziwy, ten pierwotny wizerunek.
26: Mówi Magdalena Łanie z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, a kotwicę znaleziono przy Puławskiej 48. Zbliża się finał głosowania na ulubioną księgarnię Warszawy. W tegorocznej edycji nadesłano rekordowe prawie 1000 propozycji.
19: Sońca i Koroście.
24: Czyli SK w Radiu SK.
0: Proszę Państwa, sytuacja już przestaje być śmieszna. Cinek ponad godzinę temu zaciął się w windzie i do tej pory nie może wyjść. Z doniesień inżynierów, którzy próbują go wyciągnąć, wynika, że prawie zemdlał z głodu. To jest prawda, Cinek?
27: To jest nieprawda, jak większość rzeczy, które on mówi.
0: To jest chyba prawda, bo brzmi tak, jakby zemdlał z głodu, ale jakoś go ocucili, może cukier podali, bo tam jest taka dziurka w tej windzie. No nic, walczymy, będziemy czekać, aż Cinek się ocuci, wyjdzie z windy i może do nas dołączy. Tymczasem Tame Impala, Dracula w Radiu SK.

Ale ładnie za Stanach śpiewa, co nie? Cicho Sza w Radiu SK. 13 minut po godzinie 16. Mam teraz coś dla tak zwanych fitness świrów, nazwijmy ich delikatnie, dla ludzi, którzy chodzą na siłkę, wiedzą, o co chodzi. Nie wiecie, co to jest plank? Po angielsku to jest deska, a po polsku to jest deska. Deska polega na tym, że trzeba ciało tak ustawić, że opieramy je na łokciach i na palcach stóp. I to ciało jest tak zawieszone na łokciach i palcach stóp, tak próbujemy wytrzymać jak najdłużej. Przeciętny człowiek wytrzymuje minutę. Mi się kiedyś udało wytrzymać 3 minuty, jestem dumny, jak nie wiem. A teraz czytam o rekordzie Guinnessa. Rekord Guinnessa należy do pani Donny Wild z Kanady, która wytrzymała w tej desce 5 godzin. 5 godzin bez przerwy i uwaga, ona poprawiła swój własny rekord. Poprzedni rekord wynosił 4 godziny i 30 minut. Od teraz wynosi 5 godzin. Jest zdjęcie pani Donny z chwili, kiedy już miała kończyć. Już było 4:55. Uśmiechnięta, trochę wyczerpana, ale jaką ona ma sylwetkę. Trzeba robić deski, proszę państwa. I nie mówię tylko o tych, którzy pracują w tartaku.

0: To pani Adela, Ain't in La w Radiu SK. Cały czas nie ma cinka. Mówiłem o tym, że półtorej godziny temu zaciął się w windzie. Uruchomiliśmy już wszystko, co mogliśmy uruchomić. Kierownika, widlaka, teraz mają przyjechać z żurawiem, no bo jednak cinek to jest kawał chłopa, próbują go wyciągnąć z tej windy. Sytuacja nie jest prosta. Całe szczęście mamy takie połączenie dość dobrej jakości z cinkiem. Ty dajesz tam radę, cinek, jak się czujesz?
1: 6-7.
0: A, czyli mamy pierwsze symptomy obłąkania. No nic, trzymamy kciuki, że jeszcze wylezie z tej windy w czasie dzisiejszego programu. Tymczasem teraz atrakcje niezwykłe. Proszę Państwa, proszę wejść na sk.pl i napisać nam, dlaczego akurat z Wami mamy zagrać w grę. Po co to się pisze? Po to, żeby wywalczyć bilety na PGA 2026, czyli Poznań Games Arena. A główną nagrodą w naszej zabawie, i obiecuję, że ktoś z Was wygra, jest komputer do gierek Level Up o wartości 11 tysięcy złotych. Wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego akurat z Wami mamy zagrać w tę grę. Najbardziej kreatywne telefony będą nagrodzone. Będę dzwonił i będziemy grać o ten komputer, o to PGA, o 300, a może o coś jeszcze. Zapraszam, sk.pl.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Autopromocja. Reklama.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
9: Panie Pascalo,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: zawsze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: I po reklamie.

0: with the shape of you.
1: Ed Sheeran w Radio SK. Uwaga, uwaga, gramy!
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
1: Wiecie, co to jest PGA? To jest Poznań Games Arena. I uwaga, uwaga, za dwa tygodnie, niespełna, właśnie te Poznań Games Arena. I teraz będziemy się bili o zaproszenia na to, o komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych. Słowem, będziemy grali w grę. Jak to się mówi na SK.pl, zgłaszaliście się, żeby zagrać ze mną w grę i są z nami słuchaczka Patrycja. Witaj, Patrycja.
3: Witam, witam.
1: Jaka jest twoja ulubiona gra?
3: No, różne są gry.
1: A w Małysza grałaś kiedyś?
3: Nie grałam.
1: No, a to ten komputer warty 11 tysięcy to akurat jest za duży trochę do gry w Małysza, ale okej. Okay. Patrycja, w każdym razie będziesz rywalizowała z Michałem. Cześć, Michał.
4: Cześć, witam.
1: Michał, ulubiona gra twoja?
4: League of Legends.
1: All right. Słuchajcie, kochani, zasady są następujące. Mam dla was trzy pytania. Zadaję pytanie, jak ktoś zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i później odpowiada. Odpowie dobrze, to ma punkt, odpowie źle, to jest punkt dla przeciwnika i po trzech pytaniach sprawdzamy, kto miał więcej poprawnych odpowiedzi. Kto miał więcej poprawnych odpowiedzi, to nie dostaje nagrody, tylko przechodzi do jutrzejszej rundy walki o ten fantastyczny komputer, a kto przegrywa, to dostaje nagrody pocieszenia i też jest fajnie. Czy wszystko jest jasne, kochani?
4: Jasne.
1: Czyli ja mogę przejść do zadawania pytań, tak?
3: Tak.
4: Dobra.
1: Okej, okay. Pierwsze pytanie brzmi: jak ma na imię raper Peja?
4: Michał
1: pierwszy. Rychu Peja. Pierwszy punkt dla Michała. Musisz się skoncentrować, Patrycja, żeby pozostać w grze. Michał, to twoje dziecko tam krzyczy?
4: Nie, mogę.
1: To Patrycji dziecko. Patrycja, czy możesz się skoncentrować z dzieciakiem?
3: Oczywiście, tak.
1: Pozdrów koniecznie od nas. Drugie pytanie, kochani. Ile złotych medali olimpijskich ma pan Adam Małysz?
4: Michał? 7.
1: Nie, Adam Małysz nie ma ani jednego złotego medalu olimpijskiego. Ma 0 medali złotych olimpijskich. W związku z tym punkt jest dla Patrycji. I teraz pytanie trzecie. Pozwolicie, że pytanie trzecie będzie dotyczyło gier. Uwaga, uwaga, uwaga. Ile mieczy ma Geralt z Rivii, czyli...
4: Michał?
1: 2 miecze ma Geralt z Rivii. W związku z tym Michał wygrywa dzisiejszą rozgrywkę.
3: Gratulacje.
1: Gratulacje. No dobrze, Michał, to dla ciebie informacja jest krótka. Przechodzisz do drugiej rundy walki o ten komputer Level Up warty 11 tysięcy, a informacja dla Patrycji też jest, myślę, całkiem przyjemna. Otóż, Patrycjo, sympatyczna, już cię informuję, co wygrywasz. Wygrywasz podwójne zaproszenie na PGA 2026. Ponadto wygrywasz 300 zł kieszonkowego, co też jest przyjemne, a ponadto jeszcze wygrywasz głośnik przenośny. Chyba może być, nie?
3: Super, fajna nagroda.
1: A jak? Wszystkiego dobrego, druga runda jutro. Z Michałem się słyszymy, a Patrycję żegnamy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
3: Dziękujemy.
1: Pa.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: Loka Shakira w Radiu SK. Shakira, która pięknie śpiewa i też znana była z tego, że była w związku z panem, który nazywał się Piqué. A pan, który nazywał się Piqué, słynął z tego, że bardzo dobrze grał w Piqué. Co nie? Cinek, co myślisz o tym żarcie, dobry?
1: Żenujące.
0: Cinek jest w windzie, cały czas zaciął się, także nie dziwię się, że mnie nie chwali, bo siedzi już tam prawie 2 godziny, próbujemy go wydostać naprawdę ciężkim sprzętem, zobaczymy, jak to będzie dalej szło za chwilę. Carla Fernandez w SC.
2: Reklama. Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Zamień chłodne dni na ciepło wspólnych chwil nad morzem. W hotelu Astor w Jastrzębiej Górze wszystko sprzyja temu, by spędzić ten czas razem. Rozkość się w komfortowym pokoju, może tym z huśtawką. Do tego plaża, basen z brodzikiem, całoroczne animacje, sauny, spa i pyszna kuchnia. Zaplanuj jesienny weekend, zimowy wypoczynek lub ferie na astorhotel.pl. Hotel Astor. Blisko morza, daleko od codzienności.
6: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
7: Chcesz mieszkać spokojniej, a do centrum Warszawy docierać bez zbędnej straty czasu? Poznaj Ursus Classic od czeskiego dewelopera UDI Group. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i odbierz klucze do nowego mieszkania jeszcze w tym roku. Tuż obok stacja PKP Ursus, a na osiedlu zielony, zrewitalizowany skwer i wygodne strefy relaksu. Ursus Classic. Centrum na wyciągnięcie ręki i spokój na co dzień. Zamieszkaj z klasą i odzyskaj czas. www.classicursus.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
11: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
10: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
11: Magnifique!
10: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
11: No, Hisense Media Expert to ma sens.
12: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
14: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
13: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
15: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
13: Szczegóły na sprawia.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: I po reklamie.

0: Liwka w Radiu SK. Poza tobą nic. Za parę minut 17 i newsy. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Już, już, pokazuj, co tam masz. O matko, to ten stolik, krzesła, ale jak?
6: Nowodom ma urodziny.
5: Czyli promocje?
6: I to jakie? Od 10 do 18 października rabaty na tysiące mebli i dodatków do domu i kuchni. Zobacz, nawet duka z rabatem 20%. I to wszystko dostępne na nowodom.pl i w salonie w fabryce Norblina.
7: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od Sen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
12: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Oni już tu są, a ty? Halloween Festiwal w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
16: Czekamy właśnie na ciebie.
15: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestiwal.pl.
17: Na boku czy na plecach? Dla spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Oho, kiszki marsza grają?
19: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej dwie pizze i wypowie magiczne hasło Radio SK. Jedna pizza za pół ceny.
20: Zapowiada się pyszna zabawa.
19: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum dwie pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
23: Duży korek macie teraz w Armii Ludowej. Stoicie od skrzyżowania z Niepodległości do zjazdu z mostu Łazienkowskiego. Czerniakowska przytkana na zjeździe z mostu. Ciasno też na Wale Miedzeszyńskim, to przed Siekierkowskim. S2 stoi od Krakowskiej do skrzyżowania z Płaskowickiej. No i postoicie też w Dolinie Służewieckiej i na Sikorskiego.
24: No tam to o tej porze się zawsze stoi i nikt nie powinien być szczególnie zaskoczony, że akurat tam stoi. Prognoza pogody jutro będzie ładniejsza pogoda niż dzisiaj. To znaczy będzie 14 stopni. 14 stopni o tej porze roku, to w miarę
23: no,
24: przyzwoicie, nie?
23: Może być.
24: Nie ma co narzekać, tak. A w środę znowu będzie padał deszcz i trochę będzie chłodniej, także proszę zbierać kasztany, póki nie pada, bo później to już nawet kasztanów nie pozbieracie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
23: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce Podwyżkowym i w Warszawie. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
0: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach, zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
1: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
0: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
23: Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Śledczy zajęli się sprawą z urzędu.
2: Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
23: Mówi Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Michał Kołodziejczak złożył swoje doniesienie do ABW. Nie chciał ujawniać, w jakiej konkretnie sprawie. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach nadal mamy zimowe warunki. Trzeba mieć sprzęt w postaci raków, czekana i kasku.
3: SK Warszawa News.
23: Ulica Żeromskiego na Bielanach przejdzie gruntowny remont. Ogłoszono przetarg na projekt. Pomysłów na przebudowę jest kilka, w tym wariant zakładający redukcję liczby pasów w obu kierunkach.
21: Wykonawca będzie miał za zadanie przeprowadzenie analiz ruchu.
23: Mówi Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. Czas na zgłoszenie ofert wyznaczono do 20 października. Po wybraniu wykonawcy ten będzie miał 9 miesięcy na przygotowanie koncepcji. Charytatywny bieg już w sobotę. Zebrane środki podczas biegu na Wybrzeżu Puckim trafią na pomoc Fundacji Pociechom.
3: Sońca i Korościel. Sońca i Korościel, czyli SK w Radiu SK.
24: To już nie jest śmieszne, kochani. Cinka nie ma od 2 godzin, jest zamknięty w windzie. Już naprawdę wezwaliśmy straż miejską, gościa z żurawiem, widlakiem kierownik próbuje go stamtąd się wydostać. I nic, normalnie nic. Całe szczęście mamy połączenie z cinkiem takie chwilowe i takie echo jest trochę, no wiadomo, on w windzie siedzi. Jakbyś tak jednym słowem określił tę swoją sytuację? Jakbyś określił to pomieszczenie, w którym jesteś, Cinek?
25: Pudło.
24: Kurczę, rzeczywiście słabo. No nic, nie wiem, czy tam radio słychać w tej windzie, a jak słychać, to mam dla ciebie dobrą informację. Måneskin, I Wanna Be Your Slave, teraz w Esce.

Lana Del Rey, Summertime Sadness w Radiu SK. 15 minut po godzinie 17. Czytam tutaj, kochani, to jest informacja dla pań szczególnie. Przeglądanie pism modowych albo takich stron, gdzie prezentują się modelki w jakichś ubraniach ładnych. Jeżeli takie pisma, takie strony panie przeglądają przez 20 minut dziennie, to to sprawia, że satysfakcja kobiety z tego, jak ona sama wygląda, spada o blisko 50%. Spada o blisko 50%, także wniosek jest prosty. Proszę nie oglądać pism modowych, to będą panie bardziej zadowolone z tego, jak wyglądają. Natomiast przeglądanie pism modowych przez panów oznacza, że zapomnieli do toalety zabrać telefonu.

0: Bobby Romeo, Fly High w Radiu SK. W telewizji pokazują niewiarygodną rzecz. Chłop się pomylił, to znaczy za bardzo zaufał nawigacji i wjechał do jeziora. I już wszyscy myśleli, że zginie, ale całe szczęście miał otwarty szyberdach, wyszedł szyberdachem i zaczął miotać wulgaryzmami, że nawigacja go oszukała. Proszę używać własnego mózgu, to jest ciut lepsze niż nawigacja. Nie wiem, być może nawigacja kiedyś będzie mądrzejsza, ale w moim rankingu najmądrzejszych urządzeń na świecie mózg wciąż stoi ciut wyżej niż nawigacja. Teddy Swims i Bad Dreams za moment w SC.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Oni już tu są, a ty? Halloween Festival w Warszawie już otwarty. Mrożące krew w żyłach przygody, niesamowite dekoracje i prawdziwa atmosfera Halloween.
14: Czekamy właśnie na ciebie.
13: Nie zwlekaj do końca października. Przeżyj Halloween już teraz. Czekamy w Warszawie przy Ford Vola 22. Bilety na halloweenfestival.pl.
15: Hej Ania, dokąd jedziesz?
16: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
15: Opowiadaj!
16: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
17: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: To będzie ostatnia reklama.
5: Halo Bemowo. Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo. Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
17: I po reklamie.

0: nigdy nie dam znać.
1: W Sanach w Radiu SK za 25 minut 18 i będziemy powoli zbierali się z roboty do domu, co nie? Ja mam nadzieję, że większość już w drodze na obiadek poniedziałkowy, a jak jeszcze nie, no to wylatujcie. Jak poniedziałek będzie z głowy, to już później będzie dobrze. Morena, teraz w Radiu SK.

0: Forever Young i Jay-Z w Radio SK. Słyszeliście, co się stało z tym Michałem Kołodziejczakiem, nie? Z tym, który miał być twarzą polskiej wsi. Jeżeli tak ma wyglądać polska wieś, to może już lepiej niech wcale nie ma twarzy. W każdym razie ten Kołodziejczak ma pewne problemy wizerunkowe i to chyba nawet więcej niż wizerunkowe, bo Kanał Zero opublikował nagrania, z których wynika, że on zażywał narkotyki, zmuszał tam swoje asystentki do zażywania i wykorzystywał je na wiele różnych sposobów. No i Michał Kołodziejczak postanowił przystąpić do kontrataku i zatrudnił detektywa Rutkowskiego. Jezu. Ten wylazł z samochodu Rutkowski, przebrany za Kim Jong-una, w szerokich spodniach, zafarbowany na czarno, broda taka czarna, przyciemniane okulary, opowiada jakieś pierdoły, nie da się tego słuchać. I zwołał Kołodziejczak na dzisiaj konferencję prasową i na nią nie przyszedł. I Rutkowski mówi: utknął w korku, śledzimy ten temat. To jest taki kabaret, że ja myślę, że ten Kołodziejczak pomyślał: rzeczywiście, jest problem, co tu zrobić? Może zrobić coś najgłupszego, to wtedy zapomną, dlaczego w ogóle ja mam problem. No i zatrudnił Rutkowskiego. Trzymajcie się tam, chłopaki. Radio
1: SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
6: Ile można szukać tej roboty?
7: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
6: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
8: I mogę zacząć od razu?
6: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
7: Avalon-logistics.pl.
6: Nie czekaj, zgłoś się!
9: Oho, kiszki marsza grają?
10: Raczej zapowiadają październik miesiącem pizzy w restauracjach Bella Napoli. Dla każdego, kto przyjdzie do Bella Napoli, zamówi co najmniej dwie pizze i wypowie magiczne hasło
9: Radio SK.
10: Jedna pizza za pół ceny.
9: Zapowiada się pyszna zabawa.
10: Październik miesiącem pizzy w Bella Napoli. Kup minimum dwie pizze, a na jedną z nich dostaniesz 50% rabatu. Zapraszamy do Bella Napoli w 5 dzielnicach w Warszawie, Ząbkach i Markach pod Warszawą.
11: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
12: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nim inni zaczną, ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Warszawa Wilanów, Klimczaka 1, Royal Wilanów oraz Piaseczno-Żeromskiego 36. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
13: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
14: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotu w centrum. Moment i jesteś.
13: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motiv. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
15: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motiv. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
13: Szczegóły na sprawia.pl.
16: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
17: Na
5: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
8: To będzie ostatnia reklama.
17: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.

0: All of my love w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk się pojawił. Dzień dobry, Łukasz.
1: No cześć, hej, ale ty dzisiaj samotny jesteś.
0: Ja jestem dzisiaj samotny, wiesz, ty, tak cieszę się, że przyszedłeś, bo mogę spojrzeć człowiekowi w twarz. Coś się dzieje, ktoś się odezwie, zapytać, co u ciebie. Czy wszystko w porządku? Dobrze wszystko u ciebie?
1: Nie, no wszystko dobrze. Słuchałem trochę ciebie. Fajnie było. Słuchaj, dobrze grałeś i ja postaram się tego nie popsuć.
0: No to bardzo się cieszę. Imprezka, zapraszamy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Halo Bemowo. Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo. Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
11: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hej Ania, dokąd jedziesz?
14: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
13: Opowiadaj!
14: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
15: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. Semolino.pl.
18: Kleszczowa, Chrobrego i Dźwigowa przytkane częściowo przez roboty drogowe. Zakorkowana też Wólczyńska i Arkuszowa na Bielanach. Tradycyjnie ścisk macie na S8, to od Powstańców Śląskich do Mickiewicza. No i kiepsko sytuacja wygląda też na Jana Pawła, to przed rondem ONZ. Tu tworzą się duże korki.
1: A ja się muszę czymś pochwalić. To jest ten pierwszy dzień w sezonie, kiedy założyłem taką grubszą, taką bardziej puchową kurtkę z kapturem pod szyję. Tak, to jest ten moment. Słuchajcie, zima nadchodzi, jeszcze śniegu nie widać, ale w nocy temperatura spadnie do 7, nad ranem może pokropić.
3: Sponsorem programu jest właściciel 6 restauracji Semolino z kuchnią włoską. www.semolino.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit Six7.
18: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Krajowa dziewiątka w Kłupnie na Podkarpaciu zablokowana, to po śmiertelnym wypadku. Samochód osobowy zderzył się z autobusem, a utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Prokuratura bada, czy użycie broni było konieczne. Chodzi o wydarzenia z Nowego Sącza. 41-latek szedł ulicą z nożem. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Jeden z nich śmiertelnie postrzelił mężczyznę.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
19: SK Sport News.
18: I jeszcze dziś dwa spotkania w ramach piłkarskiej Ekstraklasy. Właśnie teraz zaczyna się mecz Radomiaka z Motorem Lublin. O 20.30 GKS Katowice zagra z Wieczystą. A Iga Świątek utrzymała 9. pozycję w światowym rankingu tenisistek. Na czele od ponad miesiąca Kazaszka Jelena Rybakina. Maja Chwalińska spadła o jedną lokatę ze swojej rekordowej 21. na 22.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
19: SK Warszawa News.
18: Sprawca wciąż nieuchwytny, policja szuka świadków. To po ataku nożem w warszawskim autobusie miejskim. Do zdarzenia doszło w sobotę późnym wieczorem na Bielanach w autobusie linii 755.
20: Jeżeli były jakieś osoby, które były świadkami tego zdarzenia, wiedzą, dlaczego tak rozegrała się sytuacja, to bardzo prosimy o zgłaszanie się.
18: Mówi Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Bielany-Żoliborz. Ranne zostały dwie osoby, jedna nadal jest w szpitalu. Od dziś do piątku na Mazowszu testy syren alarmowych. Służby proszą, by nie podejmować żadnych działań i zachować spokój.
21: Imprezka.
1: No to słuchajcie, ja mam pomysł. Bądźmy jak te owieczki, które wczoraj wróciły z hal i teraz będą odpoczywać. Wracamy razem do domu, no i pospieszmy się, bo pewnie obiad w domu już do odgrzania czeka. A wesce jak zawsze czekają najlepsze hity na czasie. Teraz się kołyszemy romantycznie z Zalią. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Bez on board w Radiu SK. Ile ten gość ma sił po poniedziałku? Jest 11 po 18, a on tutaj takie rzeczy na antenie Eski wyczynia. Tak właśnie SK odwołuje poniedziałek. Ten dzień już nie jest straszny, słuchajcie, on już się kończy. Teraz jest ta najlepsza część dnia, wszystko co najgorsze za nami. No właśnie, jeszcze a propos siły, to ja mam pytanie do was. Na co macie siłę po całym poniedziałku? Może energii wam wystarczy tylko na to, żeby wnieść sam zakupy z samochodu na górę? A reszta energii to już tylko leżenie na kanapie przed telewizorem z herbatką, z dobrym serialem na ekranie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. O, a może macie siłę tylko na to, żeby teraz, czekając na dziecko, które jest na zajęciach dodatkowych, drzemać przez godzinę w samochodzie? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co macie teraz siłę? A siłę dodamy hitami na czasie Nari i Major League DJs już teraz w SC.

0: No i przy takich numerach nawet po ciężkim poniedziałku siły jakoś wracają. Andrea Bocza i David Guetta w Radiu SK. No a ja was dzisiaj pytam, na co jeszcze macie siłę o tej porze 21 minut po 18? Patrycja?
1: Pytacie, na co mam jeszcze siłę dzisiaj?
0: No.
1: Koło południa? Dwugodzinny trening nóg. A wieczorem co? Trening siatkówki, tak więc pozdrawiam wszystkie zapalone siatkarki.
0: Nie no, Patrycja, szacun, podziwiam. Nie tylko za to, że masz jeszcze siłę, no bo jak ktoś jest wysportowany, to ma siłę. Ale ja bardziej podziwiam za to, że ty znalazłaś ekipę, z którą w tę siatkę można pograć w środku tygodnia, nie w weekend. Bo wszyscy wiemy, jak to wygląda, prawda? Ten nie może, bo musi dziecka popilnować, ta ma pracę, tamten mówi, że jest chory, a tamta udaje, że jest chora i się bardzo ciężko zebrać, a Patrycja udowadnia, że jednak da się. No właśnie, jeśli czeka was jakiś wieczorny trening, to zostańcie z Eską, my tu mamy numery, które dobrze nakręcają. Zadujcie. O, na przykład słuchajcie, jak będziecie podjeżdżać pod salę, ha, to właśnie w takim rytmie. Yeah, jak król. Asher i Lucardis, to na pewno niedługo w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz Bankom Żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
3: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto, Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nim inni zaczną, ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Warszawa Wilanów, Klimczaka 1, Royal Wilanów oraz Piaseczno-Żeromskiego 36. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
8: Węzeł Salomea czyni cuda. Wolam okotów w centrum. Moment i jesteś.
7: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motiv. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
9: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motiv. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
7: Szczegóły na sprawia.pl.
10: Na boku czy na plecach? W Dla Spania przetestujesz wszystko, a nasi eksperci doradzą Ci, jak zdrowo spać. Już od 17 lat oferujemy materace, łóżka i poduszki dla prawdziwego komfortu snu. W październiku świętuj z nami nasze urodziny. W Dla Spania czekają na Ciebie urodzinowe rabaty aż do 30%. Odwiedź salony Dla Spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: I po reklamie.

0: bardzo dobre, soczyste, wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak na antenie Radia SK. Odwołujemy razem ten poniedziałek, a wy się chwalicie na Messengerze, na co jeszcze macie siłę. O tej porze już za 20:19 po całym poniedziałku. Łukasz?
1: Cześć, Radyjko.
0: No siemano.
1: Siłę na co mam? No. Na powrót do domu i na palenie drzewem w mojej i żony pompie ciepła.
0: Słuchajcie, aż spytałem czat GPT, czy w pompie ciepła da się palić drewnem. I się okazuje, że się da, jak ktoś ma jakiś kominek podpięty, czyli tam u Łukasza bardzo przyjemny, ciepły, romantyczny wieczór się szykuje. To ja w takim razie życzę, żeby żaden tam ból głowy się nie pojawił, ani inne tego typu przeszkody. A jeśli ktoś z was nie ma kominka, to ja przypominam, że na YouTubie bardzo fajne kominki można włączyć. A w Radiu SK jak zawsze są dobre na wieczór hity na czasie. Lady Gaga i Abrakadabra za chwilę.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
4: Autopromocja. Reklama.
5: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: 3.17.41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
14: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Halo Bemowo. Poznaj nowość na warszawskim rynku mieszkaniowym. Mieszkania od 36 do 120 metrów kwadratowych. Przestronne tarasy, balkony i prywatne ogródki. Zaledwie 8 minut od Wola Parku. 9 minut od metra Ulrychów. W otoczeniu aż 4 parków. Halo Bemowo zaprasza na dzień otwarty. Sobota 17 października od 10 do 15. Ulica Marynin 15B. Warszawa Bemowo. Halo Bemowo. Odkryj swoje miejsce. Więcej informacji znajdziesz na www.ronson.pl.
17: I po reklamie.

na wieczorne pobudzenie. Rosie w Radiu SK to jest ta dziewczyna, która robiła Apacy, Apacy z Bruno Marsem, a to jej nowy solowy numer. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a ego Cristiano Ronaldo no, wystrzeliło w kosmos i jest gdzieś teraz na orbicie okołoziemskiej, słuchajcie. W jednym z wywiadów Ronaldo powiedział tak: najlepszym piłkarzem w historii jestem ja, kropka. Liczby mówią same za siebie. No zdania są podzielone, no bo niektórzy twierdzą, że to Messi jest najlepszy, prawda? No obaj są dobrzy, no to jest jak wybieranie między sernikiem z rodzynkami czy bez. Ale żeby tak piłkarz sam o sobie mówił, to tak trochę dziwnie, prawda? Coś czuję, że Cristiano Ronaldo nie ma zbyt wielu kolegów do plotkowania w pracy, bo największym fanem i największym przyjacielem Cristiano Ronaldo jest Cristiano Ronaldo. No i może jeszcze żona z mamą.

0: Reklama.
1: Już, już, pokazuj, co tam masz. O matko, to ten stolik, krzesła, ale jak?
2: Nowo dom ma urodziny.
1: Czyli promocje?
2: I to jakie? Od 10 do 18 października rabaty na tysiące mebli i dodatków do domu i kuchni. Zobacz, nawet duka z rabatem 20%. I to wszystko dostępne na nowodom.pl i w salonie w fabryce Norblina.
3: Ile można szukać tej roboty?
4: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
3: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
4: Avalon-logistics.pl.
3: Nie czekaj, zgłoś się!
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
10: Ale że już?
9: No już.
10: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
9: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
10: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
9: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
13: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jungle Night powraca do outletu Factory Annopol. Minus 50% od cen outlet. 15 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Levi's, Vans i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Annopol.
16: I po reklamie. Warszawa na czasie.
17: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli brakuje wam trochę muzyki na żywo, to mam dobrą informację. Już w tę sobotę, 17 października, Gips wystąpi z ostatnim tegorocznym koncertem na Torwarze. Będzie to koncert premierowy albumów Nurt oraz Zrobiłem to dla siebie. Mamy kilka wejściówek. Piszcie po nie na radiomałpa.sk.pl i dodajcie, czemu powinny trafić do was. A jeśli przed koncertem potrzebujecie rozgrzewki, to już dziś o 20 macie bezpłatny cross-training w Osiria Błonna.
18: Muzyką się żyje.
19: Notowania mamy naprawdę niezłe. Eurowizja Junior już za niecałe 2 tygodnie, a nasz reprezentant ma powody do radości. Wiktor Sas zajął 2 miejsce w internetowym głosowaniu fanów Eurowizji. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity i ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
20: Czekajcie. Strasznie cicho Wiktora słychać, coś mi tutaj... No Wiktor Sas po prostu prosi was, żebyście na niego głosowali, jak już będzie. Czekajcie, może teraz?
21: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
19: Do zobaczenia. Finał Eurowizji Junior już 24 października i w przeciwieństwie do tej dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta w trakcie transmisji. A już dzisiaj wieczorem w Radiu SK nowe
20: notowanie Rap 20. Jak co tydzień Mati Fuczyło odliczy 20 waszych ulubionych rapowych numerów. No ale tym razem nie będzie sam. Do studia Radia SK wpadnie Szaran, czyli raper, który ostatnio nagrał wspólny numer z Michałem Wiśniewskim i na pewno nieco zdradzi na temat tej współpracy. Odpalajcie Radio SK dzisiaj po 23, a teraz zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione rapowe numery. Na miejscu pierwszym ostatniego notowania było Halo, czyli wspólny numer O co chodzi i Taco Hemingwaya.
0: Imprezka.
20: A za moment ktoś z was zrobi halo, bo ja zadzwonię z bardzo dobrymi informacjami. Mam dla was dwa zaproszenia do kina na film Upadek wieloryba i takie fajne markowe pomarańczowe słuchawki. To za chwilę, a teraz na słuchawki wlatuje Temper City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Minuta po godzinie 19:00.

0: Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. I niby wszystko fajnie, przyjemnie, poniedziałek się kończy, ale teraz będzie strasznie. Pojawią się dreszcze.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: Na SK.pl piszecie, jaką przeżyliście taką strasznie śmieszną historię, która zaczęła się jak horror, ale skończyła się dobrze. I razem ze mną teraz Kacper. Cześć Kacper.
2: Cześć wszystkim, cześć.
0: U ciebie się wydarzyła taka historia, że nawet ofiara jedna była i za chwilę się dowiecie, co to za ofiara. Kacper, pozwól, że ja zrobię wstęp do tej historii, a ty ją dokończysz, bardzo bo tam proszę. Zakończenie jest piorunujące naprawdę, jak w takim dobrym horrorze. Była tak. Trzecia w nocy. To jest najgorsza pora na takie rzeczy, słuchajcie. Nagle jakieś dudnienie w kuchni. Coś tam skrzypnęło. Nagle metal uderzający o talerz. I Kacper myśli, że to złodziej. I teraz mów wszystkim, jak ta historia się skończyła. Kto był tym złodziejem?
2: Serio? Byłem pewny, że to jest złodziej, słuchajcie. Po czym oczywiście schodzę, wziąłem jeszcze po drodze jakąś patelnię, bo gdzieś tam stała, czy coś wziąłem takiego, wiecie, metalowego, ciężkiego. No. I dobra, jestem gotowy, schodzę, nie? Ja patrzę, a tam, słuchajcie, przy lodówce mój ojciec w samych gaciach, jedzący nasz sernik. Rozumiecie to? On zamarł, ja zamarłem. Przyznam się, że naprawdę szok, myślę, że był po obu stronach. No i tak jak już właśnie powiedziałeś, no była ofiara jedna, owszem. No i był to właśnie ten sernik, do którego się niestety musiałem dołączyć. Jako, że już się przebudziłem, no to mówię, no szkoda by było, żeby nie, co nie? Aha, więc stwierdziłem, że tajemnicę dotrzymamy oboje.
0: A, ja rozumiem, czyli mówisz tak, słuchaj, ja cię nie wydam, jak ty mi dasz trochę tego sernika.
2: Dokładnie tak. No i jako, że jeszcze była cząstka, to mówię, dobra, pochłoniemy to razem, ale naprawdę dreszczyk był totalny.
0: Ale dobrze, że ty tak na wszelki wypadek nie uderzyłeś taty tą patelnią, że ty najpierw się zorientowałeś, kto jest tym złodziejem. Kto to jest?
2: To akurat w ogóle był moment, kiedy ta lodówka jeszcze była, słuchajcie, otwarta, także on mi się podświetlił po prostu w tej kuchni.
0: Po gaciach poznałeś, krótko mówiąc. Dobrze, że innych ofiar tam nie. Ale powiedz, czy mama się dowiedziała potem, że ten sernik...
2: Tak, i słuchajcie, no najlepsze jest to, że właśnie mama się nie dowiedziała, mama się dowiaduje teraz, także mamo, pozdrawiam cię bardzo, całą familię pozdrawiam. Nikt nie wiedział przez dobrych parę lat.
0: Rodzinna tajemnica została ujawniona na antenie Radia
2: SK. A sernik zniknął, nie?
0: No, to pozdrawiamy mamę.
2: Była.
0: Słuchaj, to teraz ty możesz mamę przekupić, żeby nie była zła na ten sernik, bo właśnie teraz zgarniacie dwa zaproszenia do kina na Upadek wieloryba i pomarańczowe słuchawki JBL.
2: No super! Mamo, to będzie dla ciebie.
0: O właśnie. A ty z tatą do kina pójdziesz. Wszyscy zadowoleni
2: Dokładnie.
0: Będą.
2: Musi być taki balans.
0: Dzięki, trzymaj się. Wszystkiego
2: dzięki.
0: Dobrego.
2: Dzięki.
0: A jeżeli wy macie jakieś podobne historie, które zaczęły się strasznie, a skończyły dobrze, opisujcie je na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.

0: Tego się słucha w Wielkiej Brytanii. Odkrywamy świat z hitami na czasie. Clooney i Prosma w Radiu SK. Bardzo ciekawe wyniki badań. Połowa Polaków narzeka na system kaucyjny. No ciekawe dlaczego, prawda? Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy mają w domu takie pomieszczenie, w którym składują stosy butelek w workach i zawsze mówimy, a to się tam przy okazji wywiezie i nigdy ta okazja nie następuje. A jak już się człowiek zmobilizuje, ostatnio miałem taką sytuację, to podjeżdżam cały bagażnik zapakowany tymi butelkami, wrzucam trzy i komunikat: pojemnik, miks pełny. Ale to jest w sumie dobra informacja, słuchajcie, bo się okazuje, że jest coś bardziej denerwującego niż zacięta kasa samoobsługowa w supermarkecie i czekanie na obsługę.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
7: Chyba rurka.
6: A, no faktycznie.
7: No.
8: I kolanka, i rurka.

0: idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
1: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
2: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
1: Nie zwlekaj i kup już teraz.
2: Poleca Radio SK.
3: Ile można szukać tej roboty?
4: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
3: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
4: Avalon-logistics.pl.
3: Nie czekaj, zgłoś się!
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Hej Ania, dokąd jedziesz?
9: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
8: Opowiadaj!
9: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
10: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
11: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
14: I po reklamie.
15: My heart is a ghost.

0: Stevie Rexa i David Guetta w Radio SK. Na podładowanie baterii po całym poniedziałku za 15 minut, godzina 20. Wcześniej pytałem was, na co jeszcze dzisiaj macie siłę. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Karolina.
1: Cześć, jedyne na co mam siłę, to pogłaskać mojego kosura mrał.
0: Mrał, to takie mruczenie kota jest bardzo relaksujące. Więc teraz, jeśli jesteście zestresowani, przyłóżcie ucho do głośnika. Proszę bardzo. I od razu lepiej się robi, prawda? Stres znika. No chyba, że Karolinie o innego mruczącego kota chodziło. Z nami nie ma chrapania.

0: Numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki, czyli wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, MJ Deli w Radiu SK. No i przy takich numerach to wracają siły do życia.
1: Hej SK, a ja mam siłę właśnie na ćwiczenia i jadę na fitness.
0: A, czyli Kasia jedzie zrobić miejsce na jakąś fajną kolację. Niech tam druga połówka już się w tym czasie szykuje, jak ty będziesz ćwiczyła. Eseczka jest idealna do ćwiczeń, na fitness sprawdzi się na pewno Oskar Cyms bez końca. Proszę bardzo, po 20 można przy tym zrobić takie solidne cardio. A wy na co jeszcze dzisiaj macie siłę? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko zło to, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
4: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
5: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: Nie zwlekaj i kup już teraz.
5: Poleca Radio SK.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nawet 100 tysięcy złotych rabatu na mieszkanie? W zakątku Harmonia od dewelopera Atal to możliwe. Na warszawskiej Białołęce czekają funkcjonalne mieszkania z przestronnymi lodżiami blisko sklepów, szkół i komunikacji. To miejsce stworzone z myślą o wygodnym życiu zarówno dla singli, par, jak i rodzin szukających większej przestrzeni. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź już teraz. Szczegóły poznasz w biurze sprzedaży Atal lub na zakątekharmonia.pl. Atal. Budujemy na lata.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej Ania, dokąd jedziesz?
4: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
3: Opowiadaj!
4: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
5: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
6: I po reklamie.
7: Warszawa na czasie.
8: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jesień już w pełni, ale jeśli wciąż brakuje wam klimatu tego sezonu, to wiem, co może pomóc. Dyniowy Luna Park w ogrodzie na dachu Galerii Północnej na Białołęce już działa. Jest to oczywiście gigantyczna dynia, ale też pełno jesiennych dekoracji i miejsca do robienia zdjęć. Wstęp jest bezpłatny, możecie wpadać codziennie do 24 października. Z kolei chętni na sprawdzian wiedzy mają jutro pub quiz w Taproomie na Wilanowie. Start o 19. Udział jest bezpłatny, wystarczy się zapisać.
9: Muzyką się żyje. Znany na całym świecie amerykański Girls Band przyjedzie do Polski. Poznaliśmy pierwszego ogłoszonego artystę przyszłorocznego Orange Warsaw Festiwalu. Już wiadomo, że na scenie pojawi się zespół Cat's Eye. Tę ekipę możecie kojarzyć z Eski, m.in. z hitu Gabriela. Hands up, słuchajcie, ja tak przy okazji, całkiem przypadkiem obejrzałem teledysk do tego numeru. Także panowie, jeśli jest przy was druga połówka, to nie polecam zdecydowanie tego teraz oglądać. Orange Warsaw Festival potrwa 13 i 14 sierpnia przyszłego roku na Torze Służewiec w Warszawie, a zespół Cat's Eye wystąpi drugiego dnia tej imprezy. A Grzegorz Krychowiak zagrał na PGE Narodowym, ale już nie jako piłkarz, tylko jako raper. Były reprezentant Polski zaczyna muzyczną karierę, wystąpił na imprezie roztańczony PGE Narodowy i tam wykonał swój pierwszy kawałek, druga połowa, który stworzył wspólnie z Quebona Fide. I to był jeden z najszybszych muzycznych debiutów na największej arenie w naszym kraju, bo zaledwie dwa dni po premierze kawałka.
10: Impreska.
11: Impreska.
10: Impreska.
11: Impreska.
9: A na nasze muzyczne boisko teraz wybiega taki solidny napastnik z 10 albo 9 na plecach, Oskar Cyms, i ma taki kawałek, który skutecznie pomoże nam odwołać ten poniedziałek. A co, już nam tego dnia wystarczy. Oskar Cyms, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Sombr w Radiu SK. Kasia pisze, że ona ma dzisiaj siłę tylko na to, żeby wejść do domu i zrobić sobie herbatkę, bo cały dzień żyła w pędzie. No to ja mam kawałek, który warto do tej herbatki dodać.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My się na tym znamy. SK zawsze podrzuca najlepsze nowości. I to wygląda tak, że jak inni zaczną słuchać jakiegoś numeru, to wy ten kawałek już będziecie znali z Radia SK, bo my zawsze jesteśmy pierwsi z nowościami. I teraz świeży numer od belgijskiego producenta Losta Frequencies, który nie jeden hit na koncie ma. Na przykład ten. Czyli on wie, jak grać rozluźniające bity. I teraz też ma bardzo relaksujący kawałek. Dobry na wieczór, do herbatki. Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Już teraz w Radiu SK.

0: Nowość na antenie Radia SK, taka troszeczkę przyciszona, uspokojona, dobra na wieczór, na 28 minut po godzinie 20. To Eloner. I teraz pytanie ważne, słuchajcie, czy to jest dobra pora na jedzenie takich rzeczy? Bo zapytałem was przed chwilą, na co jeszcze macie siłę? No i Ewelina się odezwała.
1: Ja mam siłę na takie naleśniki z dżemikiem i z twarożkiem i takie w ogóle... Petarda, po prostu.
0: Takie naleśniczki petarda. Każdy z nas ma takie swoje ulubione, prawda? Że jak je widzi na talerzu, to żadne tam kalorie przestają istnieć, prawda? Po prostu człowiek zjada i to jest tak jak z gofrem nad Bałtykiem. Po prostu człowiek je i w ogóle nie żałuje, że to zrobił. Do kolacji w sam raz za chwilę gram kolejne hity na czasie. Będzie taki pewien znany pan, który kiedyś w Zakopanem grał. Derulo, Jason, już za chwilę.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i listy postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
6: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
7: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
7: Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.

0: Ja się wam przyznam, że to jeden z moich ulubionych letnich hitów. Bausa w Radiu SK, ale się przy tym dobrze na wakacje jeździło, jak wtedy samochód płynął po autostradzie. No wy możecie jeszcze raz wakacje zaliczyć, takie mini wakacje na jesieni, już 23 października. Odlot ściśle tajny z Radiem SK, zabieramy was w podróż w nieznane. Wiecie kiedy i z kim lecicie, że lecicie wy i leci ekipa Radia SK, ale nie wiecie dokąd, to jest niespodzianka. Kierunek naszej podróży zna tylko jedna osoba u nas w radiu i to jest nasz kapitan Andrzej, który ma dla was wskazówki.
1: Mówi kapitan, w waszej destynacji SK nie występuje.
0: No to nam pomógł naprawdę, cały czas nie wiem, ale co on gada w ogóle? Przecież SK wszędzie występuje, bo nas można słuchać nawet za granicą za pomocą naszej eskowej apki. Ale można nie tylko słuchać, w apce się też można zgłosić do odlotu ściśle tajnego. Zgłoszenia są darmowe.

na nie nie dostanę. To może być jeden z największych hitów tegorocznej jesieni o działaniu silnie rozgrzewającym. 7.30 Hancho i Malik Montana, a jeszcze więcej dobrego rapu. Już dzisiaj po 23.00 nowe datowanie Rap 20. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło, który nie tylko zagra 20 waszych ulubionych rapowych numerów, ale będzie też u niego gość. Do niego wpadnie rozkręcający się raper Sharan.

0: Autopromocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
6: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
7: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Warszawa na czasie.
14: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Macie trochę wolnego czasu i nie wiecie, jak go zaplanować? W takim razie lecimy z propozycjami. Już jutro, jeśli chcecie się nieco rozciągnąć, macie wtorek z jogą na PGE Narodowym. Start o 18.30, wystarczy się zapisać. Jeśli chcecie pośpiewać, w środę macie cykliczne karaoke w Oparach Absurdu na Ząbkowskiej. Start o 21.00, a na piątek macie imprezę w planie B. Będzie DJ i klimaty hip-hop, dance, elektro i funk. Start o 22.00.

0: Radio SK. SK Music News.
1: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you-

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby za sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był...

0: Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé. szansę, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręcili swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé, bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu.

0: padało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów. Ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
1: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
0: Szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta mandaryna. Do dziś.
1: Mój pierwszy hit
0: to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
0: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
0: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
1: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
0: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
2: Znacie Every Night?
3: Mój pierwszy raz.
4: SK Warszawa News.
5: Agata Huściak, zapraszam. Podczas prac remontowych na elewacji budynku przy Puławskiej 48 robotnicy natrafili na niezwykłe znalezisko. Pod warstwą starego tynku odkryto znak Polski Walczącej, symbol oporu z czasów II wojny światowej. O znalezisku natychmiast poinformowano stołecznego konserwatora zabytków, który podjął kroki, by zabezpieczyć historyczny artefakt. Więcej o tym Krzysztof Płowecki.
6: Delikatne czarne kreski zwróciły uwagę robotników remontujących kamienicę przy ulicy Puławskiej 48. Pod warstwą tynku odnaleźli znak Polski Walczącej, pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej lub z lat 80., kiedy używała go Solidarność Walcząca. O znaczeniu odkrycia opowiedziała mi Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
7: Znalezienie takiego znaku Polski Walczącej, to jest wielkie wydarzenie w Warszawie, ponieważ budynków, na których one mogą się znajdować, jest coraz mniej. Ten znak został odkryty pod zdjęciu wtórnej warstwy tynku, który wiele lat temu na tą kamienicę został położony. No niestety, jak się okazało, ktoś, nie wiemy kiedy, chciał go poprawić. Prawdopodobnie był bardzo słabo widoczny. Niestety zrobił to bardzo niewprawnie, jakąś bardzo rzadką farbą, która spowodowała zacieki i zatarła ten pierwotny wizerunek. Wspólnota mieszkaniowa, która robi remont tej kamienicy, zwróciła się do nas z prośbą o zalecenia, które bardzo szybko wydaliśmy, polecając, aby sprawą tej konserwacji zajął się specjalista konserwator od malarstwa ściennego, ponieważ należy tę wtórną warstwę tej czarnej, takiej rzadkiej farby zdjąć, uczytelnić prawdziwy, ten pierwotny wizerunek Polski Walczącej, zakonserwować go, no i finalnie przykryć szybą, tak żeby on w przyszłości nie został zniszczony.
6: Czyli co, czyli ten znak tam zostanie w tym miejscu, czy tu na przykład bierzecie pod uwagę ściągnięcie elementu farby lub elewacji z tym znakiem?
7: Nie, to nie ma sensu. O wiele większy ładunek emocjonalny ma fakt, że ta kotwica znajduje się w miejscu, którą kiedyś była namalowana, albo podczas okupacji, albo wręcz podczas powstania warszawskiego. Dokładnie trudno określić, ale takich zabytków się nie przenosi, tak samo jak takich historycznych i sławnych napisów sprawdzono mi nie ma, które można jeszcze znaleźć na niektórych budynkach w Warszawie. Tak samo właśnie znak Polski Walczącej powinien być zakonserwowany i zabezpieczony w miejscu, jak my to mówimy, in situ, czyli w miejscu, gdzie został po prostu stworzony.
6: A to jest chyba też takie wyjątkowe znalezisko, no bo przynajmniej ja dawno nie słyszałem o niczym podobnym.
7: Ostatnio tak, prawdę mówiąc, już dawno nie słyszeliśmy, żeby oryginalna kotwica się gdzieś ujawniła.

0: No tutaj pewną ochronę w cudzysłowie stanowił ten wtórny tynk, który przez lata był na tej kamienicy i dopiero jego zdjęcie pokazało, że tam coś pod spodem jest. No i dzięki temu mamy taką pamiątkę z okresu wojny. Znak przejdzie konserwacji za jakiś czas, ponieważ konserwację musi zrobić dyplomowany konserwator od malarstwa ściennego, więc jeszcze trzeba będzie poczekać, aż remont całej kamienicy się zakończy i zostanie uwidoczniony ten znak, przykryty właśnie tą szybą na dystansach, bo ona też nie może przylegać bezpośrednio do tynku, tylko musi mieć tak zwane powietrze między szybą a elewacją. Także jeszcze trochę trzeba poczekać, ale na pewno po ukończeniu tych prac warto tam się wybrać i obejrzeć tą prawdziwą, wspaniałą pamiątkę z okresu wojny.
1: Ciekawa jest też historia samej kamienicy przy ulicy Puławskiej 48. To właśnie w jej rejonie w dniach 26 i 27 września 1944 roku żołnierze powstańczego Mokotowa ewakuowali się kanałami do Śródmieścia. Do dziś w Warszawie zachowało się niewiele symboli Polski walczącej. Podobne można zobaczyć jednak m.in. na budynku Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy ulicy Wawelskiej oraz na gmachu Najwyższej Izby Kontroli przy ulicy Marszałkowskiej.
2: SK Warszawa.
3: Prace drogowe i utrudnienia dla kierowców. Zmiany czekają m.in. na ulicy Jagiellońskiej, gdzie drogowcy będą układać nowy asfalt. Roboty są związane z wymianą sieci ciepłowniczej, o której opowiedział Paweł Zbigniewski, rzecznik Veolia Warszawa, w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
4: Jagiellońska między Marcinkowskiego a Kępną będzie teraz kończona już od strony takiej odtworzeniowej nawierzchni. Przez całe wakacje od maja praktycznie do końca września były prowadzone na odcinku sieci ciepłowniczej o średnicy 700 mm, czyli bardzo dużej, prace remontowo-modernizacyjne. Ten kawałek odcinka to prawie ćwierć kilometra. Został wymieniony na nowy, na technologię preizolowaną z dawnej kanałowej, także teraz jest już to bardzo unowocześnione, bardzo bezpieczne. No ale to nie koniec, bo została do odtworzenia nawierzchnia jezdni. Już teraz prowadzone są prace odtworzeniowe przy chodniku na samym początku tego odcinka przy Marcinkowskiego, natomiast od 12 października przez 2 tygodnie Jagiellońska na tym odcinku będzie jednokierunkowa. Wschodnia część jezdni będzie zamknięta po to, żeby można było wymienić te prowizoryczne płyty, które tutaj, jak samochody przejeżdżają, słychać takie dudnienie, już na docelowy asfalt. Także będzie to koniecznie do tego zamknięcie, przeprowadzenie porządne tego remontu, żeby nie trzeba było tego zostawiać na jakieś późniejsze prace. Także to była jedna z większych modernizacji remontów prowadzonych przez Veolię w Warszawie w tym roku. Na szczęście nie będzie się to już wiązało z żadnymi wyłączeniami. Przy tych pracach modernizacyjnych, tak jak mówiłem, przy tych 5 etapach musieliśmy wstrzymywać dostawy ciepła na 2-3 dni do około 71 budynków. Teraz są prowadzone już tylko prace zewnętrzne.
3: Gdzie jeszcze będą kończone prace?
4: Praktycznie sezon remontowo-modernizacyjny w Warszawie musieliśmy skończyć 30 września i tak się skończyło. Tak? Teraz jeżeli będą jakieś wyłączenia, to będą to wyłączenia awaryjne bądź prewencyjne. Natomiast z takich dużych jeszcze wyłączeń, takich dużych projektów modernizacyjnych była Powsińska między Dzikowskiego a Świętego Bonifacego. Tam 9 powinny być już przywrócone 3 pasy w każdą stronę. Tam rzeczywiście było zwężenie. Mieszkańcy musieli stać troszkę dłużej w korkach. Ale to też już wraca do normy, już te 3 pasy. Będą jakieś ostateczne prace prowadzone na środkowym pasie zieleni, ale to już jest taka kosmetyka. W każdym razie już mieszkańcy będą mieli. Z dużych jeszcze takich wydarzeń mieliśmy dużo pracy też na Ursusie. Mieliśmy też duże wymianę dużego odcinka ciepłociągu na ulicy Woronicza. Także wszystko się to udało. Będziemy przygotowywać takie podsumowanie.
3: Zapytam jeszcze o Jagiellońską. Jeśli otworzy się już po tych pracach, czy będą planowane jeszcze jakieś zamknięcia, czy to już będzie finał?
4: 2 tygodnie będzie trwało to odtworzenie. To ma być już docelowe, ostatnie, już po to, żeby mieszkańcy mieli pełen komfort. Przepraszamy za te niedogodności, one są niestety konieczne, ale staramy się, żeby były jak najmniejsze i jak najkrótsze.
3: Podpisano umowę na budowę nowej sali Symfonii Varsovii przy ulicy Grochowskiej. Powstanie obiekt, który ma stać się jedną z najważniejszych przestrzeni muzycznych w Polsce. To drugi etap budowy nowej siedziby Warszawskiej Orkiestry, a o szczegółach inwestycji rozmawiała Małgorzata Zawada.
5: Główna sala pomieści 1877 osób. Projekt obejmuje też salę kameralną i przestrzenie do prób dla orkiestry. O znaczeniu tej inwestycji opowiadał dyrektor Symfonii Varsovii Janusz Marynowski.
6: To dla nas naprawdę niezwykle ważny moment, bo pracowaliśmy na to dobre kilkunastu lat, bo przecież międzynarodowy konkurs architektoniczny odbył się w 2010 roku. No i teraz już jest takie spełnienie w połowie, bo daliśmy pierwszą część inwestycji. Teraz jest ta ważniejsza część, ta naprawdę bardzo skomplikowana. Zgodnie z umową w ciągu 30 dni mamy przekazać plac budowy generalnemu wykonawcy. Więc to naprawdę się dzieje i naprawdę za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking. Więc to się dzieje. 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej. No jest to gigantyczny budynek, on jeżeli chodzi o metry kwadratowe, jest dokładnie dwa razy większy niż Muzeum Sztuki Nowoczesnej, więc to jest naprawdę olbrzymia przestrzeń zaprojektowana w niezwykły sposób dla potrzeb działania, dla muzyków, dla publiczności, więc bardzo nowoczesne, świetny projekt austriackiego architekta pana Puchera, Tomasa Puchera, który się w ogóle nie zestarzał, jest bardzo mocny, świetnie osadzony w charakterze Pragi Południe, więc jesteśmy bardzo zadowoleni, że z jeszcze większą siłą będziemy mogli promieniować kulturą, sztuką na całą dzielnicę i na całą Polskę. Trudność chyba polega na tym, że architekt w swojej fantazji artystycznej naprawdę w sumie dosyć daleko się posunął, więc na przykład dwa z balkonów będą de facto zawieszone w powietrzu na takich strunach, będą przymocowane do sufitu, do stropu i to jest bardzo skomplikowane, bo przeważnie te balkony są tak umocowane bardzo mocno do ścian, tu tylko takie małe przypięcia do ścian, ale główny ciężar tych balkonów właśnie będzie spoczywał na stropie budynku. Tego się właściwie nie stosuje, ale być może to umożliwi właśnie taką sytuację, że słuchacz siedzący na balkonie będzie dosłownie w środku dźwięku, ponieważ nie będzie przyklejony do ściany, więc będzie dostawał swój dźwięk ze strony sceny, ale też z tych odbić, więc mamy nadzieję, że te doznania akustyczne będą naprawdę spektakularne. Przede wszystkim chciałem uspokoić mieszkańców, że nie będzie żadnego muru. Wiem, że Państwo widzieli na etapie pierwszym tego projektu wiszący mur z betonu, więc to była faktycznie bardzo ciężka konstrukcja, która mogła niektórych, którzy się nieuważnie przyglądali, wręcz przerazić. Nie, my się nie chcemy odgradzać, w związku z tym tu będzie wisząca rama, ona jest ażurowa, ona jest zrobiona z aluminium, ona ma mieć wrażenie lekkości i właściwie lewitowania w powietrzu i po całym obwodzie będzie można przejść spokojnie pod tą konstrukcją, będzie 3,5-metrowej wysokości przejście i ten teren już zawsze będzie terenem otwartym. My nie mamy zamiaru tu robić żadnego ogrodzenia, ani bramy, to jest wszystko otwarte. Więc wyobraźmy sobie, że to jest po prostu budynek. Budynek, który ma w środku takie naturalne foyer, do tego właśnie, żeby przed wejściem już do głównego foyer i do sali koncertowej móc się w pewnym sensie wyciszyć, uspokoić, odciąć od głośnego miasta. Widownię planujemy na 1877 miejsc, więc to ma być największa widownia w Polsce, jeżeli chodzi o sale koncertowe do słuchania muzyki w akustyczny sposób, znaczy bez żadnej amplifikacji. Jeżeli chodzi o scenę, poprosiliśmy architekta o zaprojektowanie chociażby podestów dla orkiestry, które będą regulowane w automatyczny sposób, żeby móc umieścić spokojnie i orkiestrę małą smyczkową i orkiestrę wielką symfoniczną. Nie trzeba było ręcznie wnosić tych podestów, jak się stosuje w wielu salach. Więc te udogodnienia są naprawdę znakomite warunki dla muzyków do pracy. Nasza orkiestra będzie miała swoje garderoby, swoje ćwiczeniówki, orkiestry gościnne będą miały swoje oddzielne garderoby, więc nie będzie to zakłócało tak jakby życia orkiestry na co dzień, jak również dodatkowa przestrzeń edukacyjna, bo nam strasznie zależy na tym, żeby przyzwyczajać publiczność już naprawdę za młodu, już w tej chwili prowadzimy taki program wraz z Fundacją Muzyka dla Wszystkich, program Smykofonia, naprawdę dla bardzo małych dzieci, już te dzieci przychodzą do nas na teren i spotykają się z muzyką. Zgłosiliśmy do właściciela, do miasta, bo to miasto jest właścicielem, że niedługo trzeba będzie ten namiot zabierać, że on musi być przewieziony. Oczekujemy na finalną decyzję. Były różne pomysły właśnie na ten namiot. Ja myślę, że trzeba go dalej wykorzystywać do celów kultury, bo mimo tego, że to jest namiot, ma naprawdę świetną akustykę. Myślę też, że te dobre wibracje tych setek koncertów, które już się odbyły w tym namiocie, one mają szansę przechodzić później na inne ansamble, które będą występowały. Ale ja na dzień dzisiejszy informacji, gdzie dokładnie ten namiot pójdzie, nie mam. Oczywiście Symfonia Varsovia cieszy się z nowego domu, czy będzie się cieszyła naprawdę z tej wspaniałej sali koncertowej. ale my chcemy prezentować światowe zespoły, więc absolutnie przewidujemy ukazywanie innych orkiestr niż Sinfonia Varsovia w trakcie ostatnich 16 lat chociażby naszego działania przy festiwalu, organizując festiwal Szalone Dni Muzyki. Właśnie to cały czas robimy. Zapraszamy te orkiestry, więc absolutnie tak, istotnym elementem sezonu, tego sezonu artystycznego Sinfonii Varsovii będą te zespoły z innych miejsc świata.
5: Umowę na realizację drugiego etapu inwestycji podpisano z firmą Warbud. Jak mówi Karol Puszerkiewicz, członek zarządu firmy, to nie będzie łatwa inwestycja.
7: Widownia i ringi górne, które są podwieszone do dachu, a trzeba je zacząć budować wcześniej, tak, żeby zdążyć. I dopiero na końcu zostaną podwieszone do dachu i sprawdzone właściwie. Czyli będzie ogromna podbudowa pod te ringi wcześniej przygotowana, żeby zacząć to realizować. No poza tym rama, czyli trzy mosty 90-metrowe dookoła działki. Bardzo trudna konstrukcja, elewacja, ścieżka spacerowa na zewnątrz, wszystko połączone dachem budynku głównego. I trzeci element to jest połączenie obiektów zabytkowych, czyli te, które mamy we dwóch stronach, z budynkiem głównym, gdzie mamy wielką salę koncertową i małą salę koncertową. Trzy absolutnie kluczowe elementy. No i poza tym wiele innych trudnych instalacji. Projektowanie też w pewnym zakresie, które jest. Klient jest wymagający. Ciężki sprzęt to jeszcze trochę, natomiast przejmujemy plac budowy jutro. No zaczynamy od dolnego źródła, ponieważ tutaj projekt jest ekologiczny, więc wykonujemy wymienniki na podłodze budynkiem, nie tylko na całej działce i zaczniemy od tego. Natomiast żurawie w przyszłym roku. Równolegle będziemy realizować również pracę przy budynkach zabytkowych. Oczywiście zaczynamy od inwentaryzacji budynków zabytkowych, tak żeby sprawdzić ich dokładną lokalizację i pasować ten budynek główny między te budynki zabytkowe. To będzie trudna inwestycja przede wszystkim ze względów rozwiązań technicznych, które tutaj są technologicznych. Projekt jest naprawdę na europejskim poziomie, więc te rozwiązania też są bardzo, bardzo nowoczesne. Ta sala będzie największa sala koncertowa w Polsce. Ona jest, tak jak wcześniej wspominałem, inaczej trochę zbudowana, ponieważ górna część widowni i ringi akustyczne na samej górze są podwieszone do dachu.
5: Budowa ma zakończyć się w 2030 roku.
2: SK Warszawa News.
5: Szlakiem Książąt Mazowieckich odkrywamy średniowiecze na Mazowszu i jest z nami Izabela Stelmańska, prezes zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Gdzie szlak się zaczyna? Gdzie powinniśmy zacząć?
8: No właśnie, szlak się zaczyna tam, gdzie faktycznie nam jest bliżej i możemy wejść w historię Książąt Mazowieckich. Ja bym jednak zachęcała wszystkich do tego, aby rozpocząć w Płocku, bo Płock jest nie dość, że historyczną stolicą Mazowsza, ale również przez pewien czas pełniła funkcję stolicy kraju. I tutaj mamy największą nekropolię piastowską, jeżeli chodzi o Płock, ale również w Płocku spoczywają dwóch władców Polski, czyli Władysław Herman i Bolesław Krzywousty. Więc zachęcam do tego, aby tą historię związaną z książętami mazowieckimi, jeżeli mamy taką możliwość, rozpocząć właśnie w Płocku. I tak naprawdę Płock jako właśnie ta pierwsza kolebka księstwa mazowieckiego, pierwsza stolica, ma zgromadzone dużo artefaktów związanych właśnie z książętami mazowieckimi. Tutaj zachęcam do odwiedzenia Muzeum Diecezjalnego w Płocku, które jest zlokalizowane właśnie w Zamku Książąt Mazowieckich, a raczej to, co z niego zostało, ponieważ Płock jest też zlokalizowany na pięknym Wzgórzu Tumskim. To jest chyba jedyne takie miejsce w momencie, kiedy patrzymy na Wisłę właśnie ze wzgórza. I ta Wisła jest zupełnie inna też trochę w Płocku, bo to już niektórzy nazywają Jezioro Włocławskie, ale ona jest szeroka i ta potęga Wisły faktycznie widać w Płocku. Natomiast wracając do Książąt Mazowieckich, czyli powinniśmy rozpocząć w katedrze, w Zamku Książąt Mazowieckich, który jest naprzeciwko katedry. W katedrze są pochowani właśnie władcy polscy, ale również książęta mazowieccy. Później powinniśmy jeszcze zwiedzić Muzeum Mazowieckie w Płocku i tam 10 wieków Płocka. Zobaczymy, jak ono się rozwijało. I to powiem coś może takiego, co pewnie nie wszystkim się spodoba, ale jeszcze o Warszawie mało kto słyszał i nie było stoliczności Warszawy, a Płock już był stolicą. Więc tak naprawdę tu zaczyna się cała historia obecnego Mazowsza, można powiedzieć, województwa mazowieckiego bardziej dokładnie. Z Płocka możemy bardzo szybko przejechać do Ciechanowa. Kolejny zamek zupełnie inaczej zlokalizowany, ale też nad rzeką. Łydynią. I tutaj też książęta mazowieccy związane właśnie z książętami mazowieckimi, ale też i pewna legenda, która jest związana właśnie z zamkiem w Ciechanowie o czarnym psie, który broni tego zamku. No i tak możemy podróżować książętami mazowieckimi przez Czersk, przez Warszawę oczywiście, która też jest związana z książętami. Dalej możemy jechać do Liwu, gdzie też można podróżować zarówno książętami mazowieckimi, ale szlakiem Bony i tak samo i Czersk jest związany bardzo silnie zarówno z królową Boną, jak i z książętami mazowieckimi. Miejsc związanych z książętami bardzo wiele, ale ta sama historia książąt mazowieckich dla mnie, pomimo że odległa, to trochę taki przypomina mi ówczesny, obecny kryminał, czyli też nie wiadomo dlaczego wiadomo, bo bezpotomne, że tak powiem, książęta mazowieccy umarli bezpotomnie ostatnie i dlatego jakby nie było kontynuacji i rozpoczęła się inkorporacja Mazowsza do korony. Mazowsze do XVI wieku było oddzielną dzielnicą i nie było włączone do korony. Dopiero po śmierci właśnie ostatnich piastów mazowieckich zostało włączone do korony. Tak się składa, że akurat w tym roku obchodzimy właśnie 500-lecie inkorporacji Mazowsza do korony. Natomiast ta śmierć ostatnich książąt mazowieckich, które po 2 latach, najpierw umarł jeden książę, później po 2 latach drugi książę, w bardzo tajemniczych sytuacjach. Nie ma na to dowodów, niektórzy twierdzą, że zostali otruci, ale też warto zapoznać się właśnie z tą historią. Co się działo, jak ci książęta kształtowali swoje włości i jak zarządzali. I tak naprawdę Mazowsze było bardzo dużą dzielnicą kiedyś i miał duży wpływ na historię Polski. I teraz można się zastanawiać, co by było, gdyby to Mazowsze nie zostało włączone do korony. To też jest takie pewnie dywagacje dla historyków, ale jak wpłynęło to również na koronę, kiedy Mazowsze weszło do korony.
5: Właściwie tras jest kilka, tak, w tym szlaku i mamy na przykład trasę Konrada Mazowieckiego, która dzieli się na część zachodnią i wschodnią. Miejscowości są rozsypane po całym Mazowszu tak naprawdę, więc gdzie nie pojedziemy, to znajdziemy kawałek historii. Jakie jeszcze miejscowości są ważne na mapie?
8: Liw. Liw, który jest zbudowany na sztucznej wyspie. Też oczywiście na rozlewiskach, to były kiedyś tereny bagienne związane właśnie z rzeką Liwiec, więc Liw zbudowany na tej sztucznej wyspie, mocno związany z książętami mazowieckimi, z królową Boną, ale też, co ciekawe, praktycznie i zarówno z Liwem, jak i z Ciechanowem związana jest pewna legenda. I można też poznawać te miejsca właśnie związane z legendami, czyli jeżeli mówimy o Liwie, to jest legenda o żółtej damie. Legenda głosi, że ówcześni właściciele tego miejsca, małżeństwo, który mężczyzna był bardzo zakochany w swojej żonie, podarował jej 3 pierścienie, które niestety ona gubiła w dziwnych okolicznościach. Sama nie umiała tego wyjaśnić, ale mąż był bardzo zdenerwowany, podejrzewając żonę o zdradę, skazał żonę niestety na śmierć. I do tej pory twierdzą niektórzy, że duch żółtej damy unosi się właśnie po zamku w Liwie, szukając tych pierścieni. A historia rozwiązała się bardzo szybko po śmierci samej zainteresowanej z uwagi na to, że sroka podobnież ukradła jej te pierścienie i schowała w wieżę. I teraz można zobaczyć faktycznie tego ducha żółtej damy, które ciągle pokazuje, że ona nie ma tych pierścieni, ale ona nie wie, gdzie są te pierścienie. Więc to jest też dosyć ciekawe dla całej rodziny, mam wrażenie, żeby podróżować, poznawać legendy mazowieckie, bo pewnie każdy z nas zna legendę, nie wiem, o Syrence Warszawskiej, o Bazyliszku. Nie każdy z nas nawet ma świadomość, że inne miejscowości również miejsca mają, są związane z legendami. Więc tutaj też można podróżować tymi legendami i poznawać legendy. Czyli Liw, który jest właśnie związany z żółtą damą, Ciechanów, który jest związany z legendą o czarnym psie, który broni tego miejsca, Czersk, I ja zachęcam też do tego, żeby poznać Czersk. Piękne ruiny zamku, które są zlokalizowane, kiedyś były zlokalizowane też nad Wisłą. Teraz Wisła lekko się odsunęła od samego zamku, bo Wisła jest kobietą, jest trochę chimeryczną, ale jest też przede wszystkim rzeką, która rządzi się swoimi prawami. Odsunęła się od Czerska. Natomiast Czersk jest o tyle magicznym miejscem, że możemy oczywiście zatopić się trochę w tej historii poprzez różnego rodzaju warsztaty, które się tam odbywają, czy turnieje rycerskie, które odbywają się na terenie właśnie zamku w Czersku. Natomiast Czersk, zamek w Czersku jest też tak usytuowany, że on nie ma takich zakłóceń technologicznych obecnie. Czyli o co chodzi? Nie ma światła za dużo, w sensie nad tym zamkiem. I jeżeli na przykład mówimy o oglądaniu nieba, czy spadających meteorytów, to zachęcam do tego, żeby w tym czasie udać się właśnie do Czerska, ułożyć się wygodnie i naprawdę to światło nam nie będzie przeszkadzało. Mamy całe niebo nad sobą i naprawdę możemy podziwiać to wszystko, co nam natura stworzyła i daje do podziwiania. Czersk też jest pięknie położony oczywiście wokół Sadów, czyli to są okolice grójecko-wareckie, więc tutaj też sama przyroda jest przepięknie usytuowana.
5: To zapytam jeszcze, rozmawiałyśmy wcześniej o Annie, to myślę, że też warto o niej wspomnieć. Czy ona później została sama i dalej rządziła?
8: Księżna Anna, która pozostała po śmierci swoich braci, uzyskała jakby autonomię na swoich włościach i za czasów panowania jeszcze księżnej Anny, pomimo że Mazowsze zostało już inkorporowane do Królestwa Polskiego, to wszystkie włości należące właśnie do księżny Anny, a między innymi Liw, miało autonomię, więc tam jeszcze cały czas było księstwo mazowieckie. Co ciekawe, to była pierwsza chyba taka kobieta, która postawiła na swoim, sprzeciwiała się królowi i zachowała tą autonomię. I tutaj też dla nas wszystkich kobiet chyba to jest taka istotna też informacja, że z książętach mazowieckich, w tym rodzie Piastów mazowieckich, faktycznie takie odważne kobiety funkcjonowały. Kolejnym miejscem takim związanym w ogóle z wielkością księstwa mazowieckiego jest niewątpliwie również Czerwińsk. Czerwińsk obecnie przede wszystkim kojarzy się z zakonem funkcjonującym w Czerwińsku i pięknym kościołem, który też jest usytuowany nad samą Wisłą. Natomiast Czerwińsk odegrał bardzo poważną rolę związaną w ogóle z trasą wojsk na Grunwald, no i zwycięskimi walkami tak naprawdę na Grunwaldzie. Otóż historia przedstawiła się tak, że w Czerwińsku był zlokalizowany most łyżwowy, ale ten most łyżwowy był spławiany, w Kozienicach był wytwarzany element właśnie tego mostu, gdzie faktycznie został spławiany Wisłą do Czerwińska. W Czerwińsku został ułożony ten most łyżwowy. I później wojska polskie przeszły właśnie po tym moście, idąc na Grunwald. Więc tutaj też odegrał bardzo mocną rolę sam Czerwińsk, ale też i tereny związane właśnie z księstwem mazowieckim. Później bardzo długo funkcjonował w ogóle most pontonowy, przecież niedaleko faktycznie ułożonego tego mostu łyżwowego.
5: Mamy też Sierpc, miasto czterech kościołów i dwóch zamków, tak jest zapisane.
8: Sierpc mocno związane, zapisane w historii tak naprawdę, ale podejrzewam, pewne miejsca są opisane w ogóle na szlaku książąt mazowieckich, natomiast książęta mazowieccy rządzący tutaj na terenie pozostawili właśnie mnóstwo takich mniejszych znaków swojego funkcjonowania. Cztery kościoły, dwa zamki, ale te kościoły funkcjonujące faktycznie do dziś i piękną historię przedstawiającą. Mało tego, w Sierpcu też, jeżeli już przyjedziemy i będziemy poszukiwać tej historii książąt mazowieckich, zawsze możemy też i zajrzeć do Muzeum Wsi Mazowieckiej. To jest w ogóle muzeum, które obejmuje raczej architekturę i historię wsi mazowieckiej XIX i XX wieku. Natomiast jeżeli już będziemy strudzeni właśnie poszukiwaniem pozostałości po zamku książąt mazowieckich w Sierpcu, a to są ruiny, w tym momencie to zawsze możemy zajrzeć do Muzeum Wsi Mazowieckiego w Sierpcu. Kolejnym takim też momentem związanym właśnie z książętami mazowieckimi, ale też sięgających bardzo głęboko w historię książąt mazowieckich, to są saniki. Saniki przede wszystkim w tym momencie nam się kojarzą z postacią Fryderyka Chopina, ale okazuje się, że pierwszy dwór właśnie na terenie obecnego pałacu w Sannikach to był dwór myśliwski książąt mazowieckich, którzy tam przyjeżdżali, ponieważ to było wszystko porośnięte lasami, przyjeżdżali na polowania. Ten dwór spłonął, teraz zostały tylko odkryte fundamenty tego dworu i można właśnie w parku prześledzić, jak te fundamenty funkcjonowały, natomiast jest taka wystawa w samym pałacu zorganizowana teraz po właśnie ostatnich odkryciach archeologicznych, pokazujących, jak ten dwór funkcjonował i jak on wyglądał, gdzie był zlokalizowany, no i trochę przybliżających życie właśnie książąt mazowieckich w trakcie chociażby polowań. Takich miejsc naprawdę jest bardzo dużo na terenie Mazowsza.
5: Jak zakończyła się historia książąt mazowieckich?
8: No niestety historia książąt mazowieckich zakończyła się wymarciem całej linii książąt mazowieckich, bezpotomnym wymarciem, i co do tej pory chyba budzi też takie zainteresowanie różnych badaczy historii, czy aby na pewno oni umarli, bo dosyć młodo poumierali ci książęta mazowieccy, i czy umarli po prostu naturalnie, czy ktoś im pomógł w samej tej historii właśnie zakończenia własnego żywota. To pewnie pozostanie cały czas tajemnicą, ale te tajemnice powodują, że zaczynamy grzebać w tej historii, zaczynamy się interesować tą historią, a przynajmniej powinniśmy się zainteresować tą historią i się być może zastanowić, jakby to było, gdyby Mazowsze nie zostało włączone i byśmy byli oddzielnym państwem. Oczywiście nikt nie ma takich teraz chęci do tego, aby tak się działo, ale faktycznie województwo mazowieckie obecne jest największym województwem, więc tutaj coś z tej wielkości być może pozostało.

0: Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Śląska Warszawa. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki. Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
1: 23 wybiła właśnie teraz, to jest Rap 20, a motyw uczyło to ja. Na SK.pl możecie głosować na swoje 20 ulubionych numerów i my je wszystkie gramy. Dzisiaj zagramy numerów 21, bo pojawiła się nowa propozycja i pojawił się tutaj też gość. Szaran, siemanko.
2: Siemano, witam serdecznie wszystkich.
1: Pięknie się przywitałeś. Energia się zgadza o 23, czy o tej porze to już sypiasz?
2: Zgadza się i to bez żadnego energetyka. Był taki plan, a jednak nie wypiłem nic. Promujemy zdrowy tryb życia, tak?
1: Oczywiście, że tak. Tak, właśnie o tym rozmawialiśmy, więc doskonale, że zdrowy tryb życia.
2: Tylko ale woda.
1: Tylko woda, oczywiście. Nawet tutaj postawiłem jakby co. Moje pierwsze pytanie będzie nawiązaniem do utworu, który się właśnie ukazał, no bo na pewno o nim też pogadamy. No to to wszystko, co dzieje się dzisiaj, to taki młody Szaran odebrałby jako błat w symulacji?
2: Odebrałby jako błat, no. Odebrałby jako błat, tak. Czyli follow-upujemy tutaj moją piosenkę, tak nową jest. Wers, który też wywołał emocje. Tak, odebrałby jako błat i myślę, że Szaran nawet nie młody, tylko Szaran jeszcze sprzed pół roku, myślę, że by się nie spodziewał.
1: Okej.
2: Wiesz, o co chodzi? Mm-hmm. No, w sensie teraz już się spodziewam. Teraz już wiem, że za rok będzie jeszcze 3 razy lepiej. Ale pół roku temu bym tak nie pomyślał jeszcze.
1: Rozumiem, a to bardzo ciekawe. O tym na pewno pogadamy. W ogóle o błędach w symulacji, ale też o planach i o Michale Wiśniewskim. O tym wszystkim pogadamy. To jest Rap 20, gramy miejsce 20 i wracamy zaraz. Szaran gościem Rap 20.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
1: Będziemy mieli też coś dla słuchaczy, więc warto słuchać.
0: 20.

Rest in peace. Jak zrobiłem drugi diament, to mi umarł dziadek. Rest in peace, ale takie już jest życie. Mam nadzieję, że gdzieś na szczycie spotkamy się. No bo po co mi mieć?

0: alkohol to niż wódkę. Moje społeczeństwo smutne, choć się boi płakać, szare łzy stworzyły nurtę. Bo razem w ulary muszę w końcu podbić świat.
1: Ale najpierw znaleźć spokój sobie.
2: Rap 20 w Radiu SK 19. Na niebie

wpadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne da

0: Cool Clear Mind i Enklawa, pokważymy to miejsce 18, rap 20, SKPL, tam głosujecie na swoje ulubione numery. 10 minut już prawie po 23, Szaran cały czas jest moim gościem. No i właśnie, kiedy ostatnim razem tutaj byłeś, no to było, jeżeli dobrze liczę, trochę ponad 2 lata temu. To był jeden z twoich pierwszych wywiadów też, jeżeli dobrze pamiętam. Graliśmy wtedy w piłkarzyki i to, no właśnie, dużo się zmieniło w te 2 lata, co? Jakby tak spojrzeć.
1: Dużo, oprócz tego, że od tego czasu ani raz nie przegrałem w piłkarzyki. No,
0: a grałeś?
1: Nie grałem. To był ostatni raz.
0: Czyli masz 100% skuteczności w takim
1: tak
0: razie.
1: Jest, tak jest.
0: No a po tych 2 latach wiesz, czym jest umiar?
1: Nie bardzo chyba.
0: Okay.
1: Niestety nie bardzo. Oprócz tego, że to jest mój zajebisty singiel, to nic nie wiem.
0: Nawiązałem właśnie oczywiście do twojego poprzedniego singla zapowiadającego twój krążek, który się zbliża. No ale no właśnie, przygotowujesz się do kolejnej premiery, do solowej trasy. No to całkiem miłe miejsce, być w tym miejscu, co?
1: Miłe i na pewno jest to nowe miejsce, bo po poprzedniej płycie, o której wspominałeś, że 2 lata temu rozmawialiśmy, tej trasy nie było. Tam był koncert jeden, potem drugi, ale to był taki nieplanowany trochę, a to jest planowane, trasa ruszyła, bilety są w sprzedaży i zagramy to, wydamy płytę niedługo już bardzo, w tym roku, cały czas to deklaruję i tak to się skończy. I tyle, no, na pewno jest to bardziej zaplanowane, wszystko bardziej dopracowany projekt i wiem na pewno bardziej, o co mi chodzi, nie, niż wtedy wiedziałem, więc no, jest inaczej.
0: W poście na Instagramie jakieś 2 miesiące temu napisałeś coś takiego, że ty też czekasz na płytę, ty też czekasz na koncerty, ale na razie siedzisz i knujesz i to mi się bardzo spodobało. To dużo knujesz, dużo działasz tam po drodze w te 2 miesiące ostatnie?
1: Dużo, no, dużo, dużo i dużo się rodzi. Ja też w ogóle, tak powiem tutaj w skrócie, ja się przeprowadziłem w tym roku do Warszawy. Po prostu chciałem zmienić otoczenie i chciałem knuć trochę w innym laboratorium i usiadłem po prostu tutaj w takiej starej kamienicy, zamieszkałem na Woli i robię tutaj płytę i no ta płyta będzie zupełnie inna, ma zupełnie inny klimat, wszystko jest inne i dlatego też tak na to czekam, bo wiem o tym, że trochę jakby dam słuchaczom inną muzykę niż do tej pory. Myślę, że to słychać, a na pewno będzie to słychać już w kontekście tego projektu. Jestem bardzo ciekawy odbioru, nie?
0: No na pewno, ja też jestem ciekawy. Zresztą patrząc na utwory do tej pory, które się ukazały, no to one robią wrażenie, tym bardziej, że są no, mocno zaskakujące miejscami. O tym pogadamy zaraz więcej, ale tak jeszcze nawiązując szybko do tej przeprowadzki, no jednak jako człowiek, który mocno o Krakowie rapuje, często się do tego przyznaje i sercem pewnie w Krakowie jest, no to nie zaskoczyła cię ta zmiana, albo jakoś nie zrobiła na tobie dużej zmiany, albo nie miała na ciebie wpływu? Jak to odbierasz?
1: Właśnie zaskoczyła
0: czasie?
1: I zrobiła bardzo duży, dlatego to zrobiłem, nie? Bo jakby po prostu, jakby Kraków to jest moje miasto, kocham Kraków, ale prawdopodobnie wiem o nim wszystko, a to czego nie wiem, to mam nadzieję, że się dowiem, jak tam wrócę z tej Warszawy. Wiesz, co chodzi. A teraz chciałem tutaj, bo po prostu chciałem właśnie wyjść z takiej strefy komfortu i zobaczyć, jak to będzie. Wydaje mi się, że to zadziałało na plus i to był ten motor napędowy do tej płyty.
0: No dobrze, no to i o tej płycie, i o tym motorze napędowym zaraz pogadamy więcej. Ale miejsce 17, to tym razem Kubi, producent i wszystko na potem. No i goście.
2: Rap. 20. Głosuj na SKPL 17.

0: Niedawno był gościem Rap 20 AG i Goja, smak słów. A w studiu Rap 20 cały czas jest Szaran, który właśnie się dowiedział, że kiedyś rapowałem. Ale nie o tym, ale nie o tym rozmawiamy.
1: Dzisiaj ja prowadzę wywiad z tobą. Z tej strony Szaran.
0: Szaran, czyli nowy wokalista Ich Troje.
1: Tak jest.
0: Można tak przy okazji powiedzieć, no ale tak serio. No właśnie, bo czy numer z Michałem Wiśniewskim kiedykolwiek był na twojej bucket liście? Bo zakładam, że to jest taka rzecz, no której sobie nie można za bardzo wyobrazić, tym bardziej patrząc na to, jaka to jest postać. Mój kuzyn zasypiał tylko i wyłącznie przy płytach Ich Troje, tylko i wyłącznie przy głosie Michała Wiśniewskiego. No to jest potężna postać dla polskiej kultury w ogóle. No i nagle pojawia się Szaran, który nagrał z nim numer. To było w jakimś, nie wiem,
1: słuchaj,
0: na liście pomysłów?
1: Tak, to było już wymyślone 4 lata temu.
0: Okay. Nie, żartuję, myślałem, że naprawdę.
1: Nie, żartuję. Nie, no stary, jakby ja siedziałem, jest tutaj z nami jeszcze mój ziomal Hubert, którego nie widać, bo nie gada nic.
0: Pozdrawiamy Huberta.
1: Na szczęście. Tak, ale tu jest. I jak z Hubertem właśnie siedzieliśmy w Krakowie z moimi chłopakami, to stary, z 4 lata temu oglądaliśmy film słynny z Michałem Wiśniewskim, tak, związany z Kiblem. I no wtedy, jak to oglądałem, miałem 19 lat, to w życiu bym nie pomyślał. Teraz się perspektywa trochę zmieniła i taki numer powstał. Wymyśliłem ten numer sobie w maju bodajże i bardzo była krótka droga realizacji go, w sensie zadziwiająco krótka jak na kaliber osoby, z którą chciałem go zrobić. Bo tak jak powiedziałeś, że Michał Wiśniewski jest reprezentantem, to ja uważam, że jakby była taka reprezentacja Polski, ogólnie Polaków największych, to Michał Wiśniewski tam był, wiesz o co chodzi.
0: Byłby
1: to jest
0: tam, no.
1: Tak, Polak po prostu z definicji, nie?
0: Tak.
1: Więc jakby mega się jaram tą kolaboracją i uważam ją za totalnie niespodziewaną, pewnie taka jest, dla większości i pewnie może być jedną z najlepszych w mojej karierze. Mm-hmm. Tak myślę.
0: Zaraz ją na pewno zagramy, ale tak jak już wspomniałeś o tym kultowym filmie, nie pomyślałeś, żeby z Michałem odtworzyć jeszcze raz ten...
1: Pomyślałem, ale właśnie wydawało mi się to zbyt oczywiste.
0: Okay.
1: A poza tym są takie rzeczy, których się nie rusza, wiesz co chodzi?
0: No tak, to jest taki klasyk, że może lepiej.
1: Tak,
0: ale widziałem komentarze tego utworu i zauważyłem, że sprostałeś oczekiwaniom zarówno swoich fanów, ale też fanów Michała Wiśniewskiego, co wydaje mi się wcale takie proste nie było, bo jednak jest to postać zajmująca się zupełnie czymś innym. Połączyłeś dwa światy. Jak ci z tym?
1: Bardzo dobrze. I największy komplement, jaki usłyszałem, w ogóle jaki przeczytałem w komentarzu, to jest, że to jest Michał z Ich Troje. I super jakby, że udało się to osiągnąć, bo to było też dla mnie ważne, żeby jakby wyciągnąć z Michała Wiśniewskiego to, co jest według mnie w nim najlepsze. I tak mi się wydaje, tak się to skończyło i bardzo się cieszę, że ludziom też to siadło, nie?
0: Ale ty też przy okazji stałeś się taką jedną z niewielu osób, które potrafią rapować o emocjach, bo to nie jest popowy kawałek, to jest kawałek, w którym trochę się też otwierasz. Jak to jest być tym młodym człowiekiem, który potrafi o emocjach trochę rapować i powiedzieć?
1: Jest dobrze, na pewno jest to komfortowe, polecam wszystkim mówić głośno o swoich emocjach. Tamta moja poprzednia płyta o tym dużo mówiła, na tej też tego trochę będzie, ale ogólnie moment, w którym się otwierasz, po prostu zmienia wszystko w życiu, więc polecam to i nieważne, czy ktoś rapuje, czy ktoś śpiewa, czy ktoś po prostu chce się komunikować w jakikolwiek inny sposób, to warto mówić szczerze i o tym, co się czuje.
0: No to słuchaj, co ty na to, żeby... No właśnie, bo ty w tym numerze rapujesz o uciszaniu radiem, tam było coś takiego, no to teraz może bez uciszania nikogo, ale dać głośniej i zdecydowanie warto. Zagrajmy może, co?
1: Zagrajmy.
0: Jesteś? No dobrze, jesteś za, no to super. Szaran, Michał Wiśniewski, nie pozwolę, gramy już teraz. To jest Rap 20 i to jest propozycja do Rap 20. Głosujcie na sk.pl.

0: to jest Rap 20, 20 minut, 29 minut po 23. To PZ i bez nas nie zaczną, to miejsce 14. Tym razem SKPL, tam możecie głosować na swoje ulubione kawałki. Tam można głosować też na numer Szarana, który jest gościem Rap 20. Gadamy na żywo. No właśnie, pogadaliśmy sobie o tym, że pięknie ta twoja historia się rozwinęła. Ona pięknie wygląda, patrząc na to, co działo się rok temu, co działo się 2 lata temu, 3 lata temu i tak dalej. I przed nami pewnie też piękne rzeczy. Nagrałeś też numer z Michałem Wiśniewskim. To jest kolejna mocna rzecz. No ale obok słów kły, umiar czy nie pozwolę, no to pojawia się inne pytanie i inne słowo nie będące wcale tytułem. Presja. Powiedz mi proszę, jak to jest z tą presją? To da się wyłączyć, czy no właśnie, jak to jest z tą presją?
1: Kiedyś myślałem, że się nie da. Teraz wydaje mi się, że się da. Mhm. Albo przynajmniej da się ją mocno zredukować. Mhm. I wystarczy po prostu uwierzyć w siebie i konsekwentnie robić to, co się czuje. I usłyszałem to parokrotnie już podczas robienia tej płyty. Mhm. Podczas jakby nawet montowania klipu ostatniego. Tam rozmawialiśmy w jakimś kontekście po prostu i padło takie zdanie, że najważniejsze jest robienie konsekwentnie tylko swojej stylowy i swojej estetyki. Mhm. I to pomyślałem sobie, że to jest właśnie to, co zdejmuje presję. Okay. Czyli da się zdjąć moim zdaniem presję, tylko trzeba uwierzyć w siebie, nie?
0: Ale to też jest właśnie chyba ten mental zwycięzcy. No bo raz na górze, tak nabijasz w kurzu, to chyba też o tym, że musisz też uwierzyć w to, że no jestem na tym poziomie, jestem dobry po prostu, co?
1: Tak, jakby w ogóle ta płyta jest właściwie o tym są te kły. Mhm. Wyszedł numer kły, wyszedł numer nie pozwolę i wyszedł numer kurz. I te trzy numery są właśnie w sumie są motywujące, nie? Mhm. Jakby są, nawet to nie pozwolę, które słuchaliście przed chwilą z Michałem Wiśniewskim, to jest tak naprawdę numer motywacyjny. No, mam nadzieję, że ktoś odnajduje w tym też inne emocje. Dla mnie personalnie to był numer motywacyjny. To był też jeden w ogóle z pierwszych numerów, które zacząłem robić na tę płytę i w momencie takim, w którym sobie obiecałem, że już nie pozwolę. To nie było nic wymuszone. Po prostu wyszło to ze mnie, nie?
0: Okej. Okay. No ale wtedy przy okazji numeru kurz, ty zaskoczyłeś pół internetu tym swoim boom-bapowym brzmieniem, które tak nagle wjechało z buta, mnie zaskoczyło i od razu, gdybyśmy wtedy rozmawiali, to zapytałbym, czy to jest kierunek, w którym teraz pójdziesz, że teraz będziesz boom-bapowym szaranem. Ale kolejne utwory pokazały, że to chyba nie do końca tak i jednak eksperymentujesz w różnych kierunkach, w różnych brzmieniach. No więc moje pytanie brzmi, w którą stronę idzie dzisiaj szaran? Czy to będzie boom-bapowy szaran, czy to będzie inny szaran, czy to będzie jaki będzie szaran?
1: Szaran będzie zaskakujący.
0: Na tej płycie szczególnie, wiesz.
1: Tak, będzie zaskakujący, będzie nie do przewidzenia. Mogę już powiedzieć to, że każdy numer na tej płycie jest inny. Mhm. Każdy, bo ja tak robię muzykę, zawsze tak robię muzykę i zawsze tak, mam nadzieję, będę robił muzykę. Nie wiem, czy to jest dobra droga, bo pewnie niektórzy lubią to, jeżeli ktoś ma przewidywalne brzmienie i zamyka się w jakichś swoich tam dźwiękach i w swojej stylistyce. Ja tej stylistyki szukam, będę szukał. Zrobiłem ten boom bap wtedy. Się śmieję, że po prostu przez to, że byłem na siłowni, mi się hada zapętlił. Ale nie, zrobiłem, po prostu miałem taką potrzebę, chciałem to zrobić i czułem, że fajnie taki będzie, fajny jest taki powrót do korzeni. Chciałem po prostu porapować, jakby bo z tego się wywodzę, ale taki numer na tej płycie się nie pojawi, albo nie pojawi się on w takiej aż formie, jak był to kurz. Okay. Pojawi się może troszkę w zmienionej, będzie tam dużo rapu, od razu uspokajam wszystkich słuchaczy, będzie dużo rapu, ale nie wiem, czy w takiej stylistyce jak kurz.
0: Okej. Jestem bardzo zaciekawiony, zaraz będę ciągnął cię jeszcze za język, tymczasem grajmy miejsce 13. 7.30 Hancho, Malik Montana i Mami, oni ostatnio byli gośćmi rap, no nie rap 20, już właśnie z Szaranem o tym gadaliśmy, nie rap 20, byli gośćmi Eski, gramy 13, głosujcie na nich.
2: Rap 20 w Radiu SK 13. Mami.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
1: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
2: Wszystko się zgadza, 18 minut do północy. Jeszcze poniedziałek, to cały czas Rap 20, za nami miejsce 11, to Sarius i Piękne Słowa, SK.pl, tam możecie głosować. Po północy pojawi się tam też numer od Szarana, który to jest moim gościem. A teraz wymienię miasta, trzy miasta: Warszawa, Poznań, Kraków. Tam pojawisz się ze swoimi koncertami. No miałeś już okazję oczywiście zasmakować koncertowania ze swoimi numerami, ze swoimi projektami, ale domyślam się, że to jest miłe uczucie mieć taką swoją trasę przy okazji swojej płyty, co?
3: No to jest moje dziecko, ta trasa. To moje dziecko. Zapraszam wszystkich do kupna tego dziecka.
2: Ale to brzmi trochę tak, jakby to było, to dziecko było jeszcze bardziej kochane niż płyta. To jest tak, że kochasz koncertowanie
3: to,
2: i chcesz
3: to nie
2: tego?
3: Nie jest tak, to jest po prostu coś nowego, wiesz, okay. Co chodzi? To jest coś nowego, jakby to jest zupełnie inna miłość. No mam dwójkę dzieci. Płyta wyjdzie już niedługo i długo o niej mówię. O trasie dopiero zacząłem mówić niedawno, więc dlatego się tak na nią cieszę. I sprzedajemy te bilety i bardzo się jaram. Zapraszam wszystkich serdecznie. Poznań, Warszawa, Kraków.
2: No właśnie, co pojawia się w głowie Szarana na myśl o tym, że ludzie przyjdą na twój koncert, solowy koncert, przy okazji twojej płyty? To nie jest tak, że przyjdą, bo przyszli na koncert kogoś innego i nagle pojawia się Szaran na scenie. To jest zupełnie inna historia.
3: Tak, bo ja już się nagrałem troszkę festiwali różnych, czy jakichś koncertów, czy gościnnie byłem na paru, tak, więc nie jest mi to obca rzecz, ale no faktycznie jeszcze raz miałem koncert w Krakowie, raz w Warszawie. Już więc troszkę tego doświadczyłem, solowe w sensie miałem wtedy. Ale teraz no, będzie to zupełnie coś innego i bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali jeszcze zanim ta płyta wyszła, tak? Bo może się okazać, że tam będą 16 instrumentali i to będą tylko 4 kawałki i ta płyta będzie kijowa i się okaże, że wtopiliście, ale tak nie będzie.
2: No, ale nawet jeżeli tak by się okazało, no to na pewno byłoby co wspominać. Chciałbym wspomnieć jedną rzecz, którą zauważyłem w opisie strony, na której można kupić bilety. Tam jest napisane, że na miejscu będzie można odebrać ekskluzywny mixtape z twoimi archiwalnymi numerami. To będą twoje wcześniej niepublikowane rzeczy, czy ja właśnie zlikowałem coś, co...
3: Nie zlikowałeś nic. Właśnie dobrze, że o tym powiedziałeś, bo jest tak napisane. Kto miał to zobaczyć, to zobaczył. Ja o tym jeszcze i tak będę szerzej mówił. Ogólnie kiedyś, jak miałem 19 lat, zaczynałem robić muzykę, to miał wyjść w czasach moich szkolnych. Chciałem sprzedawać w szkole swoje impulsy mixtape. To się nigdy nie wydarzyło. Potem nagrałem parę numerów i trafiłem do SBM-u. I wszystko, co się wydarzyło od początku robienia muzyki do trafienia do SBM-u, będzie wrzucone, spięte w jeden projekt Impulsy Mixtape. Jest to zrobione tylko i wyłącznie dla historii, tylko dla największych freaków i tylko dla zajawkowiczów. I prawdopodobnie jest to inwestycja, bo kiedyś sprzeda się to za grube pieniądze.
2: Nie, no szczególnie w momencie, tak, w którym już Szaran stanie się worldwide i pójdzie w świat. Co ty na to, żeby tak się to wydarzyło. Ale mam taką propozycję. Rozdajmy może jakieś bilety, co? Dostałem informację od twojego project managera, że możemy to zrobić. Mamy miasta Warszawa, Poznań, Kraków. Mamy podwójne wejściówki do oddania. No ja sugeruję, żebyście napisali do nas na Instagramie, do Radia SK z miastem, z informacją o tym, w którym mieście i dlaczego to wy powinniście zgarnąć te bilety. Chyba że Szaran, ty masz jakieś tutaj dodatkowe propozycje, zdjęć albo wiadomości.
3: Nie mam. Możecie napisać do Radia SK, który numer wam się najbardziej podobał z tych, co wyszły.
2: Z ostatnich. Dobra, to piszcie. Na Instagramie Radia SK mamy dla was podwójne wejściówki na koncerty z trasy Szarana. A my gramy miejsce 10, Vivi Simon i White 2115, to Hustler. My wracamy zaraz.

Wypłynąłem bladym świtem na spokojną taflę jeziora. Powiedział mi dziadek, przeżyj życie, tak byś nie żałował. Nie ma porad, są jedynie drogowskazy, więc jeżeli na mnie patrzy z góry uśmiech,

0: Zakochałem się w Lobeliowych jeziorach.
1: Kumple Gips z Hieda Opał, Przyłu, Filipek i Osaka. Więcej ich chyba już nie ma. Ballada. 5 minut do północy to miejsce 8 rap 20. W studiu jest Szaran. Mam takie pytanie, czy wielu trzeba dysków twardych, żeby pomieścić nagrane prewki Szarana, wszelkie pomysły i tak dalej, czy ty jesteś jednak taką postacią, która jak już zaczyna, to kończy i jak już zaczyna, to kończy na płycie?
2: Czasami jest tak, że potrzebuję konserwatora.
1: Okej.
2: Okay. Czasami tak jest. Ogólnie ja mam tak, że potrzebuję chyba trochę czasu, żeby się oswoić z tymi prywkami. I tyle, i chyba nie do końca wiem, o co pytałeś.
1: O to, czy jest tego dużo, czy potrzeba dużo dysków twardych, żeby je wszystkie pomieścić, czy masz tego dużo nagrane?
2: Mam bardzo dużo.
1: Wybieranie rzeczy na płytę, jak to wygląda? Czy to jest tak, że ten temat już sobie zamknąłeś i ty wiesz co, jak, kiedy i tak dalej, czy nie do końca? Czy jeszcze się może zmienić?
2: Myślę, jakby ci to odpowiedzieć precyzyjnie.
1: Okej. Okay. I ile możesz?
2: Ile mogę odpowiedzieć? Płyta... Proces wybierania wygląda tak, że o wszystkim decyduję ja, ale słucham się wielu osób, które są mi bliskie, ale na końcu i tak decyduje Szaron.
1: Okej. Szaron jest bossem wszystkich bossów.
2: Szaron jest bossem, no bo na końcu to jest mój projekt i ja nie chcę nikogo potem obwiniać, czy mieć pretensje, wiesz co chodzi.
1: No
2: ja różne były sytuacje, różne, czasem podejmowałem decyzje, na przykład pod jakąś, może nie, że namową, ale ktoś mi coś zasugerował, potem nie do końca to zadziałało i potem masz taki żal, niepotrzebne to jest.
1: No tak, no jasne, że tak, natomiast tych numerów zakładam też, że trochę powstało i potem trochę boli, co, jak się wybiera i okazuje się, że no dobra, z tych 100 to tak tam 10 czy ileś się pojawia gdzieś dalej.
2: No tak. Ale teraz pytanie, czy naprawdę mam tyle numerów, czy tylko tak mówię, bo trzeba, wiesz. Naprawdę na płycie jest 14, ja zrobiłem 14 i nigdy się tego nie dowiecie.
1: No nigdy się tego nie dowiecie, chyba że wyjdzie ten mixtape ewentualnie, który odpowie na niektóre pytania. Ale słuchaj, widziałem twój Skoda Felicia Freestyle, ten z nawiązaniem do legendarnego wykonania DGE jadącego furą. Zresztą uważam, że to jest chyba największy klasyk polskiego rapu, czyli właśnie DGE rapujący w samochodzie. Moje pytanie brzmi, czy ty masz zajawę na takie starsze rzeczy i sobie je odkrywasz tak rok po roku, miesiąc po miesiącu, czy jak to wygląda, że sfollow-upowałeś DGE?
2: Mam zajawę, no sfollow-upowałem DGE, bo tamten freestyle jest po prostu ikonik, nie? To jest jakby, kurde, jeżeli ktoś tego nie zna, no to polecam to odpalić. Giovanni,
1: tak jest.
2: No to jest po prostu, kurde, jak sobie weźmiesz tamte lata, w których to powstało, czyli to był chyba 2013 rok.
1: Tak.
2: Co to jest, nie? Co to jest? W sensie, kto miał taką aurę wtedy?
1: Tak.
2: On miał aurę, zanim wyznaliście słowo aura.
1: Tak było. Sprawdźcie, bo to jest dokładnie to. No ale właśnie, w tym freestylu przepraszasz za poprzedni rok i mówisz o tym, że zryła cię ta branża. To jest chyba powiązane z tym tematem presja, czy nie? Jak to jest?
2: No tak, no wtedy to właśnie, jak zapytałeś mnie, jak sobie radzić z presją, to wtedy pewnie bym ci na to tak dobrze nie odpowiedział. Mhm. Tak było trochę, no po prostu no, taka presja, oczekiwania, jakieś moje też, myślę, że nawet moje bardziej oczekiwania niż ludzi, bo ja od zawsze raczej w dupie miałem oczekiwania innych i stawiałem na swoje. Jeżeli one nie są spełnione, to wtedy się ryje, nie? A jeżeli nie spełniam czyjś, no to się nie ryje, no bo wiesz, ktoś nie siedzi ze mną 24/7 i nie zna tego procesu, więc... No, to wygląda.
1: Jeżeli za to waszymi oczekiwaniami jest bycie na którymś z koncertów Szarana w Warszawie, w Krakowie albo w Poznaniu, dobrze pamiętam, w Poznaniu, prawda? To piszcie na Instagramie Radia SK wiadomości, my będziemy je sprawdzali. No i
2: dobra, ja mogę jeszcze powiedzieć, że ten, kto teraz napisze do Radia SK elektromechanika, to dostaje od razu dwa bilety, nie? To jest pierwsze.
1: Tak. Elektromechanika.
2: Tak, elektromechanika, to jest to słowo.
1: Pozdrawiamy. Pięknie, gramy miejsce 7, co chodzi Lolek i nie na

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: to Gipsy, PZT i Karnawał w Radiu SK. 4 minuty po północy. Mamy już wtorek, oficjalnie miejsce 6. Rap 20 wjechało teraz na SK.pl. Można już też oficjalnie głosować na Szarana, bo na SK.pl pojawiło się nowe notowanie. Szaran w studiu, jeszcze cię nie wypuściłem. Rozmawiamy o tym, co wypuściłeś, o tym, co przed nami, a przed nami koncerty na początku przyszłego roku, ale przed nami też płyta. No właśnie, czy ja dobrze rozumiem, że do przyszłego roku nie będzie trzeba na nią czekać? Czy będzie trzeba na nią czekać?
1: Do przyszłego roku? No. Absolutnie. Na nią nie trzeba będzie nawet czekać, który dzień jest? 13 października. To na nią nie będzie trzeba czekać nawet 2 miesięcy.
0: O, ale fajnie to zrobiłeś. Nie będzie trzeba czekać nawet 2 miesięcy. Czyli masz już konkretną datę, ale nie powiesz mi konkretnej daty, czy powiesz mi konkretną?
1: Nie powiem, ale powiem ją bardzo niedługo.
0: No dobrze, czekamy w takim razie na to, ale powiedz mi proszę, czy w kontekście tego albumu ty planujesz jeszcze zaskakiwać tymi gościnkami i tak dalej, czy cała reszta rzeczy, które się już mają ukazać, to będzie Szaran, fit Szaran, fit Szaran, prot Szaran, ewentualnie?
1: Planuję zaskakiwać i nie, no, powiem więcej. Planuję zaskakiwać i myślę, że to nie byłoby w moim stylu, gdybym się wypalił ze wszystkiego w piątek ostatni, tak jak wypuściłem numer z Michałem i to był koniec. No nie, tak nie będzie.
0: Okej, ale to też jakieś nieszablonowe postaci masz w głowie?
1: Mam w głowie i nawet już mam je na kawałku. Tak, no nieszablonowe, bo ja po prostu... Chyba to jest moje takie główne założenie, żeby zaskakiwać cały czas i myślę, że jak myślicie o raperach jakichś, to nie myślcie o nich. W sensie nie o to mi chodzi, że ich nie będzie, bo może będą, może nie, tego tutaj nie powiem, ale będą też tam osoby niezwiązane z rapem, ale takie, których byście nie wymyślili. Po prostu ja też się nie jaram tylko rapem i nie chcę robić tylko numerów, które są z raperami i są rapowe i zamykają się w rapie, bo ja dużo słucham innej muzyki, przed chwilą o tym rozmawialiśmy też między wyjściami i będą tam takie kolaboracje, będą tam takie numery i czekam na waszą otwartość i tyle. No
0: to czekamy na otwartość również wszystkiego innego, ja czekam na otwartość po prostu portali streamingowych, płyt i tak dalej, bo będę tego słuchał. Szaran, gościem Rap 20, dziękuję ci bardzo za to, że wpadłeś.
1: Dziękuję bardzo wszystkim, zapraszam jeszcze raz, teraz reklamę. Szybka, zapraszam na trasę, zapraszam do słuchania numeru z Michałem i zapraszam na płytę już za niedługo.
0: No już za niedługo, bardzo fajnie, mam nadzieję, że widzimy się za rok, czy za dwa, czy kiedy tylko będziesz chciał, żebyśmy pogadali przy kolejnych projektach i żeby to były same piękne historie, dobrze?
1: Dziękuję ci
0: Umówieni?
1: Bardzo,
0: Umówieni.
1: Bardzo miło.
0: No to doskonale, gramy miejsce piąte tymczasem.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

lekarz, no i trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz, wolisz być czy też mieć. Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

studnia bez dna. Zawsze mi jest mało, zawsze do odrobienia jest jakaś lekcja, bo się czuję słabo wobec tych, którzy nie mają tu miejsca. Się nie rozwijać, siedzieć i tak trzymać.

Francis Sobeli, One Day in Poland. 15 minut po północy, we wtorek już oficjalnie. Zanim zapowiem miejsce drugie rap 20, to powiem jeszcze o nowych propozycjach, na które możecie głosować na sk.pl. To m.in. Cyrk od Bambi i BDSA 2115, ale też kolega o którego, a więc Louis Villainy, Kasse Bałagane, a do tego wspomniany już dzisiaj nieraz kawałek Nie Pozwolę, a więc Szaran i Michał Wiśniewski. Na te kawałki będzie można już głosować. Natomiast jeśli chodzi o inne numery, które nie znalazły się w tym tygodniu w notowaniu, to m.in. To Coś od Whiteora 2115 i O Co Chodzi Nic Nie Mija. Te dwa kawałki wypadły z notowania na sk.pl. Możecie głosować i przywracać te numery. A my gramy właśnie a propos O Co Chodzi i Taco Hemingway. Przed tygodniem to było miejsce pierwsze, teraz miejsce drugie.

0: Halo, o co chodzi Taco Hemingway? I 18 minut po północy za nami miejsce drugie rap 20. I to jest moment, w którym ja się już z wami żegnam. Ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Rozmowę z Szaranem już niedługo będziecie mogli odpalić w aplikacji Radia SK, ale też na streamingach i wszędzie, gdzie tylko chcecie. Natomiast zanim się pożegnam oficjalnie, to zagram jeszcze najważniejszy numer dziś, a więc miejsce pierwsze to MJ Deli. I Deli Supreme to powrót na jedynkę.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. Numer 1.

0: to promocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
2: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
0: Autopromocja.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.